0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

rodzina Kotlina Kłodzka. 107,2 FM.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 16 czerwca.

Doświadczasz w życiu różnych sytuacji. Spotykasz się z różnymi ludźmi. Czasami są to momenty, na które czekasz. Ale wiele z nich powoduje w tobie lęk i stres. Zastanów się przez chwilę, w jakim stanie rozpoczynasz tę modlitwę.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Bardzo pragniemy, by świat podążał za naszymi preferencjami. By ludzie myśleli, lubili, wybierali podobnie do nas. Taki świat byłby zdecydowanie bardziej przewidywalny. Wydawałby się bezpieczniejszy i byłby pełen naszych wartości. Taki świat mógłby stać się jednak mniej ciekawy, mniej zaskakujący, mniej boski. Czy dostrzegasz ten paradoks?

co tak naprawdę kochamy w innych? Ich odmienność? Czy to, co w nich podobne do nas? Może jest tak, że kochamy w nich siebie. Chcemy odnajdywać w nich nas samych. Pan zaprasza nas do poszerzenia tej perspektywy. Zachęca do spojrzenia na innych z miłością. Nawet jeśli odnajdujemy w bliźnich swoje przeciwieństwa i przeciwności.

Słońce i deszcz z dzisiejszej Ewangelii symbolizują darmową łaskę Boga dla całego stworzenia. Ona nie ma względów na nasze preferencje czy zasługi. Bożą doskonałością jest cierpliwość. Bóg daje każdemu czas na rozwinięcie piękna swojego serca. Spróbuj też dać innym czas i uznać, że oni również są adresatami Jego łaski.

Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

Poleć dzisiaj Bogu te relacje, które ci trudno zrozumieć, albo ludzi, których ci trudno przyjąć. Również na nich On patrzy z miłością.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, jesteśmy po ceremonii odsłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Możemy powiedzieć, że to jest nasza Matka. Przychodzimy do niej jako najlepszej Matki, bo ona jest dana ku obronie naszych serc i ku obronie naszego narodu, bo jest naszą Królową i jest Matką. Mamy do kogo przychodzić. Pragniemy w czasie tej mszy świętej pogłębić swoją wiarę, nadzieję i miłość. Pragnę powitać głównego celebransa dzisiejszej mszy świętej, księdza biskupa Jana Ozgę, który jest wieloletnim misjonarzem w Kamerunie. Pragnę powitać pielgrzymów indywidualnych, ale i również zorganizowanych. Pielgrzymów, pielgrzymkę autokarową z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Lidzbarka Welskiego w ilości 50 osób z diecezji toruńskiej wraz z opiekunem księdzem proboszczem Marianem Wiśniewskim. Pielgrzymkę z miejscowości Łąkta z diecezji tarnowskiej. Każdy z nas przybywa tutaj na to miejsce modlitwy, jakim jest Jasna Góra, do Matki Bożej ze swoimi intencjami, ze swoimi modlitwami. My, kapłani, sprawujemy tę mszę świętą w następujących intencjach. Ksiądz Jerzy o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mariana. Ojciec Rafał za zmarłego Mariana Grzeszuka, ja natomiast za zmarłych Zofię, Idziego, Teresę i Mieczysława. Pozostali kapłani sprawują mszę świętą w intencji Panu Bogu wiadomej. Pozdrawiam również tych, którzy łączą się z nami przez media społecznościowe. Każdego dnia o tej godzinie łączą się z nami i modlą słuchacze Radia Jasna Góra oraz ci, którzy się łączą z nami przez internet. Wszystkich was, drodzy bracia i siostry, zapraszam do wspólnej modlitwy. A księdza biskupa prosimy o dalsze przewodniczenie tej Eucharystii.
1: Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy godnie uczestniczyć w tej Eucharystii, przyjąć Słowo Boże, ciało i krew Pańską i umocnieni tymi darami kroczyć drogami zbawienia, drogami miłości, miłosierdzia w stronę domu Ojca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Panie, zmiłuj się nad nami.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodny wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi jasnogórscy, na początku dzisiejszego rozważania postawmy sobie pytanie, co to jest miłość? Takie pytanie niejednokrotnie sobie stawiamy, pytając, o czym warto pamiętać, porządkujemy nasze myślenie. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy doświadczamy dotkliwego ataku na myślenie chrześcijańskie, na myślenie w zgodzie wiarą. Podejmuje się dzisiaj wysiłek w świecie, by prawda nie była jedna i niepowątpiewalna, a słowo by nie było jednoznaczne. By obietnice były składane i zaraz łamane po to tylko, żeby łatwiej osiągnąć cel. Dawniej słowo było szanowane. Sprawa obiecana bywała załatwiona. Mówiło się w dawnej Polsce, że honor ważniejszy niż życie, dane słowo droższe od pieniędzy. A dziś? A co dziś się narobiło? On deklaruje jej, że wytrwa, ona też mu obiecuje, a potem okazuje się, że jedno z nich poznaje innego człowieka, a tego zostawia jak wysuszony mebel. Drodzy bracia i siostry, kolejne postawmy sobie dzisiaj pytanie. Czy wiarę da się odłączyć od miłości? Jaka jest chrześcijańska miłość? Konkretna. Nie można mówić, kocham Cię, Panie Boże, kocham Cię, bracie, siostro, ale nic dla Ciebie nie zrobię. Kocham Cię, Boże, ale na mszę świętą nie pójdę, do pacierza nie uklęknę. Ja Cię bardzo kocham, żono, kocham Cię, mężu, ale gdy Cię potrzebuję, Ty jednak nie egzaminuj mnie z miłości. To byłaby fałszywa miłość. Prawdziwa miłość, powtarzam, jest konkretna. Maryja, kiedy modliła się w Nazarecie, mówiła do Pana Boga o swojej miłości, mówiła o swojej wierze, modliła się psalmami. A kiedy przyszedł do niej anioł i powiedział, co wobec niej zamierza Pan, co do niej zamierza Pan Bóg, odparła, oto ja służebnica Pańska. Tym samym powiedziała, Panie, jestem gotowa, jestem do Twojej dyspozycji. Konkretem tej miłości Maryi stał się Jezus. Stała się bieda, której Matka Pana doświadczała. Stał się wstyd narodzin w Betlejem w stajni. Lecz z miłości do Jezusa Maryja przyjęła wszystko. Zresztą jak każda matka, która kocha swoje dziecko, bardzo konkretnie służyła Jezusowi, wstając do Niego w nocy, karmiąc Go, ucząc każdej najdrobniejszej rzeczy, poświęcając się jak każdy rodzic, żeby dziecko miało lepiej, żeby było mu lżej. To właśnie, bracia i siostry, miłość konkretna. Miłość chrześcijańska jest powszechna. Miłość chrześcijańska nie wyklucza i nie wybiera nikogo. Nie mówi, tego będę kochał miłością bliźniego, a tamtego już nie. Dobra matka kocha dziecko, które nie sprawia jej żadnych trudności, modli się za nie, ale kocha również dziecko utrapienia, dziecko bólu. Ojciec daje jeść nie tylko miłemu, zdrowemu dziecku, ale i temu, które dostarcza trosk. To jest miłość prawdziwa, otwarta, miłość powszechna na wzór miłości Boga, który kocha bezwarunkowo i to każdego człowieka. Maryja jako dobra matka troszczy się o każdego człowieka. Nie odwraca się od nikogo, zabiega o zbawienie grzesznika, jak zabiegał o nie Pan Jezus.
Kardynał Jean-Marie Lustiger za czasów swego życia rozpoczął w Paryżu proces beatyfikacyjny pewnego młodego człowieka, który trafił do więzienia za zabójstwo. Ów człowiek, Jacques Fesch, zabił świadomie, za co skazano go na karę śmierci. W więzieniu spotkał kogoś, kto próbował mu mówić o Panu Bogu, którego w młodości odrzucił. Sięgnął więc, czekając na wykonanie wyroku śmierci, po Ewangelię. Czytając ją, zrozumiał, jak wielką krzywdę wyrządził niewinnym ludziom. Pojął, iż musi za czyn swój odpokutować, nawet poprosił, żeby już nie odwoływać się w jego imieniu, nie prosić o ułaskawienie. Powiedział, że chce umrzeć, że chce w ten sposób przestrzec innych i przeprosić przed śmiercią rodzinę i bliskich człowieka, którego zabił. Jego życie od momentu nawrócenia całkowicie się zmieniło. Żył tak, że potem po jego śmierci mówiono, iż prawdziwie przemienił swoje życie. Pod wpływem miłości ludzi odkrył miłość Boga. Dlaczego o tym mówię, moi kochani? Bo miłość, bracia i siostry, jest drogą do pogłębiania wiary. Miłość chrześcijańska jest także uprzedzająca. W Ewangelii świętego Łukasza możemy przeczytać o tym, jak Maria dowiedziała się, że Elżbieta jest w potrzebie, nie zwlekając udała się do niej, żeby jej pomóc. Miłość prawdziwa nie żąda bowiem niczego w zamian. Nie jest wymianą handlową, formą negocjacji albo kalkulowaniem zysków. Miłość daje, nie czekając nawet na wzajemność. Umie przebaczyć, umie otworzyć serce w szczodrobliwym geście, nie czekając na żadną zapłatę. I ostatnia cecha chrześcijańskiej miłości. Widzi w drugim człowieka Jezusa. Kocham drugiego człowieka nie tylko z tej racji, że jest mi miły, wierny czy oddany na zawsze, lecz dlatego, że jest on obrazem Jezusa. Zauważmy, że z krzyża Pan Jezus wskazał nam ważną drogę. Ten testament przekazany umiłowanemu uczniowi Maryi zawarł w czterech ledwie słowach: niewiasto, oto syn twój. Po czym dodał: oto matka twoja. I dlatego do niej, do Maryi, zwracamy się jak do naszej matki. Drodzy bracia i siostry, to są cztery wymagające, ale piękne cechy chrześcijańskiej miłości, formujące człowieka na nowy obraz, na obraz Jezusa. Oto, bracia i siostry, program wielki na dalszy etap naszego życia, szczególnie tego czasu, który tutaj na Jasnej Górze, w tym czasie przebywamy na Jasnej Górze i wpatrujemy się w Maryję. Także motyw do modlitwy, byśmy potrafili wziąć przykład z jej wiary i jej miłości, żebyśmy skorzystali z zastawiennictwem jej modlitwy zanoszonej razem z nami do Boga, do Jezusa i z Nim, z Jezusem. Żeby to był czas szczególnie owocny w perspektywie naszego życia codziennego i owocny na wieczność. Po to właśnie Maryja została nam dana, naszemu narodowi, w obrazie jasnogórskim, by być ze swoim ludem, z dobrymi, by utwierdzić w dobru, ze słabymi, by pomóc stać się mocniejszymi. Także z tymi, których tu nie ma, którym trudno powstać, trudno do niej przyjść, pielgrzymować. Ona jest na Jasnej Górze już ponad 600 lat. Pomóżmy i my im odkrywać, że Bóg jest lepszy niż myślimy, a miłość Matki Najświętszej jest skuteczniejsza niż możemy przypuszczać.

0: zebrani na łamaniu chleba, wołajmy wspólnie do Pana Boga, który jest źródłem dobroci i miłości.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie się oczyszczał, dla współczesnego świata był oazą pokoju, zgody, wzajemnej miłości oraz zostoją nieprzemieniających wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi piastujących ważne urzędy i stanowiska publiczne, aby swoją posługę na rzecz społeczeństwa i narodu rozumieli jako służbę dla dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za trudzących przy zbiorze plonów ziemi, aby ich praca była godziwie wynagradzana oraz służyła zaspokojeniu potrzeb wspólnot borykających się z niedoborem żywności. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiące skutek klęsk żywiołowych, powodzi, pożarów, suszy, epidemii, trzęsień ziemi, aby ofiarowana ich odpowiednia i skuteczna pomoc umocniła wiarę czuwającą nieustannie opatrzność Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci z naszych parafii, które w tym roku po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii oraz za młodzież umocnioną sakramentem bierzmowania, aby dzięki tym znakom miłości Bożej wzrastało w nich pragnienie świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy przez codzienną realizację przekazania miłości Boga i bliźniego stawali się wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy.
0: Dobry i miłosierny Boże, przedstawiliśmy Cię nasze radości i nadzieje, troski i potrzeby. Ufamy, że ich wysłuchasz. Dlatego pragniemy Cię uwielbiać i sławić Twoją sprawiedliwość przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udzielaj nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, które zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawę, by Twój lud wzrastał w miłości razem z papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem i całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przykażmy sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem
2: Komunia Święta będzie udzielona przy środek kaplicy. Prosimy o zrobienie przejścia.

Oh, shit.

0: podam kilka ogłoszeń związanych z pobytem w Jasnogórskim Sanktuarium. Dzisiaj zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej o godzinie 12:00, ponowne odsłonięcie o godzinie 13:30. Jak każdego dnia w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej sprawowana jest msza święta w intencji Ojczyzny o godzinie 15:30, po niej o godzinie 16:15 różaniec. Msza święta w intencji papieża Leona XIV także każdego dnia o godzinie 18:30. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe do kaplicy Matki Bożej codziennie o godzinie 18:00. Spowiedź święta odbywa się w kaplicy sakramentu pokuty i pojednania od 6:15 do godziny 19:30. Wychodząc z kaplicy, kierujemy się na lewo. Adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20:45. W Radiu Jasna Góra można złożyć intencje na apel jasnogórski, które zostaną wpisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Drodzy pielgrzymi jasnogórscy, dziękujemy Wam za ofiary na renowację Sanktuarium Jasnogórskiego. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie mszę świętą i modlimy się w czasie apelu jasnogórskiego. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W punktach, gdzie przyjmujemy na intencje mszalne, można nabyć dwumiesięcznik Jasna Góra oraz tygodnik katolicki Niedziela. Zanim ksiądz biskup Jan udzieli nam Bożego błogosławieństwa, przedstawmy Matce Bożej przez jej wstawiennictwo Panu Bogu nasze intencje, z którymi tutaj do niej przybyliśmy, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę na Jasnej Górze. Módlmy się w intencji Ojczyzny, naszych rodzin. Również prośmy Pana Boga o to, aby powołał do swojej winnicy jak najwięcej młodych ludzi, aby nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Pod Twoją obronę uciekamy się.
1: Proszę się dzieje po nasza, w swoim

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Mówi Kasia Kowalska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
2: USA z Iranem porozumiało się w sprawie pokoju. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. To był czarny poniedziałek dla szefa PKOL-u. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego ze Stanów Zjednoczonych. Prezydentki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienia Donalda Trumpa o dodatkowych 5 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostały podtrzymane. Tymczasem w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, przeprowadzą rozmowy przygotowawcze, mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
3: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
2: Jeżeli Iran będzie przestrzegał tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na 50 lat, mówił Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
3: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
2: Przypomnijmy, wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań Walnego Zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania, a po wczorajszym Walnym Zgromadzeniu mówił tak.
4: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali, wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
5: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
2: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego, i dodaje.
5: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
2: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi.
6: Trzy i pół minuty po godzinie 7:00. Dziś mamy wtorek, 16 dzień czerwca. No i w końcu jest słońce, w końcu będzie ciepło, i to przez najbliższe przynajmniej 10 dni. Temperatura nie powinna być niższa niż 24 stopnie, a w weekend to nawet 32. No ale skupmy się na dzisiejszym dniu. Już mamy 12 stopni, już mamy dużo słońca. Wiatr wieje do 15 km na godzinę, choć w porywach osiągnie 32 maksymalnie. Dziś 23 stopnie i tylko delikatne chmurki.
7: Reklama.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Znamy i lubimy to Tears for Fears na antenie Radia Rodzina, 20 minut po godzinie 7. Maciej Stajniak, witam się z Państwem bardzo serdecznie, cieplutko, wakacyjnie już można powiedzieć, pogoda zaczyna nas w końcu rozpieszczać po tych wichurach, deszczach, zimnie, po prostu otrząsamy się, zapominamy kompletnie i już zaczynamy cieszyć się ciepełkiem i radością. Ale teraz bardzo ważna informacja na sam początek, bo być może za chwilkę wychodząc do pracy spotka Was to, co spotkało mnie. Otóż nagle patrzę, przystanku nie ma. Czyli przystanek jakby jest, ale rozkopany totalnie, bo na wakacje zapowiedziano w sumie w mieście około 30 różnych remontów, więc trzeba być czujnym, jeżeli chcemy gdzieś dojechać na czas. Wiadomo, w radiu to trzeba być tip-top, bo tutaj coś się człowiek spóźni, no to będzie kłopot. Gdzieś ósemka pojechała w inną stronę zupełnie. Gdzieś na placu Wróblewskiego wysiadłem. Ludzie zaszokowani patrzą na siebie. Też sprawdzałem na tym przystanku, na którym powinienem być, czy jest jakaś taka karteczka, chociażby, nie wiem, przystanek przeniesiony tu i tam. No i ja nie znalazłem. Nie wiem, może ktoś zerwał, może nikt nie powiesił. W każdym razie, jeżeli gdzieś się bardzo śpieszycie, to polecam gdzieś być troszkę wyczulonym, bo w różne strony te tramwaje, autobusy mogą jeździć, ale spokojnie. Jutro już będzie lepiej, przyzwyczajmy się w końcu, tylko pamiętajcie, żeby być parę minut wcześniej. Babie Lato i Natalia Grosiak teraz na naszej antenie będą śpiewać.

16 czerwca 2002 roku, 46 lat po swoim pierwszym przeboju i 25 lat po swojej śmierci, Elvis Presley rozpoczął czterotygodniowe prowadzenie na brytyjskiej liście utworem A Little Less Conversation, zremiksowanym przez DJ-a JXL. Dzięki tej kompozycji Presley stał się wykonawcą posiadającym najwięcej hitów numer 1 w Wielkiej Brytanii.

W 1990 roku grupa Roxette rozpoczęła dwutygodniowy pobyt na pierwszym miejscu amerykańskiej listy dzięki kompozycji pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty Woman. Piosenka zdobyła również pierwsze miejsce w Australii, Szwajcarii, Polsce i Norwegii. W ojczystej Szwecji utwór dotarł tylko do czwartego miejsca.

16 czerwca 1952 roku urodził się Gino Vannelli, kanadyjski piosenkarz rockowy i autor tekstów, który stworzył kilka hitów w latach 70.

0: On a bar stool she took off her ring.
1: W 1977 roku gwiazdor muzyki country Kenny Rogers wprowadził na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenkę zatytułowaną Lucille. Inspiracją do napisania utworu o mężu opuszczonym przez żonę była prawdziwa historia zasłyszana przez Rogersa w lokalnym radiu, a słowa "wybrałaś wspaniały moment, żeby mnie opuścić, Lucille" są dokładnie słowami nieszczęśliwego mężczyzny.

To było oczywiście kalendarium muzyczne, a przy takiej muzyce człowiek wsiadłby na konia i gdzieś ku zachodzącemu słońcu pojechał, prawda? Do Mrągowa najlepiej, o, tam był jakiś festiwal. Ciekawe, czy jeszcze jest festiwal muzyki country. Pewnie jest, czemu miałby go nie być. 38 minut po godzinie 7. Teraz o pewnej rzeczy, która mnie dzisiaj pozytywnie zaskoczyła. Otóż wiele osób narzeka, nie dosypiamy, bo te mecze o różnych porach, 12, 1, 3, 6, to naprawdę ciężko czasami dać radę. Ale ja dzisiaj sobie wstałem i tak mówię, a sprawdzę, czy o 4 coś się nie dzieje. I proszę bardzo, jakie było to miłe zaskoczenie. Ja jeszcze dawno tak do pracy taki zadowolony nie jechałem. Iran, Nowa Zelandia, akurat druga połowa się zaczynała, genialnie po prostu. Wsiadłem do pociągu, słuchaweczki, telefonik, pyk i sobie oglądałem z radością, bo 3 brameczki zobaczyłem. Świetny mecz, naprawdę żałujcie, że spaliście. Jedna i druga drużyna naprawdę dawała sobie wszystko, to nie było tak nudne jak niektóre mecze, o tym jeszcze będziemy wspominali. W każdym razie remisik 2-2, ale mecz piękny, pierwsza klasa. Można, znaczy, jak już podałem wynik, to już w sumie nie, ale wiem, że znalazłem w aplikacji, że te wszystkie mecze się ładnie tam gdzieś zapisują i jak ktoś nie obejrzał jakiegoś i nie włączy sobie mediów, żeby mu nie powiedzieli wyniku, to można sobie mecze odtwarzać i cieszyć się nimi tak, jakbyśmy byli tam na miejscu.

0: strach.
1: Ja myślałem, że fastrygi to coś do jedzenia, ale chyba nie. 10 minut zostało do godziny 8, a to oznacza, że już Patrycja Jęczmionka nam opowie, kto dziś będzie porannym gościem w Radiu Rodzina. Proszę bardzo, oddaję Ci głos.
2: A będzie nim poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość.
1: I porozmawiamy oczywiście o...
2: wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA, decyzji w sprawie redukcji liczby amerykańskich samolotów i okrętów w Europie, relacjach także polsko-ukraińskich, sprawie wiadomego ordera Orła Białego, czy odebrać, czy nie odebrać. O to wszystko zapytamy w porannej rozmowie o godzinie 8:10.
1: Porozmawiamy też o mundialu?
2: A zapytam, jaki...
1: Może komu kibicuje, no
2: tak,
1: właśnie.
2: Kibicuje pan poseł na mundialu, czy w ogóle oglądał jakiś mecz, bo one są o 18, 19.
1: Nie, oglądałem dzisiaj o 4, słuchaj, Nowa Zelandia, świetnie sobie poradziła, czyli był remisik, tak. Genialny mecz, także o 4 też można oglądać.
2: Oglądałeś?
1: A daj spokój, 0-0, daj spokój w ogóle, no się nie popisali, tak jak moi Brazylijczycy.
2: A najlepszy mecz póki co?
1: No Niemcy niestety. No, okay. Rozjechali tam przeciwnika chyba 7 minut. No to drodzy Państwo, 8:10, zapraszamy serdecznie.
2: Zapraszamy.

0: Rządowy program ceny paliwa niżej będzie ograniczany. Co z przekazaniem samolotów z Polski na Ukrainę? Kontrolerzy sanepidu nad morzem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczony, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dzisiaj. MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, nadal są w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tamczyk, a relacje na ten temat przygotował Szymon Kępka.
1: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, m.in. samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to kończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
1: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
0: Zmieniamy temat. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski powołał zespół w celu historycznego zbadania sprawy zmarłego biskupa Gerarda Bernackiego. Chodzi o zgłoszenie dotyczące domniemanego przestępstwa popełnionego przez duchownego. Zadaniem trzyosobowego zespołu jest wysłuchanie osób skrzywdzonych, analiza dostępnej dokumentacji, a także zebranie informacji mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy, stąd prośba o kontakt.
3: Każda osoba, która zgłosi się do zespołu, zostanie wysłuchana z szacunkiem, życzliwością, z poszanowaniem jej godności oraz troską o właściwe bezpieczeństwo i prywatność.
0: Mówił rzecznik pracowy Archidiecezji Katowickiej ksiądz Rafał Skitek. Kontakt z zespołem dostępny jest na stronie internetowej Archidiecezji Katowickiej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kontrolerzy sanepidu nad morzem. Z początkiem tego miesiąca, czyli tuż przed sezonem wakacyjnym, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
5: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Mówiła Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
6: Cztery minuty po godzinie 8:16, dzień czerwca, wtorek. O takiej pogodzie marzyliśmy przez ostatnie dni. No i w końcu jest dużo słońca dzisiaj. Przed nami temperatura to 23 stopnie maksymalnie. W tej chwili jest 14, 23 km. Z taką prędkością wieje wiatr. W porywach jeszcze wciąż może osiągać nawet do 40, ale później z czasem będzie słabł. Jutro 24 stopnie, później coraz lepiej. Piątek, sobota, niedziela to już ponad 30 stopni.
7: Reklama.
8: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: powietrza.
1: A w studiu Radio Rodzina Komplet, Patrycja Jęczmionka i jej gość, zapraszamy serdecznie na rozmowę.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
0: Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam państwa.
0: I jakiej drużynie kibicuje pan poseł na mundialu?
3: No Hiszpanii, bo ja Barcelonie kibicuję generalnie, a z racji tego, że 3/4 drużyny hiszpańskiej to Barcelona, więc no, z racji braku Polaków na mundialu, co no, niestety z ogromnym żalem przyjmuję, no, trzeba było wybrać jakąś drużynę, której się kibicuje i jest to Hiszpania, chociaż po wczorajszym meczu no, jakiejś euforii po mojej stronie nie ma. Przypominam 0-0 tak. Z Republiką Zielonego Przylądku.
0: A na jakiś konkretnie mecz, rozgrywkę pan czeka?
3: No, wczoraj oglądałem o godzinie 18 Hiszpanię, no i tak sobie wpisałem w kalendarz te mecze z Hiszpanią i będę się starał, jeżeli tylko czas pozwoli, obejrzeć je. No i tak z doskoku oczywiście oglądam, jestem kibicem piłki nożnej, więc bardzo chętnie ten czas, jeżeli tylko pozwolą mi zajęcia, to spędzam oglądając mecze. To taki i sportowy, sporo wrażeń sportowych, ale też takich, no, można się czegoś dowiedzieć o nowych państwach, jak Curacao, więc no, nazwy, jest też tak. Taki walor geograficzno-historyczny.
0: Ale są też napięcia polityczne, protesty przed stadionem, głośne gwizdy podczas hymnu, które towarzyszyły meczowi Iranu z Nową Zelandią. No i właśnie ten kontekst. Czy blokada cieśniny Ormu zostanie zdjęta tak szybko, jak zapowiada to prezydent Donald Trump?
3: No, kilka dni temu słyszeliśmy o tym, że zostało podpisane porozumienie.
0: Memorandum, porozumienie w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
3: Tak, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No, to jest dość skomplikowana sprawa. No, pamiętajmy, że Iran to jest sojusznik Rosji, to jest państwo, które dostarczało broń Rosji, te drony, które atakowały bardzo często cywilów ukraińskich, to były drony, które pojawiły się na niebie ukraińskim no, z przyczyny takiej, że były produkowane w Iranie, a później sprzedane do Rosji, więc pamiętajmy o tym, że Iran to nie jest państwo, które jest jakimś gołąbkiem pokoju. Z drugiej strony z całą pewnością no, ten konflikt nie służy gospodarce światowej, z całą pewnością nie służy również no, takiemu spokojowi globalnemu i no, mam nadzieję, że dojdzie do jak najszybszego wyciszenia tego konfliktu, no bo pamiętajmy, żadna wojna nie jest niczym dobrym. Raczej powinniśmy tutaj szukać takich porozumień, które powodują, że zadbamy o bezpieczeństwo, a jednocześnie ludzie nie będą musieli ginąć.
0: W piątek zostanie to ukończone? Dojdzie do pokoju?
3: No, trudno powiedzieć, bo już wielokrotnie i strona irańska...
0: 10 razy już zapowiadał także Donald Trump, że będzie pokój.
3: Strona amerykańska i irańska mówiła o tym, że dochodzi do porozumienia. Później tego porozumienia nie ma. Tak jak powiedziałem, no ja mam tutaj mieszane uczucia, bo oczywiście każda wojna jest czymś złym, ale pamiętajmy, że Iran to nie jest jakiś gołąbek pokoju, jeszcze raz to powtórzę, to jest państwo, które sponsoruje międzynarodowy terroryzm, wspiera Rosję, więc no, tak jak mówię, mam tutaj mieszane uczucia co do tego konfliktu.
0: Z czym wróci z USA prezydent Karol Nawrocki? Co będzie chciał przekazać szefowi MON-u, bo go zaprosił na spotkanie?
3: Jeżeli został zaproszony wicepremier Kosiniak-Kamysz, to, który kieruje dzisiaj MON-em, znaczy to, że pan prezydent będzie miał informacje pewnie z obszaru obronności w kwestiach związanych z wojskiem. No, tak wynika z tego komunikatu. Co dokładnie? Myślę, że lada chwila się dowiemy. Jeżeli pani redaktor pyta, co udało się załatwić, no z całą pewnością to pokazuje na pogłębienie tego sojuszu polsko-amerykańskiego. No te kontakty prywatne pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: To jest ciekawe, że nieformalna formuła rozmów z Donaldem Trumpa może okazać się skuteczniejsza. Taka nieformalna formuła, tak? Spotkania.
3: Tak, to
0: zaproszenie na 80. urodziny, gala MMA.
3: No tak, to można mieć mieszane uczucia. Ja mam też mieszane uczucia co do gali MMA w Białym Domu, ale z całą pewnością to, że pan prezydent Karol Nawrocki jest w bardzo dobrych kontaktach z Donaldem Trumpem, no to tylko służy sprawie Polski i trzeba z tego korzystać. No, mam nadzieję, że takim przejawem tych dobrych stosunków polsko-amerykańskich będzie to, że jednak uda się załatwić i sfinalizować sprawę stałej bazy amerykańskiej w Polsce, bo przypominam, że co prawda żołnierze amerykańscy są w Polsce, ale oni są na zasadach rotacyjnych. Mhm. To są żołnierze, którzy co pewien czas się wymieniają. Taka baza stała to jest dodatkowy walor nie tylko militarny, ale też taki psychologiczny, bo pamiętajmy, że stała baza to są również rodziny amerykańskie tutaj w Polsce. No jak są rodziny amerykańskie, te kontakty są pogłębione i wtedy w momencie zagrożenia granic Polski przez Federację Rosyjską z całą pewnością, kto by nie rządził w Stanach Zjednoczonych, czy to będzie Donald Trump, czy republikanin, czy demokrata, czy ktokolwiek inny, z całą pewnością taka decyzja o uruchomieniu artykułu 5 NATO będzie czymś szybszym i czymś pewniejszym.
0: A dlaczego, panie pośle, wciąż nie wiadomo nic na temat dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy, które obiecał Donald Trump? Minister Marcin Przydacz mówi o ambicjach na 15000, a wersja minimum jego zdaniem to 11000, ale jesteśmy w jakiejś kropce. W jakim zastoju?
3: Znaczy, no, ja bym tego nie nazwał zastojem, bo do niedawna mieliśmy 10 tysięcy żołnierzy. To są żołnierze, którzy pojawili się w 22 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości w tej liczbie, bo wcześniej byli, ale było ich około 3 tysięcy. Dzisiaj mamy pewność, że będzie co najmniej 11 tysięcy, więc ten 1000 żołnierzy będzie z całą pewnością zwiększoną liczbą aktywności wojskowej tutaj na flance wschodniej NATO. No, pytanie, w jakiej to będzie formule. No, panie redaktor pyta, kiedy się dowiemy. No, być może na tym spotkaniu pana prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie ma bezpośrednio informacje od prezydenta Trumpa po tych urodzinach i być może lada chwila się o tym dowiemy. No, liczba jest ważna, ale tak jak mówię, no, najlepiej dla Polski byłoby, gdyby to nie były tylko rotacyjna obecność żołnierzy, ale stała, bo to jest takie zakorzenienie. Oczywistą sprawą też jest to, że jeżeli jest stała baza wojskowa, która wymaga infrastruktury, tak jak mówię, no, ściągnięcia rodzin tych żołnierzy, no, powoduje, że wycofanie żołnierzy amerykańskich jest wtedy dużo, dużo trudniejsze niż taka wycofanie żołnierzy, którzy są w systemie rotacyjnym.
0: Pytanie takie, czy w wyniku ataku Rosji na Polskę te 5 tysięcy, czy 11 tysięcy, jak pan poseł mówi, będą miały znaczenie?
3: No, przede wszystkim, no, 11 tysięcy to nie jest, bo dzisiaj mówimy o minimalnej liczbie żołnierzy, to jest 11 tysięcy. 11 tysięcy to nie jest mało. Ja przypominam, że dzisiaj Wojsko Polskie, no, dążymy do liczby około 300 tysięcy żołnierzy docelowo. W 39 roku ma być to 500 tysięcy. No, 10 tysięcy żołnierzy przygotowanych do walki z najlepszym sprzętem, no to jest militarnie niemała liczba w tym pierwszym rzucie.
0: Ale czy wystarczająca?
3: No oczywiście, że niewystarczająca, no, ponieważ
0: należy przywrócić pobór wojskowy.
3: Oczywiście, że niewystarczająca, bo tu chodzi o to, żeby, no nie daj Boże, gdyby doszło do ataku ze strony Federacji Rosyjskiej, ta liczba razem z żołnierzami polskimi, na których będzie ten pierwszy, nie daj Boże, atak skierowany, no ma zatrzymać na kilka dni ten atak, żeby z wojska NATO zdążyły tutaj zostać przesunięte. O tym w tym wszystkim chodzi. My musimy zdolności bojowe przede wszystkim Oczywiście sojusze są bardzo ważne, ale budować na swojej sile. My musimy robić wszystko, żeby faktycznie wzmacniać polską armię.
0: Przywrócić pobór wojskowy, panie pośle?
3: Sprzętowym i jeżeli chodzi o pobór, no, to jest kwestia też demografii. Wiemy, że tych młodych roczników jest coraz mniej. Na dzień dzisiejszy uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że należy przede wszystkim wzmacniać ten system rezerw poprzez dobrowolne szkolenia, ale ja osobiście nie wykluczam, że w perspektywie pewnego czasu, może nie dziś, no bo zobaczymy, jak będą wyglądały sprawy demograficzne, no nad tym poborem trzeba będzie rozmawiać.
0: A jakie widzi pan poseł rozwiązanie w sprawie sytuacji z odebraniem Załęskiemu Orderu Orła Białego?
3: Ja uważam, że trzeba odebrać ten orzeł, to odznaczenie.
0: To czemu Pałac Prezydencki milczy?
3: Znaczy, myślę, że tu jest ten czas dany stronie ukraińskiej, żeby tam nastąpiło pewne otrzeźwienie.
0: Załęski znowu ominął Polskę, jak wiem.
3: Znaczy, wie pani, no pewnie się jakaś gra dyplomatyczna w tym wszystkim toczy. Ja przypominam, że ogłoszenie odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu wynika z jego decyzji o nazwaniu jednej z jednostek ukraińskich nazwą imienia bohaterów UPA, no, bandytów UPA.
0: Informacja kojarzy się jednoznacznie z rzezią wołyńską.
3: Tak, mordowali Polaków, cywilów w liczbie prawdopodobnie około 140 tysięcy, więc o tym musimy pamiętać i stąd taka ostra decyzja pana prezydenta. Ja myślę, że poczekajmy jeszcze chwilę. Ja myślę, że Ukraińcy dostali ten czas na to, żeby zastanowić się nad swoim postępowaniem.
0: Słowa Czaputowicza, byłego ministra, nazywa pana prezydenta, że jest miękiszonem w związku z tym, że nie podjął definitywnie
3: Wie pani, ja myślę, że przede wszystkim pan prezydent rozpoczął ten temat, więc nie jest absolutnie żadnym miękiszonym, jest twardym człowiekiem. Nieraz zresztą to
0: słowa
3: pokazał.
0: Byłego ministra spraw zagranicznych, przypomnę, Jacka Czaputowicza.
3: Pan Jacek Czaputowicz, to jest człowiek, który mówi to, co dziennikarze TVN-u od niego oczekują.
0: To było akurat RMF FM.
3: Ale ja ostatnio go widziałem w TVN-ie 24, żal było oglądać tego człowieka, który mam wrażenie, że nie ma już dziś żadnego kręgosłupa. Mówi to, czego oczekują te elity liberalno-lewicowe, które atakują pana prezydenta. No i pan Czaputowicz klepie takie głupoty. Ja nie ma w wielu ostatnich latach twardszej reakcji na to, co wyprawiają Ukraińcy, jeżeli chodzi o chłubienie bandery, niż ta decyzja pana prezydenta o odebraniu odznaczenia. I ja myślę, że tutaj pan prezydent, jeszcze raz to powtórzę, pokazał niejednokrotnie, że jest twardy i jeżeli uzna, że Ukraińcy nie wykorzystali tego czasu, który im został dany, to odznaczenie zostanie odebrane. Ja tutaj apeluję do pana Czaputowicza.
0: Ale potem międzynarodowa opinia publiczna przypomni, kto jeszcze ma ten order biały. Shredder na przykład, tak?
3: No kilka osób, nawet Caryca Katarzyna, z tego co czytałem. Oczywiście, to są jakieś tam kwestie historyczne. No dzisiaj mamy mocny spór historyczny z Ukrainą, jeżeli chodzi o hołbienie bandery. No to jest jeden kierunek, gdzie my musimy o to walczyć, ale pan Czaputowicz może by raczył jednak skierować swoją energię do tego, na przykład, żeby namówić Platformę Obywatelską i dzisiaj koalicję rządzącą naszym krajem, żeby przyjął projekt ustawy, który między innymi ja podpisałem, o ściganiu banderyzmu i karaniu za banderyzm karnie. Ja przypominam, że jest projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości od grudnia 2024 roku w zamrażarce, który ma na celu karanie za propagowanie banderyzmu. Tam kara wynosi 3 lata za hołbienie, więc pan Czaputowicz może by zachęcił swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej do tego, żeby odmrozili ten projekt, bo ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego on dziś nie jest procedowany w Sejmie.
0: A czy odebranie orderu nie byłoby międzynarodowym skandalem?
3: No, pewnie byłoby, no, ja wiem, czy skandalem, z całą pewnością byłoby pokazaniem tego, że Polacy twardo walczą o pamięć historyczną, o tych wszystkich niewinnych ofiarach rzezi wołyńskiej. I z całą pewnością już osiągnęliśmy, znaczy pan prezydent osiągnął pewien sukces, bo jak się spojrzy na doniesienia, nie wiem, gazet niemieckich, francuskich, brytyjskich, czy nawet w Stanach Zjednoczonych,
0: podnoszą
3: mhm. temat i opinia publiczna, międzynarodowa w końcu dowiedziała się, co się działo na kresach II Rzeczpospolitej w latach 40. XX wieku. I to jest już pewien sukces. No, nastąpiła pewna edukacja społeczeństwa międzynarodowego, co się wtedy działo i o co tym Polakom właściwie chodzi w tej walce o prawdę historyczną z Ukraińcami. Więc już możemy powiedzieć, że udało się nagłośnić to, co się działo w latach 40.
0: A czy sprawa orderu Orła Białego może wpłynąć na losy konferencji w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy? To takie największe wydarzenie polskie. Czy to się nie spali na panewce?
3: Znaczy, ja mam wrażenie, pani redaktor, no oczywiście, że ważne jest, żebyśmy zwyczajnie na to zapracowaliśmy, wspierając w pierwszych dniach Ukraińców w walce z Rosją. Ja jestem przekonany, że gdyby nie sprzęt wojskowy, który przekazaliśmy Ukraińcom w pierwszych miesiącach, tygodniach tak naprawdę wojny ukraińsko-rosyjskiej, to dzisiaj w Kijowie stacjonowałyby jednostki rosyjskie. I my zwyczajnie, zasłużyliśmy sobie na to, nie wiem, czy w polityce międzynarodowej jest takie słowo, no ale powiedzmy, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, żeby uczestniczyły w tym również przedsiębiorstwa polskie. Ja mam wrażenie, że cała ta historia z propagowaniem banderyzmu na Ukrainie, którą rozpoczął prezydent Zełenski, ma dwa powody, dlaczego w ogóle to zrobił. Taki wewnętrzny, tak? No pewnie są siły, które na Ukrainie hołbią banderę i tutaj szuka poparcia ich prezydent Zełenski, ale według mnie jest drugi też kierunek. To jest próba wypchnięcia Polaków z dyskusji o przyszłości Ukrainy w jej odbudowie. No ostatnio w Londynie była też taka międzynarodowa konferencja, gdzie był premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, Francji, Ukraina. No do niedawna jeszcze, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, w tego typu konferencjach uczestniczyła strona polska. Dzisiaj tam nikogo z Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska nie ma, który jeszcze niedawno mówił, że nikt w Europie go nie ogra. No, jechał drugim wagonem, dzisiaj w Londynie nie jest zapraszany, więc widać, że jego moc jednak nie jest taka, jakby pewnie chciał.
0: Jestem ciekawa, czy popiera pan propozycję posła Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzać, jakiej narodowości, jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy?
3: Znaczy ja przede wszystkim nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby zaglądać, kto jaką genealogię ma w rodzinie. Nie chodzi o to, to myślę, że to jest poplątanie z pomieszaniem. Chodzi,
0: no taki początek trochę segregacji.
3: Nie, no ja myślę, że to takie gadanie dla zwrócenia na siebie uwagi. Ja myślę, że to jest rzecz, od której absolutnie powinniśmy trzymać się z daleka. Tu raczej chodzi, no, od czego cała ta historia się zaczęła, no od tego, że jeden z wiceministrów w obecnym rządzie, no przy dyskusji o historii UPA, no zaczął gdzieś tam niuansować, mówić o tym, że UPA to jest pan Szeptycki, że UPA to jest
0: wiceminister
3: coś
0: nauki, przypomnijmy,
3: tak,
0: Andrzej Szeptycki.
3: Tak, że UPA i AK to jest coś podobnego. No, gdzieś tam tego typu dyskusje zaczął prowadzić, gdzie, no przypomnijmy, no w tego typu dyskusji o prawdzie historycznej, no, nie można niuansować. No, UPA to byli bandyci, a żołnierze Armii Krajowej to było Wojsko Polskie, no, zbrojne ramię rządu, legalnego rządu na uchodźstwie w Londynie, Armia Podziemna. Więc no, tutaj pan wiceminister jakieś tam głupoty zaczął opowiadać. Ja raczej od urzędników oczekiwałbym tego, żeby reprezentowali interes Rzeczypospolitej, a nie interes innego państwa w tego typu debatach. I tutaj nie chodzi absolutnie o jakieś pochodzenie pana Szeptyckiego, bo to średnio mnie, szczerze mówiąc, interesuje. Bardziej mnie interesuje, jaki interes on reprezentuje jako przedstawiciel rządu. A tu miałem wrażenie, że gdzieś tam próbuje niuansować te niezwykle złe rzeczy.
0: Panie pośle, po pierwsze Polska czy Rozwój Plus? Gdzie panu bliżej?
3: Bliżej.
0: Ale pan odetchnął do stowarzyszenia, które powstają w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Znaczy, mamy faktycznie to, co pan prezes zapowiedział. Mamy dwa płuca, dwa stowarzyszenia. Te stowarzyszenia mają działać na podstawie statutu i do wewnątrz, czyli mają przede wszystkim funkcjonować na zasadach Prawa i Sprawiedliwości. No, ja mam wrażenie, że po pierwsze Polska to jest takie stowarzyszenie, które pan prezes, powiedzmy, że bardziej honoruje. Tak mnie mam wrażenie z tego, co obserwuję również w Warszawie. No, ale mi jest najbliżej do pana prezesa. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle partia, która powstała już 25 lat temu, powstała wokół idei, które były prezentowane przez Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński nieraz pokazał, że widzi dalej i lepiej w polityce. Przewidywał pewne rzeczy i w polityce międzynarodowej, w związku z Rosją chociażby, ale też w polityce wewnętrznej, więc ja wierzę w to, że pan prezes jeszcze przez długie lata będzie kierował naszą partią i kolejne wybory wygramy pod jego przywództwem.
0: Czyli nie zamierza się pana zapisać nigdzie.
3: Znaczy,
0: czy zastanawia się pan, czy waha się?
3: Ja mam tam swoje przemyślenia, ale ja myślę, że zostawię je do wewnętrznych rozmów w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Będą wakacje?
3: Takie sierpniowe planuję, dwutygodniowe.
0: Do bezpiecznych. Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia życzymy.
3: Dziękuję.
2: Poranny gość Radia Rodzina.

No nic, a nic nie przestrzelili. To będzie piękny i słoneczny dzień. Beautiful day, YouTube na antenie Radia Rodzina. 44 minuty po godzinie 8 po 50 latach znowu pojechał. To naprawdę dość długi okres. Trzeba było czekać na to, żeby móc chociażby z Wrocławia pojechać sobie nad przepiękne jezioro Bielawskie. To jest przystanek, słuchajcie, Kolei Dolnośląskich jest zaledwie 300 metrów od plaży i korony jeziora Bielawskiego, czyli kampingu Sudety, czyli bez pośrednio praktycznie możecie już w stroju kąpielowym wsiąść, wysiadacie i od razu psiup do wody. Jak ktoś ma ochotę w góry, to jeszcze jeden przystanek i tam u podnóża góry Sowich się pojawi, będzie mógł pospacerować. Osobiście chyba planowałbym najpierw w góry, połazić, zmęczyć, później przystanek i się wycąpać i poodpoczywać troszeczkę, więc po 50 latach już możemy z tego korzystać i super fajna sprawa. A przypomnę jeszcze o jednej rzeczy, o której wielu osób, nie wiem, też ze znajomymi, bo ja na co dzień korzystam z Kolei Dolnośląskich między innymi, więc trochę tam się siłą rzeczy orientuję w tym wszystkim, jest taki bilet weekendowy. Jak ja mówię znajomym, że od piątku wieczorem do poniedziałku, tam bodajże 6 czy 7 rano, można na jednym bilecie za 59 zł jeździć w tej we wtek, gdzie się chce, po prostu ile się chce, to oni mówią nie. A ja mówię tak, a oni mówią nie. A ja mówię tak, a oni mówią nie. A ja mówię tak.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych potwierdza plany wysłania dodatkowych żołnierzy do Polski. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Śląskiem mogą już korzystać z terenowego punktu konsultacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Stanów Zjednoczonych podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
1: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Po powrocie do Polski prezydent ma się spotkać z szefem Ministerstwa Obrony Narodowej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Arche wraca do rozmów o elaneksie. W grze jest partnerstwo z miastem Częstochowa. O szczegółach tej sprawy Joanna Wyleżą.
3: Władze Częstochowy prowadzą rozmowy z potencjalnymi inwestorami, którzy są zainteresowani terenami dawnego elaneksu w ramach projektu Przędzalnia Przyszłości. Jednym z nich jest właśnie grupa Arche, która jesienią ubiegłego roku wycofała się z licytacji upadłej fabryki i ostatecznie przejęło ją miasto. Samorząd planuje teraz tam budowę nowego stadionu Rakowa oraz inwestycje mieszkaniowe i hotelowo-konferencyjne. Wiceprezydent Zdzisław Wolski szacuje, że wartość całego przedsięwzięcia będzie się mieściła w kwocie około 1,5 miliarda złotych, dlatego jego realizacja ma opierać się na formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zainteresowana jest tym grupa Arche, ale magistrat zapowiada również spotkania i rozmowy z innymi firmami. Postawi na tę najlepszą.
0: Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
4: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
0: Zapowiadał synoptyk Przemysław Makarewicz. W Śląskiem mogą już korzystać z terenowego punktu konsultacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stanowisko, które oferuje bezpłatne porady prawne, otwarto w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. O inicjatywie mówi rzecznik Urzędu Ochrony Danych Osobowych Karol Witkowski.
5: Pomysł pojawił się, ponieważ obywatele tego oczekują. Udzielamy porad prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, więc wszystkie kwestie, które dotyczą klauzul udzielania informacji. Terenowy punkt konsultacyjny w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach będzie otwarty raz na 2 miesiące. Oczywiście jesteśmy elastyczni, jeżeli będzie bardzo duże zainteresowanie, będzie taka potrzeba, możemy ten okres zmienić. Takie informacje będą na stronie urzędu, także w naszych social mediach.
0: Punkt w Katowicach jest drugim w Polsce. Pierwszy otwarto w zeszłym roku w Rzeszowie.
6: No i nie podobają mi się te chmury. 3 minuty po godzinie 9, 16 dzień czerwca, ma być ciepło dziś, bo 23, kto wie, może i 24 stopnie się trafią. W tej chwili tylko 13, troszkę więcej chmur ma się to wszystko rozpogodzić po godzinie 12 mniej więcej. Wiatr do 23 km na godzinę wieje w tej chwili, ale w porywach jeszcze wciąż może osiągać nawet 41 km na godzinę. Piątek, sobota, niedziela, 31-32 stopnie, hura.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Świnoujście już czeka.
7: Trzy dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
10: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Ilona Miłości, nie można pośpieszać. Ja ciebie kocham, śpiewa Tilaf i oni muszą mieć swoje miejsce. Teraz jest twoje miejsce. Przegląd prasy i portali. Ilona Baran spokojnie i miło państwu opowie. Bez pośpiechu. Jakbym ci jeszcze mikrofon włączył,
1: dziękuję.
0: To byłoby świetnie.
1: W końcu się doczekałam. Bez pośpiechu oczywiście, tylko ci mówiłam, że troszeczkę musimy przyspieszyć, ale nie chciałam tutaj wyrzucać miłości.
0: Jeśli człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.
1: Dlatego wolno to ciebie mówię, bo ty tak lubisz pomalutku wszystko załatwiać.
0: Jestem w takim wieku, że ja już nie kupuję samochodów sportowych, tylko autobusem.
1: Zaczynamy nasz przegląd prasy. Na początek zaglądamy do Wrocławia, gdzie wydarzyła się rzecz historyczna dla miejskiej przyrody. Las Pilczycki został pierwszym rezerwatem przyrody w granicach miasta. To jest wyjątkowy fragment zieleni przy ujściu Ślęzy do Odry, miejsce, w którym zachowały się naturalne lasy łęgowe, stare drzewa i siedliska wielu gatunków zwierząt. Nowy rezerwat ma ponad 13 hektarów powierzchni i nosi imię profesora Dariusza Tarnowskiego, wybitnego wrocławskiego biologa i badacza bioróżnorodności. O tym pisze dziś wrocław.pl.
0: Ja tam kiedyś rabarbar zrywałem.
1: Rabarbar?
0: I piłem wodę z rabarbaru.
1: Wiesz, ale bym się zjadła ciasto z rabarbarem i kompot.
0: Tak,
1: o.
0: Ciasto tak jest dobre, ale jak chcesz się pić, utniesz sobie rabarbar, to tam taki... Można troszkę takich ten... No.
1: I teraz zaglądamy nadal do tych naszych lokalnych wrocławskich tematów. Wrocław można zwiedzać na wiele sposobów, także odkrywając miejsca, które mijamy na co dzień, ale często niewiele o nich wiemy. Dzisiaj propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na to miasto z zupełnie innej perspektywy. Rusza cykl bezpłatnych spacerów z przewodnikiem Wrocław Nieoczywisty. To jest okazja, by poznać historie ukryte za fasadami kamienic, miejskimi ulicami i dobrze znanymi punktami. Organizatorzy zapowiadają opowieści o mniej znanych wydarzeniach, postaciach i miejscach, które tworzą historię stolicy Dolnego Śląska. Planowana trasa ma mieć długość 5,5 km. Dasz
0: fiu,
1: radę?
0: Fiu.
1: Dasz radę, Maciek.
0: Fiu, fiu, rowerem,
1: a
0: autobusem.
1: Cały spacer ma potrwać 5 godzin.
0: Fiu, fiu!
1: Tak,
0: to... Kanapki sobie trzeba narobić, no. Jajka nagotować, kabanosy nabrać.
1: Tak, spacer odbędzie się 27 czerwca w sobotę. Start zaplanowany jest na godzinę 10 z Placu Wolności. Miejsce zbiórki przy Orkiestrze Krasnali przed Narodowym Forum Muzyki. I możliwe jest też dołączenie do drugiego etapu spaceru około 13 na Placu Uniwersyteckim. I to wszystko, jeżeli chodzi o zapisy, to informacje również na wrocław.pl. A skoro jesteśmy przy 27, to aż tysiąc...
0: Czerwca?
1: Tak, 20...
0: proszę, tak już daleko wybiegliśmy
1: tak troszeczkę, ale aż 1700 porcji degustacyjnych czekać będzie na wrocławian, którzy w sobotnie przedpołudnie 27 czerwca zasiądą przy udekorowanych kwiatami stołach na bastionie sakwowym. Tradycyjne już wielkie wrocławskie śniadanie, podczas którego będzie można odkrywać smaki regionu, no i spędzić czas w niepowtarzalnej atmosferze, z pewnością zachwyci kulinarnych smakorzy. A lista restauracji to na przykład Majstersztyk, Folgujemy, Freska i wiele, wiele innych wystawców.
0: Byleby jajecznica ciepła była i będzie okej. Okay, no.
1: Tak, śniadanie jest bezpłatne i oczywiście potrwa...
0: A można dwa razy tak wejść, przebrać się.
1: A ty od razu.
0: Dobra.
1: Och, kombinuję.
0: No, kombinuję, no bo...
1: Od 9.30...
0: Jak na All Inclusive, idziesz najpierw na 7, a później jeszcze raz na 10.
1: No właśnie, cały Maciek. Od 9.30 do 12.30 zapisy na wielkie śniadanie są bezpłatne i ruszają w piątek 19 czerwca do południa. Warto więc zaglądać na wrocław.pl od godziny 10.30. Tak, to tak smakowitym...
0: Jeszcze chałwę na później tak się do torby chowało.
1: Tak, a jak już, żeby nie wybiegać daleko w przyszłość, bo Maciek tutaj, ty chcesz bardziej teraźniejszości, rozumiem. Spoglądamy teraz w niebo, bo przed nami wyjątkowy moment w kalendarzu astronomicznym. Już wkrótce czeka nas najdłuższy dzień w roku, czyli przesilenie letnie. W tym roku astronomiczne lato rozpocznie się w niedzielę, 21 czerwca. To właśnie wtedy Słońce znajdzie się w najwyżej nad horyzontem, a mieszkańcy półkuli północnej będą mogli cieszyć się największą ilością światła w ciągu dnia. W Polsce oznacza to nawet od ponad 16 do 17 godzin jasnego nieba, w zależności od tego, w której części kraju mieszkamy. A przesilenie letnie to, jak Maciek na pewno będzie opowiadał, od wieku było ważnym momentem w kulturze i tradycji.
0: Słowianie
1: świętowali wtedy noc kupały, czas związany z ogniem, wodą, miłością i bliskością natury. Dziś, początek lata, w wielu krajach to jest nadal okazja do organizowania plenerowych wydarzeń, a dokładnie ta astronomiczne lato odbędzie się o godzinie 10.26, wtedy 21 czerwca, więc znamy datę.
0: To jeszcze jest wiosna?
1: Początek lata.
0: A wiesz, czemu kobiety skakały przez ognisko wtedy?
1: Powiesz mi zaraz.
0: Za chwilkę ci powiem. Micro Music teraz na naszej antenie.

0: Happy Set wybrzmiał na antenie Radio Rodzina 33 minuty po godzinie 9. To jest moment, w którym rozpoczynamy kącik zaczytani z wrocławską księgarnią archidiecezjalną. A zaczytana jak zwykle z nosem w książce Monika. Dzień dobry, Monika.
1: Dzień dobry.
0: Jakież to książki do nas już takie na wakacje chyba przyniosłaś, bo to takie już taki letni sezon, taki, żeby nad morzem poczytać gdzieś, wiesz, na plaży.
1: No w sumie tak, bo nie są to książki do medytacji jakiejś, natomiast przedstawiają dwie niesamowite osoby, Nika Wójcicza i Jen Bricker.
0: To teraz musisz troszkę przybliżyć, zaciekawić tymi osobami, żeby ludzie tam pobiegli i wykupili cały nakład u
1: was. Najpierw o Niku, bo myślę, że jest bardziej znany. Nik Wójcicz urodził się w Melbourne w Australii. Urodził się bez rąk i bez nóg. I z tego jest znany właśnie, że prowadzi szczęśliwe życie, mając właśnie taką, no, chorobę, bo to się jakoś tam nazywa ta choroba. Ale tak, mamy kilka książek jego autorstwa, ponieważ on tym się trudni w zasadzie, że opowiada o swoim życiu, jest mówcą motywacyjnym też. Pisze książki, ma piękną żonę, ma czwórkę dzieci, więc są książki jego autorstwa, ale chciałam szczególnie się skupić na książce autorstwa jego ojca, Borisa Wójcicza, pod tytułem Niedoskonały, niezwyciężony, mój syn Nik. Pan Boris tutaj pisze na początku, że zdecydował się podzielić swoim doświadczeniem ze względu na rodziców dzieci niepełnosprawnych właśnie. Jest to taka, no, inna perspektywa, tak, niż samego Nika. On tutaj opisuje od samego porodu, bo wcześniej się okazuje, że nie wiedzieli o chorobie syna.
0: Nie było to,
1: to było dramatyczne doświadczenie, jak przy porodzie się okazało, tak, że dziecko jest bez rąk i bez nóg. Jak to przyjęli, przeżywali, jak się z tym godzili. No, są osobami z żoną wierzącymi, więc tutaj też jak jakieś kryzysy przeżywali, jeśli o to chodzi, dlaczego Pan Bóg do czegoś takiego dopuścił. No i no, ze względu na to ciekawe, prawda, że widać tą perspektywę ojca, który się godzi z tym wszystkim, który przeżywa trudy i radości swojego dziecka, a też jeśli chodzi o życie samego Nika, to taki ciekawy wątek jest, jak Nik ogłosił w pewnym momencie właśnie, że wybrał swoją ścieżkę zawodową i będzie mówcą zawodowym.
0: Ale wiesz, przypomniałem się historię, kiedy tutaj poznałem panią, która straciła wzrok, ale nie straciła kompletnie apetytu na życie i opowiada mi o fascynujących rzeczach, jakich doświadcza, mimo tego, że zawsze lubiła aktywnie spędzać czas. Mówi, ja dalej na rowerze jeżdżę w tandemie z kolegą na przykład, w góry sobie pójdę i tak dalej, i tak dalej. Także często wyobrażamy sobie, mam wrażenie, takie osoby jako nieszczęśliwe albo pełne jakiegoś smutku w sobie, a potrafią zarażać też również tym entuzjazmem do życia, mimo tego, że no, są jednak różnią się od nas.
1: Tak. Nie jest im łatwo, tak. Więc to niesamowite, tak. I druga osoba właśnie, a propos entuzjazmu życia, to dla mnie to było, no, jeszcze bardziej chyba takie szokujące niż u Nika. Właśnie ta Jennifer Bricker z kolei ze Stanów Zjednoczonych. Ona się zna z Nikiem. Nik napisał tu przedmowę do tej książki. I tytuł to Wszystko jest możliwe. Skąd czerpać wiarę i odwagę, aby podążać za marzeniami. I ta pani urodziła się bez nóg. Z rękami. Różnica tu jest taka, że Nik został przyjęty właśnie z wielką miłością przez swoich rodziców, natomiast Jen została zostawiona od razu w szpitalu, ponieważ no jej mama nie była w stanie,
0: nie była w stanie zaakceptować tych faktów.
1: Tak. Znaczy, bardziej ona pisze w ten sposób, że jej mama chciała, aby ktoś jej dał jak najwięcej możliwości i szczęścia,
0: których ona, nie mogła
1: których ona by jej nie mogła zapewnić, tak, więc on, i też pisze o tym właśnie, że nie ma żalu do rodziców, tak, i niesamowicie energiczna osoba. Ja po prostu nie mogę się nadziwić. Od maleńkości, tryskająca energią, wszelkie możliwe sporty uprawiająca. Poszła do sklepu kupić sobie rolki, jak była dzieckiem. I też opisuje, jak sprzedawca robił, jaką minę zrobił, ale że jak. Startowała w olimpiadzie juniorów w akrobatyce. Akrobatykę powietrzną ćwiczyła, nie wiem, czy nadal w młodości, akrobatykę, taką gimnastykę artystyczną, jakieś salta, no wszystko. Pływanie,
0: coś takiego, to nieprawdopodobne.
1: Surfing, są zdjęcia, jak ona tu właśnie na jakieś...
0: A ja na deskorolce to raz byłem i powiedziałem, że nigdy więcej na to nie wejdę, bo tu gdzieś jedzie, gdzie nie, a ja wcale nie chcę jechać.
1: Tak. No i ona też właśnie, też jeździ po świecie, tak, motywuje ludzi. A nie chcesz spytać, jak ona na tych rolkach jeździła?
0: No,
1: jeździła na nich.
0: No, powiedz.
1: Na rękach. Aha. Proste.
0: Proste, oczywiście, że tak. Można, można. Jak dla chcącego nic trudnego. To chyba ważne, żeby też posłuchać takich osób, które nie mają tego wszystkiego, co my mamy i możemy wtedy też i docenić to, co my mamy tak naprawdę, jakie możliwości nam tak od razu na łatwiznę natura dała, a ktoś musi o to naprawdę mocno powalczyć i się mocno postarać, żeby też z tego skorzystać. No i też ta siła, która w nich drzemie, jest niesamowita i taka, mam nadzieję, zarażająca. W związku z tym polecamy właśnie na już te letnie dni, tak, coraz krótsze wieczory, ale mimo wszystko no to na plażowanie, niechże będzie na wycieczkę, tak jest. Dziękuję pięknie, a dziękuję. Wszystkie te książki znajdziecie oczywiście we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej. Zapraszamy serdecznie.

No dobrze, to Martin Solwek tak ładnie nas pobudził tutaj w Radiu Rodzina. 53 minuty po godzinie 9. Ja bym was chciał zachęcić, żebyście zjedli sobie pyszną pizzę i wygrali ją od pizzerii muzycznej na naszej antenie po godzinie 10. A można to zrobić, zgłaszając

0: Zakończyła się policyjna obława w Małopolsce. Polska szykuje się do umowy o współpracy wojskowej z Niemcami. Papież ogłosił hasło tegorocznego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zakończyła się obława w Małopolsce. Znaleziono ciało 19-latka podejrzewanego w zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
1: Około godziny 22.30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
0: Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony obu krajów, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jest szansa na reaktywację złoża węglowego Dębieńsko 1. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała koncesję Ministerstwa Klimatu i Środowiska na rozpoznanie złoża węgla kamiennego i metanu w Dębieńsku. Co to oznacza? O tym Joanna Wyleżą.
3: Koncesja otwiera drogę do zbadania potencjału i ewentualnego przyszłego zagospodarowania złoża Dębieńska z wykorzystaniem infrastruktury kopalni Knurów Szczygłowice. Spółka szacuje, że w złożu może znajdować się aż ponad 100 milionów ton wysokiej jakości węgla koksowego. Jego udostępnienie mogłoby znacząco zwiększyć zasoby tego surowca, a także wydłużyć perspektywę funkcjonowania kopalni, a przy tym i całej grupy JSW. W najbliższych latach przeprowadzone zostaną odwierty i badania geologiczne. Te mają pozwolić określić parametry i opłacalność eksploatacji. Jednak rozpoczęcie samego wydobycia będzie wymagało odrębnych i pozwoleń, i procedur administracyjnych.
0: Rozpoczęcie wydobycia, o ile będzie na to zgoda, ruszy dopiero za kilka lat. Ja nie zapomnę o tobie. To cytat z Księgi Izajasza i zarazem temat tegorocznego 6 Dnia Dziadków i Osób Starszych. W kościele na całym świecie będzie obchodzony 26 lipca w liturgiczne wspomnienie świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Wczoraj Watykan opublikował papieskie orędzie na to wydarzenie. Więcej na ten temat Piotr Kowalczuk z Radia Watykańskiego.
4: Leon XIV zachęca seniorów, by nie lękali się własnych słabości, ale uczynili z nich przestrzeń spotkania z Bogiem. Zaprasza też do tego, by obchody Dnia Dziadków i Osób Starszych stały się okazją do międzypokoleniowego spotkania. Niech ten dzień stanie się zachętą dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych, by powrócić do pięknego zwyczaju odwiedzania swoich dziadków, osób starszych w rodzinie, a także tych, których nikt nie odwiedza.
0: Zanieście im wraz z tym orędziem i waszą obecnością bliskość i serdeczność papieża, zachęcił Ojciec Święty.
5: Cztery minuty dokładnie po godzinie 10, wtorek, 16 dzień czerwca, już mamy 16 stopni na termometrach, będziemy mieli 23, kto wie, może i 4. W każdym razie słońca ma być więcej, w tej chwili jeszcze chmury, po 12 troszkę większe rozpogodzenia. Cieplej jutro, 1 stopień, 24 mają się pojawić, wiatr cichnie, w tej chwili wieje z prędkością do 20 km na godzinę, choć w porywach wciąż jeszcze może osiągać prawie 40.
6: Reklama. Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
7: Reklama.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj.
5: 16 minut po godzinie 10, prawda czy fałsz na antenie Radia Rodzina. Jurek jest z nami. Halo, dzień dobry, Jurku.
6: Tak, dzień dobry, witam.
5: Jurku, jedno pytanie dzieli cię od tego, żeby konsumować pyszną pizzę od pizzerii muzycznej, ale musisz określić, czy to prawda, czy fałsz. Pytanie mundialowe, a jakże, oglądasz?
6: A właśnie nie.
5: Nie, a jak to, a czemu nie?
6: Przyznać, ale nie oglądam, brak czasu.
5: No jak, dzisiaj fajny meczyk o 3:00 był, to co robiłeś o 3:00?
6: No właśnie, jakoś tak dziwnie spałem jeszcze o tej
5: Bez godzinie. Sensu. Ja o 4:00 drugą połowę obejrzałem i świetny mecz był, naprawdę, no. Także polecam czasami się obudzić, po co to tyle spać? Przespisz całe życie, no.
6: No, tak może być.
5: Słuchaj, dobrze, dzisiaj mamy o 21:00 Francja-Senegal, to polecam jeszcze nie spać, może coś się uda. Pytanie jak najbardziej mundialowe. Otóż uwaga, z historii mundialu. Prawda to czy fałsz? Najszybsza strzelona bramka padła w 1986 roku. W 4:00 sekundzie Szwed Tord Karlsson strzelił gola prawie z tego kółeczka z środka Jugosławii. Prawda to czy fałsz?
6: No jak takie jakieś szczegóły podajesz, to tak mi się wydaje, że to może być prawda, chociaż ja tego nie pamiętam.
5: Co robiłeś w 86?
6: No, być może oglądałem ten mecz.
5: Aha, myślałem, że ci jeszcze nie było wtedy. Czyli uważasz, że to... Czyli mówisz, że to prawda?
6: Ja mówię, że to prawda, tak.
5: A ja mówię, że cię nabrałem i w butelkę po prostu. Niestety, ale no tutaj troszeczkę 4 sekundy to za mało, ale rekord jest do pobicia.
6: Leciała ta piłka za mało?
5: No, znaczy nie, no nie wiem czy za mało, jeszcze się nikomu nie udało. Natomiast rekord należy do Turka, który 11 sekund potrzebował na to, żeby posłać piłkę do bramki Turcja-Korea Południowa w 2002 roku. I to jest oficjalny rekord mundialu, jeżeli chodzi o szybką bramkę. Tym sposobem pizza przechodzi na godziny po południowe.
6: Dobrze.
5: Dobrze. To pozdrawiam serdecznie i trzymam kciuki. Trzymaj się na razie. W takim razie Gnars Barclay na naszej antenie już teraz.

Muszę opowiedzieć historię, zabawną historię 31 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina, która mi się przytrafiła, żeby opowiedzieć inną historię. Otóż dawno, dawno, bardzo dawno temu, kiedy posiadałem malucha, który już był pełnoletni, dawno, dawno, dawno temu, jeździłem i pewnego dnia nie chciał odpalić. No to, że byłem takim dość zielonym, jeśli chodzi o naprawy i w ogóle funkcjonowanie tego sprzętu. Zadzwoniłem po dwóch takich, co to się znali. No tam popatrzyli i w pewnym momencie mówi: ty, a kiedy ty go tankowałeś? Ja mówię: nie wiem, w sumie nie świeciło się to żółte, to nie tankowałem. No i się okazało, że to żółte się przepaliło i się nie świeciło i wyjeździłem całą benzynę. No i się naprawił samochód, jak tylko się dolało troszkę benzyny. Podobną sytuację miał pewien pan, który jechał sobie samochodem i też w trakcie jazdy nagle, bach, skończyło mu się paliwo. No normalnie to by człowiek jakoś tam zepchnął ten samochód jeszcze na pobocze, no i gdzieś poszedł szukać stacji benzynowej. Pan wpadł na bardzo podobny pomysł, to w Polsce miało miejsce, z tym, że stwierdził, co on będzie ten samochód przepychał, zostawił na światłach, na skrzyżowaniu, tak jak stał ten samochód, no i zaczął człapać, mówię człapać specjalnie, ponieważ na bosaczka człapał sobie radośnie na stację benzynową. Nie posiadając karnistra, wpadł na genialny i prosty sposób. Tam są takie myjki, wiadra z myjkami, z wodą. Wylał tą wodę. Po co mu ta woda? Wodą nie będzie tankował. Nalał sobie do tego wiaderka benzyny i radośnie udał się w kierunku samochodu, który nie chciał odpalić, bo skończyło się paliwo. Tam już czekali na niego funkcjonariusze, ponieważ zostali zaalarmowani przez przechodniów, że coś tu dziwnego się dzieje. No i cóż się okazało? No to, czego możemy się spodziewać, pan miał 2 promile alkoholu oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

13 minut do 11. Nie to, że jestem jakimś wielkim znawcą, ale tak jak mówiłem, raz na 4 lata zaczynam bacznie śledzić wszelkie statystyki, oglądać wszystkie mecze, te przynajmniej, które mogę oglądać. I no troszkę jestem rozczarowany, no nie to, że zawiedziony, ale rozczarowany jednak, bo te potęgi. Moja ukochana Brazylia skompromitowała się. Po prostu tam, to trzeba powiedzieć wprost, to był totalnie dziwny mecz z Maroko. Zero popisów, zero tej przepięknej brazylijskiej piłki. No ale też mamy Belgia, Egipt, remis, Holandia zremisowała, Hiszpania z zielonym przylądkiem 0-0. No te wszelkie duże firmy, które powinny rozgrywać mniejsze zespoły, tak jak Niemcy chociażby, nas na razie zawodzą. No ale ktoś tam kiedyś powiedział, że no w turnieju niektóre zespoły muszą się dograć, to wszystko musi potrwać troszeczkę, żeby później zaiskrzyło i żeby później można było oglądać fenomenalne występy. Zobaczymy. Póki co wybieram sobie, tak zawsze robię, że Brazylia to jest od zawsze jeden typ taki, że kibicuję. No ale drugi jest, wychodzi mi w oglądaniu. Na razie tych meczów jeszcze nie było tak strasznie dużo, no ale dzisiaj byłem wyjątkowo zachwycony tym porannym meczem Iranu z Nową Zelandią. Obie drużyny świetnie się pokazały, genialnie grały. Czekam na kolejne mecze i też radzę wam wybrać sobie jeszcze tak awaryjnie drugi zespół takiego czarnego konia, który świetnie się prezentuje i będziecie tam po cichutku mu też kibicować. Także emocje jeszcze te wielkie cały czas przed nami, a przed nami, jeżeli chodzi o muzykę, Barcelona.

0: Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany. Zawirowania w strukturach Śląskiej Koalicji Obywatelskiej. Powiemy też o raporcie Moralność finansowa Polaków. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa już dziś.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Poseł Wojciech Król traci funkcję wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej w województwie śląskim. Został odwołany przez Radę Regionu. Prokuratura Europejska wniosła o uchylenie mu immunitetu w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
2: Decyzję o odwołaniu Wojciecha Króla Rada Regionu podjęła na wniosek marszałka województwa śląskiego i przewodniczącego partii w Śląskiem Wojciecha Saługi. Śląskie struktury Koalicji Obywatelskiej mają już nowego wiceprzewodniczącego. Został nim prezydent Tychów Maciej Gramatyka. Prokuratura Europejska podejrzewa Wojciecha Króla o udzielenie płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez Unię Europejską kwotą prawie 2 miliardów złotych. Według wcześniejszych informacji w grudniu 2025 roku aresztowano osobę sprawującą ważną funkcję publiczną. Podejrzany miał od 2021 roku przekazywać poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Łapówki miały być wypłacane za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac. W kwietniu tego roku zatrzymano kolejnych 6 osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Prokuratura informowała, że przeszukania były prowadzone w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła. Na początku czerwca Prokuratura Europejska przedstawiła zarzuty prezesowi Tramwajów Śląskich Bolesławowi K. i członkowi zarządu spółki Marcinowi M. Obaj zostali odwołani ze stanowisk.
0: Przedstawiciele Tramwajów Śląskich wielokrotnie podkreślali, że spółka ma w sprawie status pokrzywdzonego. Zapewniają o współpracy z organami ścigania.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Mamy pierwszą mega sensację na mundialu. Do największych niespodzianek doszło w grupie H, a szczegóły zna Przemysław Pozowski.
3: Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Ramin Rezaian. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim. Dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję, dzięki.
0: Dodam tylko, że w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. A najbliższy mecz mundialu dziś o 21:00 Francja kontra Senegal. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu takiego zdania było 97% rodaków. Raport Moralność finansowa Polaków komentuje Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
0: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeżeli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
5: Cztery minuty po godzinie 11 na zegarach, 16 dzień czerwca i wtorek, 17 stopni już mamy na termometrach, słońce chętnie się za chmur wychyla, 25 km na godzinę z taką prędkością wieje wiatr, choć po rywach jeszcze wciąż osiąga ponad 40. Dziś zobaczymy 23 maksymalnie stopnie na termometrach, jutro cieplej, w czwartek cieplej, w piątek jeszcze cieplej, w sobotę 34 stopnie, ojej.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski. Z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście. Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. Jeszcze raz, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać i czuć.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

Człowiek, jak się uprze, to czasami naprawdę nie ma silnych na niego. To był Midnight Oil, 18 minut po godzinie 11 w radiu Rodzina. Pamiętam taką historię z Polski, gdzie ktoś strasznie chyba marzył o tym, żeby zostać dentystą, ale że długo się trzeba uczyć, skomplikowane to wszystko, tam 5 lat. Mówi, wezmę na YouTubie, trochę pooglądam, otworzę gabinet i jakoś to będzie. No i leczył chyba tam przez 3 czy przez 4 lata z sukcesami, jak w końcu wykryto, że żaden to lekarz, tylko po prostu amator, który oglądał się jakiś filmików i w ten sposób dokonywał zabiegów, to wręcz pacjenci powiedzieli, ale tu mamy niewielu dentystów, on był tani, dobry, mi wyrwał zęba, mnie nie boli, jest wszystko okej, zostaw tego. Niestety, no tutaj nie dało rady. A teraz historia, w której też można by było powiedzieć, no już naprawdę po 20 latach, otóż okazało się, że pewien południowoafrykański pilot musiał zrezygnować po tym, jak odkryto, że ma fałszywą licencję, sobie tam gdzieś też się wydrukował sobie gdzieś i latał, słuchajcie, przez 20 lat. 20 lat bez żadnej sytuacji nagannej, no ale po tym okresie, no to już by mogli mu zdać tą licencję, albo po prostu pozwolić mu zdać, przecież by to zdał z palcem w nosie, no tak się mówi. No tymczasem jednak też został ukarany sumiennie.

To był Ferit na antenie Radio Rodzina. Teraz będą wielkie liczby na naszej antenie i to naprawdę przyprawiające już o zawrót głowy. Otóż jest taka firma Elona Muska, SpaceX, tak? Dzięki niej sobie tam lata w kosmos i ona zadebiutowała na giełdzie. W związku z tym, że Elon też posiada sobie akcje swojej własnej firmy, co nie dziwi, stał się pierwszym w historii od momentu notowań i metodologii szacunku człowiekiem z majątkiem wynoszącym około 1,1 biliona dolarów. I teraz, żeby Państwu uzmysłowić, ile to jest bilion dolarów, to już mówię, to jest 1,0000000000 i 0. 1 i 12 zer, żeby jeszcze troszeczkę to ułatwić sobie skalę tego posiadanego majątku, to jest to 1 bilion to 1000 miliardów. No, także czekajmy na nasze wypłaty i popatrzmy, ile my tam mamy tych zer.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

15 minut i będzie godzina 12. Przybliżamy się cały czas do intencji. Przypomnę, można je wysyłać również drogą SMS-ową pod numer 7148, zaczynając SMS-a od słowa intencje. A jeszcze tutaj szybciutko, bo dzisiaj zaglądałem sobie do kalendarza świąt nietypowych. Dziś dzień Bluma. Tak, tego Bluma z powieści Ulyssesa Jamesa Joyce'a. To właśnie 16 czerwca 1904 roku Leopold wędruje ulicami Dublina. Tam też dziś najhuczniej obchodzi się to święto. Jak ktoś jeszcze nie czytał, to żeby zachęcić go troszeczkę i pokazać, jak wyjątkowe jest to dzieło, to zachęcam tam do ostatniego rozdziału. On jest napisany bez znaków tych przecinków, kropek i nic tam nie ma. Po prostu ciąg znaków jest samemu sobie. Trzeba to tam mniej więcej interpretować i wymyślać, jak to ma być. Bardzo sympatyczny zabieg i pamiętam parę razy już sobie to przerabiałem. I jeszcze jedna rzecz, którą na samym początku tej książki pamiętam, jak on sobie gdzieś tam dochodzi, patrzy na jakiś pomost i mówi: pomost, rozczarowany most.

0: I rozpoczynamy intencję. Można dzwonić pod dobrze znany numer 71 322 20 22, bądź można wysyłać do nas SMS-y, na które czekamy. I już szybciutko mamy pierwszy telefon. Witamy, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroń nas od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosieńki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała, nie chorowała. Za Martę, za Jakuba, o Boże błogosławieństwo. Dobre podejmowanie decyzji, za mojego męża Marka, moją mamę, brata, wszystkich bliskich mojemu sercu. Proszę w intencji wszystkich tych, którzy prosili mi o modlitwę, ale również za tych wszystkich, którzy naszej modlitwy potrzebują, za chorych, samotnych, cierpiących. Oddaję Ci, Mateczko, wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale Jezu, proszę, Ty się tym zajmij. Proszę w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Proszę w intencji wszystkich naszych żołnierzy, za wszystkie rodziny żołnierzy. Proszę Cię, Mateczko, również o siłę i wytrwałość w podejmowaniu decyzji, szczególnie w tej sprawie, która jest przed nami. Proszę, dodawaj nam sił. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy również. Dziękujemy pięknie za telefon. Pierwsze SMS-y już się pojawiają. Proszę o gorącą modlitwę w intencji mojego wnuka Ryka i córki Anny o ustąpienie choroby i powrót do zdrowia. Bóg zapłać. I kolejno wzajemny szacunek winności i różnorodność rozwija.

Kolejny SMS za świętej pamięci mamy Bogusie w dniu urodzin. O niebo dla niej. Kolejny SMS za Renię w dniu urodzin o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi.

0: Jest kolejny telefon, jesteśmy na antenie, słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę z intencji dzieci. Dzisiaj jest taki nietypowy święto, dzień dziecka afrykańskiego, więc w intencji tych dzieci afrykańskich, ale nie tylko, w intencji wszystkich dzieci o dar Ducha Świętego dla nich, o to, co potrzebne, rozwój oraz w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pozdrawiam całe Radio Rodzina. Szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy również, dziękujemy za telefon.

0: Kolejny słuchacz, kolejna intencja. Witamy, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę za świętej pamięci Alinę w dniu przypadających dziś jej imienin. O potrzebne łaski, o życie wieczne, odpuszczenie grzechów i o spotkanie z Aliną w wieczności. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie. Kolejny SMS. Panie Boże, dziękuję Ci za miejsce, w którym odzyskałem spokój. Miej w opiece mnie i Jacka i prowadź nas. Maryjo, otocz nas płaszczem swojej opieki.

Jeszcze jeden SMS w intencji ojczyzny. Za zmarłych, zwłaszcza szwagra Józefa, wszystkich zmarłych i duszę w czyśćcu. O miłosierdzie Boże i łaskę nieba.

0: Dziękujemy za wszelkie intencje składane na naszej antenie. Wybiła godzina 12, zatem zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaska.

0: łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. A Słowo ciałem się stało
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
0: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy. Ruszyły kontrole sanepidu przed wakacjami. Ważne terminy dla rodziców, chodzi o 800+. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiadała. Tymczasem Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, o czym więcej Tomasz Orchowski.
1: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
0: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie rozmawiać także o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Sanepid przed wakacjami ruszył z kontrolami obiektów noclegowych. Na pierwszy rzut poszły Warmia i Mazury. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych w tym regionie jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy też kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Rodzicom pozostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
0: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: A już teraz sprawdzamy prognozę w Radiu Rodzina. 20 stopni we Wrocławiu, ciepło, słonecznie. Dzisiaj raczej szansa na opady w naszym mieście jest nieduża. W pozostałej części Dolnego Śląska również nie będziemy raczej spodziewać się pogody, słońca i bez opadów deszczu. W dniu dzisiejszym to się może zmienić mniej więcej w okolicach niedzieli, kiedy spodziewane są właśnie burze, prognozowane są.
5: Reklama.
6: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
7: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
8: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
8: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
5: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: I już 13 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, jestem z wami do godziny 18. Słyszymy się we wtorek 16 czerwca. Jeśli ktoś nie zaglądał w kalendarz i jest takim szczęściarzem, że na przykład dopiero dzisiaj, dopiero o tej godzinie przebudzi się i patrzy, włącza radio i słucha nas teraz. Będzie odbywać się rzeczywiście 21 czerwca w najbliższą niedzielę w Oleśnicy bardzo smaczny festiwal wina i serów i my będziemy łączyć się z Kamilą Olejarz, która będzie na miejscu i zdawać relacje naszym słuchaczom, co tam ciekawego się wydarza. Zostańcie z nami, a już teraz na naszej antenie przebudzenie. Budzimy się razem z Buzu Skład. Tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: To zespół La Femme na antenie Radia Rodzina, 23 już minuty po godzinie 12. Fundacja ZOO Wrocław DODO obchodzi w tym roku 10-lecie działalności i w ciągu dekady ta organizacja wsparła ponad 40 projektów ochrony zwierząt na całym świecie, przekazując na ten cel miliony złotych. Jubileusz jest okazją do podsumowania dotychczasowych działań, lecz także spojrzenia w przyszłość i rozwijania działalności pomocowej. DODO stała się prawdziwą marką, mówi Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO Wrocław.
1: DODO stała się prawdziwą marką i też marką stał się chociażby Wild Run, czyli dziki bieg organizowany w tym roku też już po raz 10 jubileuszowy, bo towarzyszy Fundacji ZOO Wrocław DODO od samego początku. Podobnie jak marką są już spotkania ZOO i DODO na ratunek, nowość, czyli spotkania DODO Story, jak i Animalia, które już niebawem, bo 20 czerwca u nas w Ogrodzie Zoologicznym, no ale to też są prawdziwe miliony zebrane, ale i przekazane fundacjom na całym świecie. Tych projektów było minimum 40, które wsparliśmy przez te 10 lat, a nawet jeszcze więcej.
0: Jednym z takich przykładów jest współpraca z południowoafrykańską organizacją SANCOP, zajmującą się ratowaniem m.in. pingwinów przylądkowych, a takich współprac na całym świecie było bardzo dużo. Tak jak wspomniałam na początku, jubileusz to nie tylko wspominanie tego, co było, co już za nami, ale także czas podsumowań i okazja, żeby spojrzeć w przyszłość. Marta Gądek, prezes Fundacji ZOO Wrocław DODO, podkreśla, że organizacja w dalszym ciągu będzie prowadziła wsparcie długoterminowe.
2: Jesteśmy nastawieni na kontynuowanie projektów, które prowadzimy, wspieramy, a to dlatego, że dobra ochrona gatunkowa, dobra ochrona na tych zagrożonych gatunków zwierząt, to też długoterminowe działania. To nie są jednorazowe zrywy, tylko faktycznie zaplanowane działania rok w rok.
0: Z okazji dziesięciolecia fundacja przygotowała wydarzenia dla odwiedzających, żeby wspólnie świętować. W programie znalazły się prezentacja działalności DODO, spotkania z przedstawicielami organizacji oraz jubileuszowe materiały i upominki.
1: Akurat 16 czerwca mamy też Radę Fundacji ZOO Wrocław DODO, w związku z tym przyjadą członkowie Rady i będzie można też się z nimi spotkać. Jeżeli chodzi o naszych zwiedzających, to przygotowaliśmy też i słodki poczęstunek, i prezentację, która będzie w sali audytoryjnej w Afrykarium. Będą też drobne gadżety, oczywiście z motywem Fundacji DODO i będzie można się też dużo dowiedzieć o działalności DODO, jak i tutaj zdradzimy, że organizacje, z którymi DODO współpracuje, nagrały takie specjalne życzenia, więc też pochwalimy się nimi.
2: Jednym z gości będzie też Anna Mękarska, pierwsza prezes Fundacji ZOO Wrocław DODO.
0: Czyli to już dzisiaj, jeśli ktoś ma możliwość odwiedzenia ZOO w dniu dzisiejszym i właśnie świętowania z okazji dziesięciolecia, to niech rusza szybko do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. My wracamy teraz do muzyki, uśmiechamy się mocno razem z zespołem Pogodno już teraz.

Pamiętacie, jak Ania Dąbrowska występowała w Idolu? To było bardzo, bardzo dawno temu. Nie pamiętam już, jak dawno temu, ale chyba 20 lat mogę powiedzieć, że to było temu, a może przesadziłam, ale robiła wtedy już duże wrażenie jako wokalistka. Teraz właśnie usłyszeliśmy w utworze W głowie. To już z którejś płyty kolejnej, 34 minuty po godzinie 12. A teraz krótko o tym, co w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10. Porozmawiamy o książce Pokajanie, lekarstwo uzdrawiające serce, z autorem, czyli z zakonnikiem ojcem Marcinem Sylwanem Wirkowskim. To jest takie dzieło związane ze studiami nad Biblią, tekstami ojców Kościoła oraz osobistym doświadczeniem. Na co dzień kapłan posługuje w sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła we Wrocławiu. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Paulinianum. No i dotyczy ona życia duchowego chrześcijanina, procesu nawrócenia i modlitwy cichej. O pokajaniu, czyli metanoi, zmianie myślenia i sposobu zachowania porozmawiamy właśnie z autorem tej książki o godzinie 13.10, a rozmowę poprowadzi ksiądz Łukasz Romańczuk, jest tutaj u nas dwóch Łukaszów, ksiądz Łukasz Romańczuk, i zapraszamy 13.10. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa audycja.

Bartek Królik i Król w utworze Chłopiec z zapałkami na antenie Radio Rodzina. 15 minut pozostało do godziny 13. Wczoraj miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie, chyba jedyne takie w kraju, a może nawet jedyne takie w kraju, jak dobrze pamiętam, podkreślał pan Grzegorz Miściaty, czyli ambasador tego projektu, a mowa o Yellow Ribbon Run, czyli biegu żółtej wstążki. Są różne wstążki, które oznaczają różne rzeczy, a ta żółta wstążka ma oznaczać takie dawanie drugiej szansy. Posłuchajcie, Yellow Ribbon Run to bieg, w którym biorą udział byli więźniowie, ich rodziny, sędziowie, kuratorzy, funkcjonariusze służby więziennej i mieszkańcy. Wszyscy razem, a wydarzenie ma zwrócić uwagę właśnie na problem wykluczenia osób po odbyciu kary oraz ich rodzin. Organizatorzy podkreślają, że żółta wstążka jest symbolem nadziei i powrotu do wspólnoty. To wszystko działo się w zamku OPT w Leśnicy we Wrocławiu. I jak mówi Grzegorz Miśta, ambasador projektu, Yellow Ribbon Run Polska nie jest zwykłym biegiem sportowym. Opowiadał o tym wczoraj na naszej antenie, że właśnie mamy tutaj podkreślić, że te osoby poniosły karę, ale zasługują właśnie na tą drugą szansę. Był także bieg dla krasnali i dzisiaj również można odwiedzić OPT Zamek w Leśnicy. Tam jest wystawa, tam są również inne ciekawe rzeczy, które są związane właśnie z takimi świadectwami osób, które odbyły karę więzienną. Można wysłuchać takich nagrań. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale też takie poruszające, bo nie na co dzień możemy porozmawiać z kimś, kto odbył karę w więzieniu. I jeszcze z panem Grzegorzem Miśtą, ambasadorem tego projektu w Polsce, porozmawiamy na pewno na naszej antenie w ogóle o tym, nie tylko o tym projekcie, ale w ogóle o tym dawaniu drugiej szansy. Zachęcam, na naszej stronie znajduje się rozmowa, która odbyła się wczoraj w zakładce Wrocław. Jeśli kogoś zainteresował ten temat, a jeśli ktoś na przykład mieszka w Leśnicy, jest blisko, warto zajrzeć, warto odwiedzić, zainteresować się Yellow Ribbon Run Polska. Bieg żółtej wstążki.

0: Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. Inauguracyjny mecz Iranu na mundialu w cieniu protestów. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Pawła Kątnego. Joanna Wylężał, zapraszam na wiadomości. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu między innymi ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia może dojść już w najbliższy piątek. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania, mówił o tym premier Donald Tusk podczas wydarzenia Polska Inwestuje, który został zorganizowany w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W Polsce warto inwestować, nawet jeśli te inwestycje są liczone na całe dekady, powiedział premier.
1: Ludzie inwestują, firmy inwestują, państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić.

0: że to jest największy sukces Polek i Polaków i Polski. To, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania, miejsce, gdzie długoterminowe myślenie, te wieloletnie perspektywy, to nie jest naiwna abstrakcja, tylko to są poważne, chłodne kalkulacje.
1: Dzisiaj na warszawskiej giełdzie zadebiutowała Lumina Metal, międzynarodowa spółka górnicza, która od 2011 roku realizuje w Polsce program poszukiwawczy w południowej części województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego.
2: Wiadomości ze świata sportu.
1: FIFA chciała uniknąć takich obrazków. Podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed samym meczem część Irańczyków protestowała.
3: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
4: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
1: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Od modlitwy na cmentarzu, mszy świętej oraz pierwszej publicznej sesji rozpoczął się w parafii świętej Anny w Lędzinach proces beatyfikacyjny księdza Pawła Kątnego. Kapłan należący do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej zginął z rąk żołnierzy Armii Czerwonej w lutym 1945 roku, gdy stanął w obronie lokalnych kobiet. Arcybiskup Andrzej Przybylski wskazuje, że każdy proces beatyfikacyjny uświadamia wiernych ich podstawowe powołanie do bycia świętymi.
5: Każdy z tych, którzy idą na ołtarze, niesie ze sobą jakieś akcenty, jakieś przesłanie. A z drugiej strony święci są po to, żebyśmy ich naśladowali, żeby nas trochę zawstydzali, kiedy czasem mówimy, że się nie da, że czasy są trudne, że świętość nie dla nas, nie jest w naszym zasięgu. To widzimy na przykładzie właśnie takich osób jak ksiądz Paweł Kątny, a właśnie, że się da.
1: Grób Sługi Bożego znajduje się na lędzińskim parafialnym cmentarzu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: A już teraz sprawdzamy prognozę pogody. 4 minuty po godzinie 13 we Wrocławiu 20 stopni i dzisiaj maksymalnie 23 stopnie w stolicy Dolnego Śląska. Bez opadów deszczu wieje natomiast wiatr 20 km na godzinę. To jest jego maksymalna prędkość. Można go odczuć spacerując, jeżdżąc na rowerze. W pozostałej części Dolnego Śląska temperaturowa sytuacja wygląda podobnie. 23 stopnie maksymalnie, słonecznie, bez opadów deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Już 5 minut po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się we wtorek 16 czerwca. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na audycję Dziś w Kościele, którą usłyszymy za chwileczkę. Jeszcze odrobina muzyki, by dobrze rozpocząć tą godzinę. Teraz na naszej antenie zespół Coldplay.

0: kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed sobą mam książkę Pokajanie, lekarstwo uzdrawiające serce. I naprzeciw mnie siedzi autor tej książki, ojciec Sylwan Marcin Wirkowski Paulin, podpisany też jako starzec Pajsjusz Michajlowicz. Szczęść Boże, ojcze.
2: Szczęść Boże,
1: witam. Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy. O co chodzi?
2: To ta tajemnica niewątpliwie kryje się już na samym początku, bo kiedy spojrzysz na książkę, to tak, Sylwan to jest moje zakonne imię, właściwie dodane w czasie formacji zakonnej. I to jest imię związane z Sylwanem z góry Athos, czyli mamy tutaj świętego prawosławnego, duchowość wschodnia, która tak naprawdę zawsze mi bardzo bliska była. Książka też jest oparta, między innymi też odwołuje się do chrześcijaństwa, tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Pajsjusz to dlatego, że w XVIII wieku Pajsjusz Wieliczkowski, taki mnich, odnowił tradycję modlitwy jezusowej we wschodniej Europie. A Michalowicz, bo ja pochodzę z Michałowa. I to taki pseudonim po prostu powstał.
1: Rozumiem. Czyli mamy już pierwszą tajemnicę wyjaśnioną. To teraz, ojcze, wyjaśnijmy drugą tajemnicę. Czym jest pokajanie?
2: Cała książka właśnie mówi o tej rzeczywistości, którą nazwałem pokajanie. To jest tłumaczenie słowiańskie wyrazu rzeczywistości określonej, którą w teologii dobrze znamy, metanoia, czyli zmiana myślenia. Pokajanie to słowiańskie słowo w języku polskim używane do XVI wieku może na określenie tego procesu nawrócenia. Kajanie się, potem jest rozkajanie się, czyli dotyka to mojego serca. Ten duch już jest dotknięty, serce jest dotknięte i potem następuje pokajanie, czyli jakby dalszy etap tego procesu całego, które dokonuje się w sercu. I ja tutaj proponuję pokajanie jako lekarstwo, które jest w stanie uzdrowić serce. Ponieważ uważam, że żyjemy w dzisiejszych czasach, że człowiek choruje na serce.
1: No ale jakie choroby serca, ojciec, ma na myśli? Tak szczegółowo.
2: No tak, bo wiemy, że możemy na zawał od razu tak dotknięci być, czy na przykład to takie choroby, które fizycznie nas dotykają, bardzo ból i potem utrata życia. A mam na myśli takie, które właśnie odbierają nam ducha. I to jest związane trochę z tym, jak w Apokalipsie masz imię, że żyjesz, a tak naprawdę jesteś umarły. Masz serce, bije twoje serce, niby żyjesz, ale bez przerwy doświadczamy tej choroby serca, bo jesteśmy zamknięci, sparaliżowani, tak jakbym powiedział. Mamy swoje rany i najbardziej chyba dotknięte rany serca, ponieważ serce w Biblii to centrum człowieka. I nie mam na myśli właśnie, bo możemy się tutaj może myśleć, że chodzi tylko o uzdrowienie na przykład uczuć, emocji, ale to nie tylko psychologia. W Biblii, dla człowieka Biblii to nie psychologia. Tam jest wszystko, nie? Tam człowiek myśli sercem, więc to też uzdrowienie myśli i dzisiaj natręctwo mamy często myśli, nerwice, to wszystko dotyczy, depresje, to tak naprawdę dotyczy wnętrza człowieka, nie? I to, co najbardziej wewnętrzne w człowieku, to jest serce.
1: I skoro mówimy o pewnego rodzaju chorobach serca i tych zewnętrznych chorobach, to zawsze kojarzy nam to się z jakąś taką słabością człowieka. Czy ta słabość może stać się drogą spotkania z Bogiem? W jaki sposób ojciec interpretuje tą ludzką niemoc i porażki?
2: To ja najpierw przeczytam słowa świętej Teresy z Lisieux, bo to umieściłem na samym początku książki jako takie słowo ode mnie, od autora. Co zrobisz ze swoją słabością? Czy pozostanie dla ciebie uwierającym ciężarem? Czy też przeciwnie, wykorzystasz ją do kochania. I zobacz, od samego początku tej książki zwracam właśnie uwagę na słabość. na coś takiego, jak zapytałeś, co dotyczy choroby, ale ja bym powiedział, dotyczy w ogóle ludzkiej kondycji, nie? Słabość. Codziennie cały czas spotykamy się ze słabością, nie? I chociaż wiemy, że święty Paweł mówił, że moc w słabości się doskonali, to jednak nikt nie chce być słaby. Nikt nie chce być chory, nikt nie chce, tak bym powiedział, niemocy. Każdy by chciał, może nawet mieć supermoce, nie? A ja się opieram na tym doświadczeniu również swojego życia, kiedy wtedy, kiedy byłem najsłabszy, wtedy najbardziej doświadczyłem Boga.

0: Kościele.
1: No właśnie, mówimy o tym doświadczeniu Boga, ale też w książce ojciec używa właśnie tego stwierdzenia greckiego metanoia, metanoi. Nawet jest takie zdanie, że ten, kto doświadczył takiej pozornej metanoi, popada następnie w paranoję. Ojcze, czym różni się metanoia, czy metanoi użyte w książce, do zwykłej zmiany zachowania?
2: Bo widzisz, metanoia to nie jest tylko porzucenie czegoś, co robiłem wcześniej, zewnętrzne. Bo jeśli by to było tylko tym, to można włożyć maskę. Można na przykład naprawdę być zewnętrznie takim dobrym człowiekiem. Można tak, ja to mówię, płaszczyk, taki płaszcz dobrego człowieka, maskę włożyć i wszyscy cię uważają, jesteś ceniony, znany nawet, nie? I ułożony, ale ty wewnętrznie tak naprawdę przeżywasz rozbicie, nie? Albo na zewnątrz umiesz grać, nie? I Jezus to bardzo często powtarzał, ukazywał, zwracał uwagę na przykład, że faryzeuszom tam bezpośrednio mi mówił, nie? Że potraficie dbać o to, bardzo dobrze potraficie dbać o to zewnętrzną szatę, tak, że obmywanie kubków i tak dalej, ale to te wnętrze, ale to nie dotyka waszego wnętrza, nie? Ja w tej książce chciałem pokazać, że metanoia, jeśli nie dotyka tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, tego najbardziej wewnętrznego twojego ja, czyli serca, to jest pozorna. Czyli dojdziemy do tego, co tam jest też powiedziane, paranoi takiej, że ty jesteś tym, który walczy o czystość obyczajów, o prawilne zachowanie, takie jesteś cały czas prawilny, czyli prawidłowy, wszystko. Nie, jak się pomylisz, to sam siebie oskarżasz, bo nie przyjmujesz swojej słabości, nie? A metanoia też po hebrajsku teshuva. Nie? Od słowa szów, właśnie zmienić kierunek, ale zmienić kierunek pod wpływem tego, że ci się zmienia myślenie. Że twoje myślenie już nie jest tylko, wiesz, twoim ludzkim myśleniem, ale że pozwalasz na to, żeby myśli Jezusa przenikały do twojego serca. No i jest, dlatego to jest etap, nie? Znaczy proces. Ja bym powiedział, że pokajanie to jest cały proces nawrócenia, a nie tylko tak lekarstwo długoterminowe.
1: Rozumiem. Ale też są różne choroby duszy i jedną z nich, którą ojciec wymienia, to też jest pycha. Dlaczego według ojca, czytając tę książkę, można wywnioskować, że jest to jedna z największych przeszkód na drodze duchowego rozwoju?
2: Ponieważ święty Sylwan, ten, o którym mówiliśmy na początku, że jest moim patronem, on idąc za wieloma innymi świętymi, między innymi za Efremem Syryjczykiem, on mówił, że Sylwan mówił, że człowiek cierpi najbardziej z powodu własnej pychy. A święty Efrem był też głęboko przekonany, że tak jest, ponieważ całe swoje życie właśnie był w procesie pokajania. I pycha to jest postawienie swojego ja w centrum. Z jednej strony, że nadyma się to moje ja, że ja jestem jakby najważniejszy, a z drugiej strony aż do potępienia siebie, że nie przyjmując swojej słabości, swojej niemocy, dlaczego ja jestem taki słaby, nie? I nie godzę się na to, to znaczy to też jest pycha, nie? I jest przeszkodą do prawdziwego stanięcia przed Bogiem. Do prawdziwej, niemożliwa jest skrucha. Człowiek pyszny nie o wyniosłym sercu tak naprawdę nie chce tego lekarstwa, nie?
1: Też w swojej książce, to mnie tak zainteresowało, ojciec używa stwierdzenia kaganiec oniemienia. I co sprawia, że człowiek przestaje rozmawiać z Bogiem i samym sobą?
2: Już na samym początku pisania tej książki, a nie było to tak, wiesz, że pisałem tą książkę, że wziąłem, zrobiłem jakiś plan, jakieś punkty wypisałem, tak jak, wiesz, jak się robi na przykład jakieś wypracowanie się pisze, albo nawet jak pisałem pracę magisterską na przykład, czy jakąś tam rozprawkę piszemy, że masz wyznaczone punkty i się trzymasz tego i realizujesz, idziesz punkcie po punkcie, tylko tą książkę pisało tak naprawdę życie. Się wydarzało najpierw, a potem to wydarzenie zostało zamienione w słowo. Bo ja tutaj cały czas myślę tak jak w Biblii, czyli słowo to jest wydarzenie, nie? I teraz odwołuje się do Ewangelii, gdzie przychodzi człowiek na ucztę weselną, chce wejść, ale mu mówią, no, że nie masz odpowiedniej szaty, pewnie słuchacze też tą Ewangelię znają. No i mówią mu, że nie możesz wejść, nie? I on staje wryty, tam jest powiedziane oniemiały, jak, no po prostu, że jak to, nie? Dlaczego, nie? I tam zostało użyte takie słowo efimote, właśnie nałożyć kaganiec. Tak jakby właśnie zwierzęciu się nakłada kaganiec, żeby był spokojny, żeby nie mógł pogryźć i tak dalej. Dlaczego ten człowiek miał nałożony kaganiec? Może to on sam sobie, to wnętrze jego doprowadziło do tego, że on był tak zamknięty. I to się wiąże z pychą. I to się wiąże z pychą, ponieważ tą szatę przychodziłeś i tą szatę dostawałeś od tego, kto cię zaprosił. Widocznie on mówił, co będę tam wkładał i tak dobrze wyglądał po prostu. Nie? Że jakby się na samym początku już nie okazywał szacunku, nie? Nie miał pokory. I to go wmurowało. To jakbym powiedział na dzisiejsze czasy, co ty będziesz mi opowiadał, co ty będziesz mi mówił, przecież ja wiem jak żyć.

0: Kościele.
1: To jest taka postawa, która prowadzi nas do zadania sobie pytania. Czy człowiek bardziej cierpi z powodu grzechu? Czy dla niego większym cierpieniem, może nawet takim, że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, będzie taka utrata zdolności odczuwania winy? Jak ojciec to tak już zinterpretował?
2: Utrata zdolności odczuwania winy nie wzięła się znikąd. To oniemienie nie wzięło się znikąd. To oniemienie jest skutkiem zamkniętego serca, nie? Więc to jest podłoże tej rzeczywistości i to tak naprawdę jest ukryte największe cierpienie tego człowieka. To, że on tego nie widzi, nie? Bo on, to nie znaczy, że nie cierpi. On cierpi, ale nie wie jeszcze dlaczego, bo nie zszedł niżej, nie? Ja kiedyś byłem w kopalni tutaj złota, niedaleko od Wrocławia, Złoty Stok. I wiesz, bardzo mnie to tak dotknęło, przełożyłem sobie to na duchową rzeczywistość, że pokazywali nam pewne korytarze, pewne pokłady do zwiedzania, ale tylko pokazali nam bardzo niewiele. Tam były jakby następne poziomy, do których nie można było zejść, bo było już bardziej niebezpiecznie, ale były takie, które były zalane zupełnie wodą i tam dopiero na dnie śmiałkowie, nurkowie nurkują, wydobywają różne rzeczy i tak dalej, nie? No ja sobie pomyślałem, że moje serce jest jak ta kopalnia. Ja tam szedłem na któryś poziom, coś tam zobaczyłem, ale to tylko na przykład tam jest 8 poziomów, a ja, czy 7. Na przykład jak Święta Teresa z Avila mówi o twierdzy wewnętrznej, mówi, że jest 7 komnat, możemy to porównać też, nie? Że wszedłem do pierwszej, drugiej i niektórym spoko wystarczy, ale jest 7, nie? I nie schodzę głębiej, bo nawet boję się. I to coś takiego, nie? Że człowiek nie schodzi tak głęboko, bo boi się, że co odkryje. A nóż odkryje, że tam jest jakiś trup.
1: No właśnie, czyli boimy się często prawdy o sobie i staramy się ją zapudrować. Ale jeżeli mówimy o pudrze, to o takim przygotowaniu i ojciec też używa tego biblijnego stwierdzenia szaty weselnej. I ojciec tę przypowieść tam przywołuje. Jakie znaczenie, jaka symbolika jest tej szaty weselnej?
2: No szata weselna to dla chrześcijanina, dla katolika oczywiście chrzest. Tą szatę otrzymuje każdy, wchodząc do kościoła. Przypomina nam o tym biała szata, którą dostajemy na chrzcie. Ale możemy odnieść się już do opisu z raju, kiedy tam po pierwsze, że nie potrzebowali żadnych szat, ponieważ nie mieli grzechu, to nie mieli wstydu takiego, który by paraliżował ich, byli otwarci. To jest obraz człowieka, można powiedzieć, przed grzechem. No i ojcowie kościoła, zwłaszcza wschodni, lubili się odwoływać do tego, do pojęcia takiego właśnie, mówiąc o szacie, że ta szata została utracona. Że na przykład święty Makary Wielki, pustelnik, mówił, no człowiek najpierw się przykrył listkiem figowym, a potem zaczął się przykrywać pycho. Że uszył sobie inną szatę, już z pychy, racjonalizuje, robi sobie wymówki, robi teorie i wszystko jedno robi taką szatę. Ja sobie jeszcze teraz to widzę, jak wiesz, była taka bajka o nowe szaty cesarza, nie? Że tam robili szatę, szyli niby, ale tak naprawdę tej szaty nie było. No i w końcu ten król, który miał otrzymać tą szatę, wychodzi goły, nie? I jakieś dziecko mówi, że on jest goły. I to jest to samo, że niby sobie szyjesz, niby sobie tutaj budujesz coś, ale tak naprawdę to jesteś goły. Po prostu nagi i tak odkryjesz, że nic nie masz. Ta szata chrztu sprawiała, że jesteś podobny do Boga. I to trochę jest proces pokajania, nie trochę, tylko proces pokajania pomaga nam odzyskać tą szatę, pomaga odzyskać świadomość chrztu. Nawet pokajanie, ten proces jest przez ojców kościoła, przez wielkich też pustelników nazywany drugim chrztem. Mamy chrzest, a potem łzy, które pojawiają się, dar łez nawet, bardzo ważny dla pustelników Pentchos, dar łez, prowadzi do poznania głębokiego siebie, a w końcu do radości wielkiej, bo odkrycia tego, że Bóg z powrotem mi oddaje tę szatę, że znowu odzyskuje swoje podobieństwo do Boga.
1: A to nie jest tak, że znów wracamy do tego punktu stanięcia w prawdzie o sobie? Czy taka konfrontacja jest konieczna? Wydaje mi się, że chyba tak czy nie, do przemiany życia? Że ja muszę stanąć najpierw w prawdzie o sobie, żeby zrobić ten krok do przodu?
2: No tak, ja nawet tutaj na początku też tak napisałem właśnie, że to jest tak, jak powiedziałeś, nie? Czy każdy człowiek nie nosi w sobie tego ogromnego pragnienia być spotkanym sercem w sercu przez miłość, w której czułby się wybrany, kochany, poznany do głębi swego istnienia? Czyżby bez względu na to, czy ośmielił się to wyznać, nie oczekuje na objawienie się w nim osoby Boga? I to właśnie, może to pragnienie spotkania jest ogromne w człowieku, w każdym z nas, tylko że jeżeli nie spotkam się ze sobą samym, to nie spotkam się z drugim, i to w prawdzie, to znaczy, jeżeli sam się nie spotkam z Bogiem i nie wejdę w relację żywą z Bogiem, no to nie spotkam się prawdziwie z drugim człowiekiem, nie zbuduję relacji z drugim człowiekiem, bo miłość jest relacją, a jak Jezus mówił, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich sił będziesz miłował Pana Boga swego, a tego drugiego, a bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli jeżeli nie kocham siebie, nie przyjmuję tej prawdy o sobie, no to jak przyjmę prawdę o tobie? O tym drugim, nie? Jak, jeżeli ja nie przyjmuję prawdy, że ja jestem słaby, to jak ja przyjmę prawdę, że ty jesteś słaby? Jak ja pozwolę dla ciebie, żebyś ty był wolny? No nie pozwolę. I paranoja, w którą możemy do niej wrócić, jest tym, że człowiek myśli o sobie, że już jest kimś, że wszedł na jakiś level, udoskonalił się, nie wiem, czy sam, prawdopodobnie, nie? Że swoimi staraniami jakoś tam zdobył, coś tam wypracował, no i nagle jak widzi w drugim słabość, no to walczy, bo nie może się zgodzić. Jak to? Jak on mógł? No właśnie, grzesznik. Można powiedzieć, może upaść, bo to jest jakby istota tym, że w grzeszności, że jest grzech. Ale jest ten też drugi Adam, i to jest bardzo ważne, przyjął też szatę. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ogołacił samego siebie i przyjął, można powiedzieć, szatę, postać sługi i stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. A święty Bernard mówi, że wówczas, kiedy słowo stało się ciałem, kiedy nastąpił ten akt wcielenia, to Bóg stał się oblubieńcem natury ludzkiej. Że wszedł w tak bliskość, taką ogromną, jak oblubieniec, stał się oblubieńcem całej ludzkości, moim oblubieńcem mojej duszy. Jest niesamowite.

0: kościele.
1: Mówimy o tym drugim Adamie i jak przyglądamy poszczególne strony książki, to niemalże na każdej stronie jest Jeszua ben Dawid Rachemalaj, czyli Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ojcze Sylwanie, Ojcze Marcinie, w jaki sposób modlitwa serca Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, może prowadzić do uzdrowienia człowieka?
2: No nie przypadkowo tam na każdej stronie znalazła się ta modlitwa, to wezwanie, bo ono jest nie tylko według mnie, ale według przede wszystkim Biblii, bo przecież to jest wezwanie ślepego Bartymeusza, który krzyczy pod Jerychem: Panie, otwórz mi oczy, właśnie na początku: Jezusie, Synu Rachem, Jeszua ben Dawid Rachemalaj, nie? Zmiłuj się nade mną, Jezusie. Który widzi to swoją ciemność, wewnętrznie widzi, może nawet bardziej widzi. Jak człowiek nie widzi, nie ma wzroku zewnętrznego, to wewnętrznie jeszcze bardziej widzi. No i ma to konfrontację ze sobą, że potrzebuje Jezusa i zaczyna do niego krzyczeć. Nie, ej, tam panie jakiś tam, tylko wyznaje w nim, krzycząc: Jezusie, Synu Dawida, Mesjasza. Czyli tego oczekiwanego sługę Jahwe, który przyszedł, miał przyjść po to, żeby wyzwolić tych, co są w więzieniu, ociemniałym, jest powiedziane, że przywróci wzrok. No ten gość, że tak powiem, mógł sercem to widzieć, nie? Mieć jednak te wewnętrzne oczy serca i to go przekonywało do tego. To poznanie tej swojej rzeczywistości było miało tak ogromne, że zaczyna krzyczeć: jeśli nie ty, to kto? Któż jak Bóg, jak Michał, nie? Ale któż jak Bóg? Jeżeli nie Bóg, jeżeli nie Syn Człowieczy, o którym też mówili prorocy, jeżeli nie ten Jezus, to kto? Bo nikt nie był mu w stanie przywrócić wzrok. I zostaje uzdrowiony, ale to zewnętrzne uzdrowienie, wiemy, że nie jest szczytem uzdrowienia. Może nie być zewnętrznego uzdrowienia fizycznego. Tak jak w Lourdes na przykład, nie? Nie każdy zostaje uzdrowiony zewnętrznie, ale każdy wraca uzdrowiony wewnętrznie.
1: Też ojciec mówi o tym, że pokajanie jest drugim chrztem. Jakie konsekwencje taka interpretacja może mieć dla życia chrześcijańskiego?
2: Przede wszystkim świadomość swojego chrztu. Ponieważ dzisiaj nie trudno zauważyć, jak wielu nawet pobożnych katolików, właśnie tak ubranych w tą szatę, taką swojej pobożności bym powiedział, zapomniało, że wszystko wypływa z tej darmowości chrztu, czyli z tej darmowej miłości. Nie z mojego starania się. Ta szata nie jest tylko... I zobacz, dobrze by było właśnie to podkreślić, w czasie sakramentu pojednania nie chodzi o to, że tylko niech mnie ojciec szybko zrecytuje. Sorry. Nie po to jest ta spowiedź, nie? Albo, że ja to tak sobie przedstawiam, że biorę prysznic. No dobra, tak? Zewnętrznie możesz, ale to nie przychodzisz tylko, że się umyć i idziesz i to samo robisz. Zewnętrznie to, o, plamka jakaś jest. No to wytarłem tą plamkę i za dwa dni znowu mam tą plamkę i znowu. Ja to czasem tłumaczę, że dokąd będziesz te pieluchy zmieniał? Że się dla dzieciaka pieluchę zmienia, on znowu coś tam zrobi i znowu się mu zmienia, ale może się nauczyć, na przykład jest jeszcze coś takiego jak nocnik, na przykład. To porównanie czasem jest tak mocne dla ludzi, ja to widzę, no bo taka jest prawda. Bogu chodzi o to, żebyśmy doświadczyli darmowości Jego miłości. Ten drugi chrzest, przez charyzmatyków często można powiedzieć, że to jest jak chrzest w Duchu Świętym po prostu, bo tak ogromne doświadczenie Ducha Świętego, tej łaski, jak a tego przede wszystkim doświadczamy podczas Chrztu Świętego. Czyli ten drugi chrzest dokonuje się przez skruchę, przez prawdę, no właśnie w pokajaniu, nie? Przez wylanie moich łez, nie dlatego, że cierpi moje ja, ale dlatego, że widzę, że to zrasza moje twarde serce i ta sucha ziemia zaczyna żyć.
1: Ojcze Marcinie, czy przedstawiona w tej książce wizja pokajania może być odpowiedzią na kryzysy współczesnego świata? No bo teraz wiadomo, czy współczesny człowiek zmaga się z samotnością, patrzymy na wschodnią granicę, inne części świata, trwa wojna, ludzie mówią o utracie sensu życia. Dlaczego tak lub dlaczego nie? Czy to będzie właśnie ta wizja odpowiedzią na kryzysy współczesnego świata?
2: Uważam, że jak najbardziej. Ta książka, że jest odpowiedzią. Przeczytam taki maleńki fragment. Czy musimy przeżyć wojnę, jak ta na Ukrainie, a możemy powiedzieć, czy tam w Palestynie, czy w Iranie, czy w Afryce gdzieś, byśmy się zdecydowali pojednać z Bogiem tu, w Polsce? Walka zewnętrzna, odzyskanie swoich terenów, wpływów, świadomości narodowej, godności ludzkiej i poważania ludzkich praw traci właściwie wszelki sens w obliczu kapitulacji w walce o odzyskanie swojej wewnętrznej godności utraconej przez grzech. I to, myślę, jest takie pytanie, które, jeżeli ktoś czytał encyklikę o sercu, Dixit Nos, to papież tam stawia takie jedno pytanie, czy ja mam serce? I to jest pytanie tak mocne dla dzisiejszego człowieka, czy ja mam serce, nie? I nie tylko, czy ja mam serce jako jakiś organ, oczywiście jak mam, bije, no to żyję, nie? Ale czy ja mam serce, bo często mówimy, ty nie masz serca, nie? Bo serce ty moje w relacjach. A czasami widzimy, że ludzie jak zwierzęta się zachowują, oczywiście tak mówiąc obrazowo. Czyli tak jakby nie mieli serca, jakby działali przez jakimiś dotknięci instynktami, tym swoim ja tylko. Tak jakby nie mieli tego wnętrza, o którym mówiłem, że serce to wnętrza. I rzeczywiście tak jest. Bo jak nie masz relacji z Bogiem, no to zostaje ci pustka.
1: No tak, bo mówiliśmy, mój ojciec mówi o tym zezwierzęceniu, ale też ojciec podkreśla temat uczuć w życiu duchowym. Co dzieje się z człowiekiem, który tłumi swoje emocje przed Bogiem? Czy właśnie to prowadzi go do takiego zezwierzęcenia?
2: To właśnie jest ten kaganiec. To właśnie jest ten kaganiec nałożony tak, jak pies ma nałożony. I co? Może sobie poszczekać. Ale nawet trudno mu coś zjeść w kagańcu, nie? I jeżeli człowiek nie nauczy się radzić sobie z uczuciami, emocjami, to zacznie je połykać, aż po prostu zacznie się tym dławić. Albo zwymiotuje, albo zacznie się tym dławić. A pokajanie jest to doświadczenie, że ja to mogę wszystko przeżyć z Bożą łaską. Przejść przez to wszystko i nie tylko dokonać jakiejś introspekcji, wejść, jakiejś diagnozy, a potem co? Stwierdzę, że mam problemy, no ale co dalej? Wzywanie imienia Jezus, przyzywanie modlitwy Jezusowej, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną, czy jak chcecie, możecie tam mówić, Panie, zmiłuj się nade mną, albo Jezu, jest stanięciem w Jego obecności. Przecież katechizm Kościoła katolickiego mówi, imię Jezus zawiera Jego obecność. Czyli to nie jest, wiesz, jakaś mantra. I ja się naprawdę denerwuję, jeżeli ktoś modlitwę Jezusową nazywa nawet chrześcijańską mantrą. To mi nerwa mam wtedy. A widziałem wśród nawet kapłanów niektórzy, którzy to tak spłycają. Ponieważ, dobra, jest tam jakaś technika, nie? Wypowiadania, nawet można łączyć ją z oddechem, nie? I tak dalej. No ale co jest istotą? Stanięcie w Bożej obecności. Czyli stanięcie w Bożej obecności takim, jakim jestem i odczucie, że jestem, nie tylko odczucie, w faktach nawet mojego życia potwierdzone jest to, że Bóg mnie kocha. No to leczy. Jeżeli ktoś kocha mnie takiego, jakim ja jestem, przyjmuje mnie takiego, jakim ja jestem, no to co może mnie bardziej uzdrowić?
1: I wydaje mi się, ojcze, że po naszej rozmowie chyba nikt z naszych słuchaczy nie ma wątpliwości, że pokajanie to lekarstwo uzdrawiające serce. Prosimy jeszcze, aby ojciec nam powiedział, gdzie można nabyć tę książkę. Jeżeli kogoś zainteresowaliśmy tematem i chciałby go zgłębić.
2: Tę książkę można nabyć w naszym wydawnictwie Paulinianum, ale można też na takiej stronie nabyć niebawem, ponieważ taka strona powstaje, która między innymi tą stronę prowadzimy, żeby krzewić dobre różne pozycje. Ta strona to jest Cor Crucis i między innymi też pokajanie i tam będzie też możliwość, jeżeli ktoś chce, to w wersji elektronicznej będzie też e-book, ale także już mam nagrany audiobook.
1: Dziękujemy bardzo. Moim Państwa gościem był ojciec Sylwa Marcin Wirkowski, Paulin, autor książki Pokajanie, lekarstwo uzdrawiające serce. Ojcze, dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dzięki.
1: Z Panem Bogiem.
2: Z Bogiem.
0: Dziś w Kościele.

A tam ja myślę, że każdy potrafi tańczyć, każdy ma ciało i potrafi nim poruszać. I jak przyjmiemy taką definicję tańca bardzo szeroką, to okaże się, że każdy z nas potrafi tańczyć. Musi sobie pozwolić po prostu nas, żeby się rozluźnić, usłyszeć ten rytm, który gdzieś tam wygrywa nasze serce, można powiedzieć. 5 minut pozostało do godziny 14, a o godzinie 14:10 czeka nas kolejna ciekawa audycja. Za nami audycja Dziś w Kościele. Rozmawialiśmy o książce ojca Marcina Sylwana Wirkowskiego. To była bardzo interesująca audycja. Mam nadzieję, że jesteście tego samego zdania. A przed nami audycja Dolny Śląsk z bliska, jak co wtorek o godzinie 14:10. Gościem dzisiejszej audycji będzie Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej i były marszałek województwa dolnośląskiego. Powrócimy do sesji absolutoryjnej Sejmiku i głosowania nad wotum zaufania dla zarządu. Zapytamy także o nowe linie i przystanki kolejowe, a audycję poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam, Dolny Śląsk z bliska, godzina 14:10.

0: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra na Wimbledonie. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Jest radość, bo Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. O tym poinformowali organizatorzy. Przypomnijmy, polska tenisistka grała w finale tegorocznego French Open, co sprawiło, że awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Szczegóły zna Agnieszka Skrzypczyk-Plaza.
1: 24-letnia Polka zaczynała udział we French Open od kwalifikacji, a dopiero w finale musiała uznać wyższość Rosjanki Mirry Andrzejewej. Życiowy sukces Chwalińskiej na kortach ziemnych w Paryżu otworzył jej drzwi do Wimbledonu, który rozpocznie się już niebawem, bo 29 czerwca. Samo przesunięcie się na 21 lokatę w rankingu WTA początkowo nie dało jej miejsca w głównej drabince Wimbledonu, ponieważ zgłoszenia zamykały się jeszcze przed French Open. To oznaczało, że Polka musiałaby grać w kwalifikacjach, ale po wyczynie Chwalińskiej pojawiła się jednak silna presja na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej tak zwaną dziką kartę. I dlatego Polski Związek Tenisowy złożył w tej sprawie oficjalny wniosek, który, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, przyniósł oczekiwany przez wszystkich efekt.
0: Maja Chwalińska ma 24 lata, urodziła się w Miechowie, a wychowała w Dąbrowie Górniczej. Jest mocno związana z Zagłębiem Dąbrowskim i Podbeskidziem.

0: bo od kilku lat mieszka w Bielsku-Białej, gdzie obecnie trenuje. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na jutro, no i będzie drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może jutro kosztować więcej niż 6 zł i 10 groszy. 98 6,75, najmocniej zaś zdrożeje olej napędowy do 6 zł i 44 groszy za litr. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy bądź też sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
1: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
2: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
1: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
0: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wczoraj wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami.
4: Pięć minut po godzinie 14:00 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 22 stopnie, będzie cieplej o 1 stopień. Taka prognoza jest prognozowana, tak wygląda z tej prognozy. I maksymalne temperatury dla naszego województwa wygląda, tak się właśnie kształtują, to 23 stopnie. Jest pochmurno, ale ciepło, słońce momentami będzie wyglądać zza tych chmur i z tych chmur nie spadnie dzisiaj również deszcz. Jest wietrznie i jakość powietrza we Wrocławiu dobra.
5: Reklama.
6: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
7: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
8: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
5: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się po godzinie 14. 7 minut się zbliża po drugiej. Zaczniemy tę godzinę muzycznie od zespołu Pablo Pavo i Ludziki. Pablo Pavo to Paweł Sołtys, polski pisarz, wokalista, autor tekstów i piosenek, kompozytor. No, to taka nowość. Nie było jeszcze chyba Pablo Pavo na naszej antenie w utworze Do Stu. Teraz go usłyszymy, a po tym utworze zapraszam na audycję Dolny Śląsk z bliska, którą poprowadzi Patrycja Jęczmionka.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: W naszym studiu Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Przy mikrofonie Patrycja Jęczmanka, to audycja Dolny Śląsk bliska. Panie Marszałku, spotkaliśmy się przed sesją absolutoryjną Sejmiku. Trochę czasu minęło, bo to 28 kwietnia. Początkowo sesja absolutoryjna została przełożona na 20 maja. Czy Koalicja Obywatelska porzuciła starania się o trzeciego członka zarządu?
2: Pamiętam tę rozmowę i na pytanie pani redaktor, jaka będzie atmosfera, czy będzie absolutorium. Użyłem takiego porównania, że jak sesja się rozpocznie i szybko przejdziemy do debaty o raporcie o stanie województwa, to wszystko będzie dobrze, a jeżeli będą przerwy, to niekoniecznie. No wyszła ta druga opcja.
1: Trzytygodniowa przerwa.
2: Czyli tutaj troszeczkę przewidzieliśmy tą sytuację w Radio Rodzina. Tak, trzytygodniowa przerwa, ale wszystkim ona dobrze zrobiła. Mhm. Ona była potrzebna. Zresztą sam termin kwietniowy przyjęcia absolutorium był no bardzo, bardzo wczesną. Zgodnie z ustawą do końca czerwca można przyjąć absolutorium.
1: I często w czerwcu właśnie te sesje się odbywają.
2: Tak, zarząd chciał mieć to za sobą. Jak się okazało, wymagała nasza współpraca chwili przerwy i omówienia najważniejszych jej zasad. No i teraz bez żadnych przeciwności. Pracujemy dalej. 23 głosy za wotum, 23 głosy za absolutorium, czyli wszyscy członkowie koalicji, która od 2024 roku sprawuje władzę w regionie i go rozwija, byli za.
1: Ale zrezygnowaliście z dążenia do powiększenia składu zarządu województwa od trzeciego przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej?
2: To miejsce się należy Koalicji Obywatelskiej. Takie były uzgodnienia przed wyborem pana marszałka Pawła Gancarza na funkcję właśnie marszałka i pan marszałek zawsze będzie wiedział, że Koalicja Obywatelska będzie mu o tym przypominać.
1: W takiej perspektywy czasu będziecie upominać się po raz kolejny?
2: Ja cały czas.
1: Mm-hmm, bo tutaj siedziała tydzień temu pani Monika Włodarczyk, przewodnicząca klubu KO w Sejmiku Województwa i mówiła podobnym tonem, że za jakiś czas temat wróci, więc pytanie tylko kiedy? Po wakacjach?
2: To nie chodzi o to, że będzie jakieś przesilenie kolejne, mm-hmm. że będą jakieś działania, które będziemy podejmować? Nie, dlatego że rozwój województwa wymaga stabilnej władzy, stabilności także w tym roku przedwyborczym, mm-hmm. przed wyborami parlamentarnymi. Ta koalicja Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wsparta przez radną lewicy będzie także rozliczana przez wyborców z tego, co zrobi, więc ja nie przewiduję tutaj jakichś dramatycznych zdarzeń, darcia szat, mm-hmm. szantażowania kogokolwiek, nie. Natomiast niewątpliwie punktem przełomowym będzie po raz kolejny przyjęcie budżetu województwa. Nie ze względu na jakieś proporcje w zarządzie, tylko ze względu na to, że mamy swoje priorytety jako Koalicja Obywatelska, mamy wnioski samorządowców. Także niewątpliwie posłowie będą jeszcze bardziej aktywni i będą chcieli w budżecie województwa dla swoich wyborców różne projekty zabezpieczyć, więc to będzie bardzo ciekawy czas. Mm-hmm. Natomiast to będzie taki czas merytorycznej debaty. On się zaczyna we wrześniu, mm-hmm. czyli zaraz po wakacjach. Przed nami jeszcze 2-3 sesje, ale wrzesień to jest jakby nowy etap sezonu politycznego, kiedy radni mają możliwość składania wniosków do budżetu. Później grudzień to są już wnioski klubów i komisji, ale ten pierwszy moment pracy nad budżetem to są wnioski radnych i to będzie bardzo ciekawa rozmowa z zarządem.
1: I wszystko w trybie kampanijnym. Ostateczne decyzje i ustalenia w sprawie obsady stanowisk w zarządzie województwa jednak zapadły na poziomie liderów partii w Warszawie. Jak pan ocenia, panie marszałku, no taką strategię dla regionu? Czy to jest konieczne, że centrala steruje regionem?
2: Nie odczuliśmy tutaj żadnego sterowania centrali regionem. Mamy dużą samodzielność i autonomię. Natomiast ustalenia w Warszawie dotyczyły czegoś innego, że jeżeli jest, teraz głośno myślę, chyba 14 regionów, to jest koalicja Platformy, Koalicji Obywatelskiej, mm-hmm. ciągle Platforma Obywatelska, czyli już Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica i wówczas radni wybrani z Komitetu Trzecia Droga, czyli dzisiaj Polska 2050, czasami Centrum, no to jakby zmiany proporcji na Dolnym Śląsku mogłyby zaburzyć mm-hmm. te proporcje w innych regionach. Stąd, jeżeli mielibyśmy rozmawiać o zmianach składu zarządu na Dolnym Śląsku, no to te rozmowy dotyczyłyby także tego, co dzieje się w innych regionach. Wybór zarządu, który dzisiaj sprawuje władzę, był w okolicznościach bardzo emocjonalnych. Pamiętamy tę sesję. W związku z tym no, uznano, że to, co wówczas wypracowano i to, na co zgodzili się radni sejmiku, obdarzając członków zarządu swoim zaufaniem, powinno być honorowane.
1: A czy powinna być pisemna, formalna umowa PSL-u, bezpartyjnych samorządowców i Koalicji Obywatelskiej w sejmiku?
2: To jest ciekawa sprawa, ponieważ my posiadamy porozumienie programowe.
1: Tak, ale nie macie konkretu takiego kontraktu, bym powiedziała.
2: Które zawarły kluby Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, mm-hmm. Trzecia Droga, tak się nazywał ten klub, który mówi o tym, co będziemy robić. Ten dokument mówi o tym, co będziemy robić na Dolnym Śląsku i to robimy. I to porozumienie programowe jest realizowane. Podpisał je szef klubu, wówczas marszałek Paweł Gancarz i przewodnicząca Włodarczyk. No i to jest element potwierdzający naszą współpracę, podział kompetencji, zadania, którymi członkowie zarządu oraz przewodniczący komisji w sejmiku i radni się zajmują. Czy dokument w postaci umowy koalicyjnej, taki stricte regionalny, powinien osobny być zawarty? Mm-hmm. No to jest właśnie ta decyzja ciał statutowych, także zarządu krajowego. Jeżeli taki dokument będzie potrzebny, no to będziemy tą informację posiadali od zarządu krajowego, bo te koalicje są właśnie zawierane na szczeblu krajowych, bo dotyczą nie tego, że ktoś Dolnemu Śląskowi coś chce narzucać, tylko dotyczą większej ilości regionów, w tym przypadku 13-14, bo PiS rządzi na Podkarpaciu na pewno, w Lubelskim to już są dwa, w Małopolsce i Świętokrzyskim, czyli to jest 12 regionów.
1: A z perspektywy czasu, w kontekście niedawnych wyborów także, regionalnych w strukturach Koalicji Obywatelskiej, jak silna dzisiaj jest wasza pozycja ugrupowania w sejmiku? Czy te przetasowania w ogóle wpływają na współpracę wewnątrz koalicji rządzącej?
2: No bez głosów radnych Koalicji Obywatelskiej nic się nie odbędzie, żadna uchwała nie przejdzie, więc mamy zawsze posiedzenia klubu.
1: Bardziej mi chodzi których, o te podziały których, wewnętrzne.
2: No już właśnie mówię, w których marszałkowie Bochnak i Rabczenko rekomendują poszczególne uchwały. Większość tych uchwał dotyczy obszarów, których oni wiodą prym, czyli są pod ich bezpośrednim zwierzchnictwem. Jeżeli są to pozytywne rekomendacje, to klub je przyjmuje. Oczywiście radni mają prawo wnosić swoje uwagi, tak na przykład jak to, co dotyczy audytu krajobrazowego, który Koalicja Obywatelska w wersji, która jest przedłożona przez zarząd, nie zaakceptowała, stąd ten dokument nie jest przyjmowany przez sejmik już od listopada. Mm-hmm. Jeżeli Koalicja Obywatelska na coś się zgodzi, no to jest to realizowane, jeżeli nie, to nie, jeżeli wymaga to uchwały sejmiku. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dotyczy pracy w zarządzie, z tego co wiem, to nie ma takich sytuacji, żeby w zarządzie poszczególni jego członkowie przegłosowywali się, że nie wiem, 3-2, 4-1. Większość jest spraw i decyzji ustalana w konsensusie. Wynikają one w 100% z porozumienia programowego, który realizujemy. Są to zadania, o które Koalicja Obywatelska wnosiła także w poprzedniej kadencji. Większe środki na budowę i remont dróg wojewódzkich, zmiana sposobu realizacji i przyspieszenie budowy szpitala onkologicznego, zdecydowana praca i różnica, jeżeli chodzi taka pozytywna i skuteczność naszej Dolnośląskiej Służb Dróg i Kolei, jeżeli chodzi o remonty na kolejach. Więc to są zadania nasze, realizowane dzisiaj przez nasz koalicyjny zarząd, choć z marszałkiem z PSL-u. Można powiedzieć także chociażby o ochronie środowiska, która w poprzedniej kadencji budziła bardzo dużo emocji. Było w tym zakresie bardzo wiele kontrowersji. No dzisiaj stało się dokładnie tak, jak to mówiliśmy, że po zmianie rządu służby państwa, czyli i służby specjalne, i prokuratura, i WIOŚ, i GIOŚ, no będą miały w tym zakresie wiele do zrobienia. I to się dzieje. No, nawet na terenie Dolnego Śląska widzimy kontrolę, czy CBA, czy prokuratury.
1: Tak? Ostatnio mieliśmy taką mocną kontrolę we Wrocławiu.
2: I to się nie dzieje. To się nie dzieje dlatego, że ktoś zakopał ten temat, tak jak te śmieci nielegalnie zakopywali, tylko właśnie służby państwa działają, czego nie było naszym zdaniem w poprzedniej kadencji.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Zarząd województwa dolnośląskiego otrzymał absolutorium, co uważa pan za największy sukces tej kadencji po tym roku.
2: Ja widzę zdecydowane przyspieszenie inwestycyjne. To jest ogromna różnica w porównaniu z poprzednią kadencją. Same wydatki związane z funduszami europejskimi to jest kilka razy więcej dzisiaj. Są setki milionów złotych wydawanych z budżetu województwa i z funduszy europejskich na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. No ale cały program kolejowy, o którym, no powiem to brutalnie, w poprzedniej kadencji dużo się mówiło, a niewiele robiło. Nie mówię, że... bo to był inny czas, nie mówię, że ktoś tutaj popełniał błąd. No ale rzeczywiście faktyczne prace inwestycyjne i wydatkowanie środków europejskich i krajowych i funduszy z KPO i środków budżetu województwa następuje teraz. No sama skala zadań kolejowych, która jest realizowana w formie budowy, a nie tylko zapowiedzi, robi wrażenie. No Kłodzko, Krosnowice, Lądek, Strójstronie Śląskie. O to wnioskowaliśmy jako opozycja w tamtej kadencji. No i powiem szczerze, nie zawsze poprzedni marszałek to przyjmował. No a teraz jest to realizowane, czyli odbudowa połączenia do naszych uzdrowisk w Lądku czy Stronie jest realizowana. Jeżeli jeździmy tam po tych terenach popowodziowych, to widzimy, jak poważna jest to inwestycja, jak też duże zadanie. No ale też linia Lwówek-Manice-Zdrój, tak? Czy sama linia lwówecka, tak? To są linie, o których się mówiło, że będą realizowane, a one dzisiaj są realizowane. Kobierzyce-Łagiewniki, Strzelin-Kondratowice-Łagiewniki, to jest wszystko plac budowy. Wrocław-Siepole-Trzebnica, moja ulubiona linia, która po 17 latach doczekała się kapitalnego remontu i dokładnie od wczoraj, czyli od niedzieli, pociągi wróciły na trasę trzebnicką. To 25 milionów z KPO, a przed nami drugi etap, czyli projekt dzisiaj rozstrzygany, dzisiaj, czyli w czerwcu i 2 lata projektowania i elektryfikacja tej linii wraz z budową Mijanki. No ale te okolice Kamiennej Góry, Strzegomia, Marciszów, Bielawa, też uruchomiony projekt w ostatnim tygodniu, czyli dwa nowe przystanki, tak, które są elementem większej całości, czyli połączenia Bielawy ze Srebrną Górą. No i projekty sfinansowane z funduszy krajowych w ramach projektu dzisiaj nazywanego Nasza Kolej, czyli do Złotoryi i do Bogatyni. W tym drugim przypadku być może województwo przejmie to zadanie, ale jest taka deklaracja zarządu województwa. Więc także jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, rozmawialiśmy w tym studio o sytuacji płatnika i tym, jak wygląda sytuacja z NFZ-em. Natomiast jeżeli chodzi o remonty, o fundusze krajowe w ramach programu medycznego, albo jeżeli chodzi o fundusze z KPO, no to są ogromne pieniądze, które są inwestowane w dolnośląskie szpitale. Dzięki temu Dolnośląska Służba Zdrowia staje się jeszcze bardziej nowoczesna, a co za tym idzie, procedury medyczne dla naszych pacjentów będą lepsze i my, jak sądzimy, czy jesteśmy pewni, skuteczniejsze w walce z chorobami. I dlatego ten budżet dzisiaj to jest ponad 4 miliardów złotych. No a jeszcze niedawno to było 2, więc ta różnica jest...
1: Ja pamiętam 1 700 000.
2: Tak. Ta różnica jest znaczna. Remonty dróg wojewódzkich również w ramach poprzedniej kadencji Koalicja Obywatelska wnioskowała o około...
1: Dolny Śląsk na dobrej drodze, ten projekt.
2: 80 milionów dodatkowych pieniędzy budżetowych w ciągu roku na remonty dróg wojewódzkich i to jest w jeszcze większej kwocie realizowane. Dolny Śląsk na dobrej drodze to oznacza, że są realizowane remonty dłuższych, wytypowanych odcinków dróg wojewódzkich. Jechałem dzisiaj do państwa przez Prusice, bo spotkałem się tam z burmistrzem Igorem Bandrowiczem, no i cały odcinek dawnej drogi krajowej numer 5, drogi wojewódzkiej, tak zwana obwodnica Prusic, jest remontowana, jest cała nakładka już sfrezowana i ten odcinek jest remontowany. I takich miejsc na Dolnym Śląsku w tym sezonie remontowym, czyli wiosenno-letnio-jesiennym, jest bardzo, bardzo dużo. No i to są te pozytywne elementy tego czasu, tej koalicji. Mniejsze sprawy społeczne, wsparcie psychiatrii, wsparcie gabinetów stomatologicznych w szkołach, psychiatrii także dzieci i młodzieży, ośrodki preadopcyjne. No można by wymieniać...
1: Niedawno w Obrzychu uruchomiona filia.
2: Tak, można by wymieniać, naprawdę dużo się dzieje. O tym właśnie w audycji w Radiu Rodzina z panią redaktor rozmawiają radni sejmiku, którzy się w poszczególnych komisjach tym specjalizują.
1: Tak,
2: i naprawdę jest się czym pochwalić i dlatego byliśmy pewni, że absolutorium będzie udzielone, tylko była kwestia, kiedy to się stanie. I te rozmowy, tak jak powiedzieliśmy w tej pierwszej części naszej rozmowy, były potrzebne. Wiadomo, że partnerzy to także rywalizacja polityczna i to jest naturalne. Pomiędzy koalicjantami też jakaś rywalizacja polityczna jest. A okres jest przedwyborczy, bo naprawdę czujemy już
1: ciężar,
2: że te wybory będą w przyszłym roku parlamentarne. I każdy chce się pokazać. To jest naturalne.
1: A gdyby mógł pan marszałek wymienić taki top, pana taka wisienka, udało się zrealizować, to co by to było?
2: I realizujemy dokończenie wschodniej obwodnicy Wrocławia. O tym zapominamy, bo my się przyzwyczailiśmy.
1: Przez 20 lat o tym rozmawiamy.
2: Tak, tak. No i to też nie jest przypadek, że jak wróciliśmy do koalicji rządzącej jako Koalicja Obywatelska, zaczęliśmy tą drogę i ją ukończymy. To bardzo dobry znak. No i oczywiście przyspieszenie budowy szpitala onkologicznego. Nasi oponenci, opozycja z PiS-u bardzo dużo sobie przypisuje w tym zakresie zasług. I być może...
1: Ja myślę, że to dzieło jest bez barw politycznych.
2: Są one, te uwagi, zasłużone. Natomiast faktyczna praca i faktyczna budowa i wydatkowanie środków także z budżetu państwa następuje w tej kadencji. I to rząd koalicji 15 października przeznacza środki i rządowe, i środki budżetu województwa i nadzór nad całą inwestycją. I wyposażenie, którego w tym projekcie nie było zabezpieczonego, to także fundusz medyczny tego rządu. W związku z tym ja to trochę rozumiem, bo też byłem marszałkiem, który rozpoczął budowę szpitala na Fildorfa, szpitala Marciniaka. Budowali go moi następcy, otwierał marszałek Przybylski, ale praca była tych trzech kadencji, choć w latach to były 4-5 sezonów budowlanych. No i teraz to też tak wygląda, natomiast jest to realizowane dużo szybciej niż planowano.
1: Dopytam jeszcze o linię remontowaną do Trzebnicy, która parę dni temu została oddana ponownie do użytku. No, pan jest troszkę takim ojcem tej linii, 15 lat temu, kiedy powstawała. No, teraz ma być zelektryfikowana. Zastanawiam się, czy zdążymy przed rokiem 2031, jak w planach.
2: Ja mam nadzieję, że...
1: Ma być przetarg rozstrzygnięty niebawem.
2: Ja mam nadzieję, że zaczniemy ten proces w tej kadencji, także nawet nie wyobrażam sobie, żebyśmy czekali do 31 roku z zaczęciem prac. Jeżeli chodzi o terminy, to tutaj jakby nie jest to jeszcze sprecyzowane, dlatego że tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy w procedurze przetargowej i czerwiec, czyli miesiąc, w którym jesteśmy, to jest czas rozstrzygnięcia przetargu na projekt. Wartość projektu około 4-5 milionów złotych, tak. 2 lata prac. To dość, można powiedzieć, skomplikowany proces, bo musi uwzględniać także działania innych podmiotów, niezależnych od województwa, takich chociażby jak Tauron, czyli dostawca energii elektrycznej. Elektryfikacja linii to podłączenie się jej do stacji trafostacji, którą wybudować musi Tauron. Uzgodnienie w tym zakresie miało trwać w poprzedniej kadencji, jak się okazało, dzisiaj to wiemy, po weryfikacji nie trwało, a więc to przed nami. No ale sam projekt uwzględnia także budowę Mijanki w Siedlcu Trzebnickim. I jaki ma być tego efekt? Prawdziwa kolej aglomeracyjna, czyli kolej, która jeździ...
1: No bo ten Tabor jest malutki, można powiedzieć.
2: Tak, kolej, która jeździ szybciej, która zabiera
1: jeszcze... Do 100 kilometrów, to przekażmy też słuchaczom, że ma być dużo szybciej.
2: Tak, ale to już dzisiaj jest możliwe, natomiast nie ma Mijanki w...
1: Tak,
2: na tym odcinku,
1: w Siedlcu Trzebnickim.
2: Na tym odcinku wojewódzkim, czyli pociągi na tej linii jednotorowej muszą się mijać za stacją Wrocław Psie Pole.
1: Więc tak, wtedy to pozwoliło na wytaraskowanie pewnej większej liczby pociągów aglomeracyjnych.
2: Dokładnie tak. I pociągi elektryczne to są pociągi cięższe, to są pociągi zabierające większą ilość pasażerów, a ta linia rzeczywiście dzisiaj, szczególnie w godzinach szczytu, jest bardzo obciążona, jeżeli chodzi o ilość pasażerów, która wsiada do pociągów. I to nie tylko na trasie Trzebnica-Wrocław-Zakrzów, ale także na terenie Wrocławia, bo odcinek pomiędzy Zakrzowem, Psim Polem, Sołtysowicami, Nowym Dworem, później Szczepin, Mikołajów, Dworzec Główny, no to jest jakby cały ciąg stacji, które wymieniłem, gdzie wsiadają pasażerowie z Wrocławia. Dzięki biletowi aglomeracyjnemu to właśnie na tym odcinku pasażerowie korzystają z tej linii jako linii transportu wewnątrz Wrocławia i to są bardzo duże ilości pasażerów, a więc te pociągi elektryczne jadące na odcinku Trzebnica, Wrocław, Psiepole, później Wrocław, Psiepole, Wrocław Główny, być może Wrocław Świebocki, będą po prostu jeszcze lepiej służyły transportowi aglomeracyjnemu. I na to czekamy. 2 lata ma trwać projektowanie, czyli liczę, że końcówka tej kadencji to będzie przetarg na wykonanie tej elektryfikacji i rozpoczęcie prac.
1: Nad jakimś projektem pan teraz pracuje w sejmiku?
2: Tak.
1: Proszę zdradzić.
2: Za tydzień rozpoczęcie budowy obwodnicy Obornik Śląskich. Przygotowujemy się już tutaj, jest wyłoniony wykonawca, Strabag, około 80-milionowy kontrakt. No ale przygotowujemy się do jakby wbicia łopaty, czyli już faktycznych prac na tym odcinku. To niezwykle istotna obwodnica łącząca drogę, węzeł drogi ekspresowej S5 z Obornikami, ale także dalej w kierunku Wołowa, Ścinawy i Lubina i do Brzegu Dolnego. Transport dzisiaj tych środków niebezpiecznych z Brzegu Dolnego w kierunku drogi S5 przebiega przez środek miasta Oborniki Śląskie, stąd to jest niezwykle istotny i ważny dla nas projekt. I cieszę się, że praca kilku kadencji, wiele lat zabiegów o tą inwestycję, także starania samorządu obornickiego, burmistrza Arkadiusza Poprawy, pani przewodniczącej Agnieszki Zakęć doprowadziły do faktycznego rozpoczęcia tej budowy, która nastąpi 22 czerwca.
1: Marek Łapiński, wiceprzewodniczący Sejmiku z ramienia Koalicji Obywatelskiej, był dziś naszym gościem w audycji Dolny Śląsk Bliska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dolny Śląsk z Bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
2: Mniam. Czy ktoś ma ochotę na pizzę? Z naszą pomocą to może się udać. Rozdajemy dziś pizzę od pizzerii muzycznej. Tam te pizze właśnie są przygotowywane z myślą o jakimś konkretnym stylu muzycznym, więc można sobie zamówić pizzę jazz, pizzę reggae i tak dalej, i tak dalej. Co nam w duszy gra, może też zagrać właśnie na talerzu, a na pizzy w pudełku. Pozostało już 17 minut do godziny 15. O godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia, ale zanim do 15 wygrać na naszej antenie można pizzę, wystarczy do nas zadzwonić, wybierając numer 71 322 20 22 lub napisać 71 48, wiadomość poprzedzamy słowem rodzina. O tym, jaką pizzę jeść najbardziej lubicie, czy macie jakieś swoje ulubione, nietypowe smaki, napiszcie lub powiedzcie nam o tym wszystkim, a najciekawszą odpowiedź nagrodzimy właśnie pizzą od pizzerii muzycznej. Ja tylko dodam, że ulubioną pizzą moich dzieci jest oczywiście margarita, choć próbowałam, żeby przełamać ten schemat, i dodam, że pizza margarita powstała w 1889 roku na cześć królowej Włoch, więc można powiedzieć, że jest to pizza królewska, mimo że tak uboga w składniki, to jakże królewska.

I jak tam, czy ktoś ma ochotę na pizzę od pizzerii muzycznej? Nasze zadanie polega na tym, żeby opowiedzieć, jaką pizzę lubi się najbardziej. 71-48, zaczynamy od słowa rodzina, a waszą najciekawszą odpowiedź nagrodzimy pizzą od pizzerii muzycznej. Pięknie zabrzmi na pewno na waszych talerzach.

czekam na wasze wiadomości do godziny 15.71.48. Zaczynamy od słowa rodzina i piszemy, jaką pizzę lubimy najbardziej. Może macie jakieś bardzo wyjątkowe upodobania kulinarne. Może upiekliście sami jakąś ciekawą pizzę. Ja też teraz zapowiadam zbliżającą się koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 do wspólnej modlitwy na naszej antenie, a tymczasem czekam na wasze wiadomości. No i oczywiście czeka nagroda, pizza od pizzerii muzycznej za najciekawszą wiadomość, opowieść o pizzy.

I to już ostatnia szansa na wygranie pysznej pizzy od pizzerii muzycznej. Tutaj we Wrocławiu można taką pizzę, która pięknie nam zagra, właśnie zamówić. Wystarczy napisać do nas 7148 wiadomość. Zaczynamy od słowa rodzina i opisujemy, jaką pizzę lubimy najbardziej, jaką zdarzyło może nam się kiedyś upiec, a najciekawsza wiadomość zostanie nagrodzona pizzą już braną przez was zupełnie dowolną.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Będzie ustawa, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Umorzono sprawę zabójstwa lekarza z krakowskiego szpitala. Będziemy też na Mundialu, gdzie dziś grę rozpoczyna jeden z faworytów imprezy. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk zapowiedział przyjęcie projektu ustawy, który umożliwi Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji zbieranie danych o zarobkach lekarzy i powiązanie ich z konkretnymi osobami. Decyzja jest reakcją na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. To wywołało kontrolę NFZ-u, samorządu lekarskiego, a także władz Warszawy. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast trafić do więzienia, trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura, a szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
1: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
2: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
1: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
3: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kontem?
1: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Karawan. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że samochód jechał slalomem. Za kółkiem siedział kierowca, który wcześniej spożywał alkohol. Policjanci szybko namierzyli pracownika zakładu pogrzebowego, informuje Barbara Poznańska z częstochowskiej komendy.
5: Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Radomska. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on 2,5 promila alkoholu w organizmie. W trakcie kontroli policjanci sprawdzili przestrzeń ładunkową tego pojazdu i okazało się, że mężczyzna w takim stanie przewoził trumnę z ciałem.
0: Na miejsce przyjechał następnie inny trzeźwy pracownik, któremu policjanci przekazali karawan wraz z przewożoną trumną. 51-latek odpowie teraz przed sądem, grozi mu do 3 lat więzienia.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: A u nas Mundial, Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. Dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim Mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice mogą mieć lekkie déjà vu. O szczegółach Przemysław Pozowski.
6: Na otwarcie Mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
0: Czyli Argentyna zagra z Algerią i ten mecz posędziuje Szymon Marciniak.
7: A we Wrocławiu 22 stopnie ciepło, słonecznie, chmury są na niebie, ale to takie ładne obłoczki i pomiędzy tymi obłoczkami słońce przepięknie oświetla nam świat. Możemy cieszyć się tym słońcem dzisiaj do późnego popołudnia, do późnego wieczoru. Nad ranem temperatura będą oscylować w okolicach 13 stopni, więc nadal ciepło. No i w tym tygodniu naprawdę temperatury nawet tropikalne 34 stopnie maksymalnie w sobotę.
8: Reklama.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
13: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
14: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
15: Reklama.

0: Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: Dla Ciebie niebo bezludne mam, dla Ciebie mogę pokonać.
2: 15.30 na zegarach. Teraz przeniesiemy się razem z Darią Detlaff do Centrum Historii Zajezdnia i usłyszymy o czerwcowej ofercie. Co ciekawego Centrum Historii Zajezdnia przygotowało dla Was, drodzy słuchacze.
1: Czuję, że
3: dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff. Zapraszam na spotkanie z moim i Państwa gościem, którym jest dziś rzecznik Centrum Historii Zajezdnia, pan Adam Pacześniak.
4: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
3: Chcemy przedstawić wam program aktualności. Dosyć intensywnie i ciekawie rysuje się czerwiec w Zajezdni przy Grabiszyńskiej. To miejsce kultury, spotkań, wymiany doświadczeń, o czym świadczą chociażby nadchodzące wydarzenia, a najbliższą okazją będzie czwartkowe spotkanie z reportażystą Tomkiem Grzywaczewskim, który odwiedził niegdyś Syberię i opowie o tym doświadczeniu. Jak będzie wyglądało to spotkanie?
4: To pierwsza rzecz, bo rzeczywiście jest to przygotowane wszystko przez Centrum Historii Zajezdnia, natomiast spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim odbędzie się na wystawie Golgota Wschodu, czyli przy ulicy Wittiga 10, tam gdzie właśnie znajduje się ta wystawa, która opowiada o tym, jakie to były ciężkie losy Polaków wtedy, kiedy tylko następowała jakaś styczność z różnymi emanacjami państwa rosyjskiego. Tam właśnie na co dzień opowiadamy kilkusetletnią historię zsyłek rosyjskich, zsyłek Polaków, którzy walczyli o wolność, aż po czasy II wojny światowej czy po II wojnie światowej. I właśnie tam odbywają się bardzo ciekawe spotkania z tymi ludźmi, którzy albo na Syberii byli, albo mogą coś o tym powiedzieć. I właśnie jedną z takich postaci jest Tomasz Grzywaczewski, który opowie o tym, jak wyglądało jego przejście, jak wyglądała jego trasa z Syberii do Indii. Bo musimy przecież wiedzieć, że i pewnie słuchacze w większości o tym wiedzą, że Sybiracy, którzy w czasie II wojny światowej zostali wywiezieni przez NKWD właśnie tam na wschód, no to oni potem przez Indie, przez Iran stamtąd wychodzili, no można tak powiedzieć, byli ewakuowani. Między innymi sporo dzieci, prawda? Te dzieci pod opieką Maharadży były, znalazły się pod jego opieką i były niektóre właśnie przez pewien czas nawet, no mieszkały w Indiach. I Tomasz Grzywaczewski opowie o tym, jak wyglądała ta jego wyprawa. To no ponad 8 tysięcy kilometrów. Moim zdaniem zapowiada się to niesamowicie ciekawie, bo wiemy wszyscy, że Tomek Grzywaczewski świetnie opowiada. Jest takim fantastycznym gawędziarzem i w bardzo przystępny sposób będzie w stanie o tym wszystkim opowiedzieć.
3: Łatwo zapamiętać, bo to jest 18 czerwca, godzina 18, Golgota Wschodu przy ulicy Wittiga. Czy obowiązują jakieś wejściówki?
4: Nie, żadnych wejściówek tutaj nie przewidujemy. Każdy, kto chce, może przyjść. Miejsc jest wystarczająco dużo, żeby wszyscy się pomieścili. I gorąco wszystkich zapraszam i zachęcam do tego, żeby właśnie tym śladem przejścia, czy uciekinierów z Gułagu, no bo niektórzy z nich po prostu uciekali stamtąd. Niektórzy przez tę Syberię próbowali dostać się czy na południe w kierunku Indii, czy nawet niektórzy wrócić do Polski. Grzywaczewski będzie w tym momencie opowiadał o tym, jak wyglądała ta jego wyprawa śladem uciekinierów z Gułagu z Syberii do Indii.

0: Kolejne wydarzenie, na które chcemy Was zaprosić, wpisuje się w obchody Święta Wrocławia. Czerwiec to jest taki czas, kiedy rzeczywiście mamy mnóstwo możliwości, by poznać lepiej historię naszego miasta, ale też regionu, a nawet Polski. I temu będzie służyć spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia, które zaplanowano w piątek i sobotę. To jest 19-20 czerwca, o pasji do zegarków i o sztuce zegarmistrzowskiej. Co to będzie?
1: To będzie dwudniowe spotkanie z fantastycznymi rozmówcami, z pasjonatami, bo tak jak pani redaktor powiedziała, ta sztuka zegarmistrzowska, ona jest bardzo, bardzo ciekawa, ale trochę odchodząca już w przeszłość, prawda? No to już nie te czasy, kiedy wszyscy nosiliśmy zegarki z mechanizmem w środku. To już nie te czasy, kiedy stały u nas w domach zegary podłogowe.
0: Które trzeba było jeszcze nakręcać.
1: Tak. I o tym wszystkim będą ci ludzie opowiadali. Jakby takim pretekstem do tego wydarzenia, które nazywa się Passion for Watches, jest postać Antoniego Patka. Antoni Patek, twórca bardzo luksusowej marki zegarków osobistych, może nie wszyscy wiedzą, on był Polakiem. On był powstańcem listopadowym. Po upadku powstania wyemigrował na Zachód i tam właśnie stworzył tę słynną markę zegarków. I o tym też będziemy opowiadali. Będą zegarki, będą różnego rodzaju warsztaty. Także każdy, kto będzie chciał, będzie mógł przyjść, aby zobaczyć zegarki i te tańsze, i te droższe. I wziąć udział w warsztatach, na przykład składania i rozkładania, czy rozkładania i składania z powrotem budzików. Także zegarmistrzowie będą po prostu do Państwa dyspozycji. I to wszystko w Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej 184 19 i 20 czerwca w piątek i w sobotę. Państwo tego nie widzą, ale ja tutaj mam przed sobą cały program tego wydarzenia. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo.
0: I tutaj chciałabym zapytać o wykłady. A propos Święta Wrocławia, zaprosiliście do współpracy znanych wrocławian, którzy również poprowadzą swoje prelekcje, wystąpienia związane z dyscypliną, w jakiej działają, osiągali niegdyś bardzo wysokie wyniki, nawet na arenie międzynarodowej, i opowiedzą, jak w sporcie na przykład liczy się czas.
1: Tak, Renata Maurer-Różańska czy Paweł Rańda to są ci wrocławscy sportowcy, którzy odnosili sukcesy na arenie międzynarodowej. Oni opowiedzą właśnie o tym związku sportu z czasem. Prawda? Precyzja czy czas. I w sporcie strzeleckim na przykład Renata Maurer o tym opowie, a z kolei Paweł Rańda podzieli się z nami refleksjami, jak czas wpływa na życie sportowca czy menedżera sportowego. No ale oprócz tego będzie Maciej Loze, który jest kolekcjonerem zegarów słonecznych. To też takie mało spotykane hobby, prawda? I te zegary słoneczne w tej chwili, ja nie wiem, czy spora część wrocławian, szczególnie wrocławian młodszego pokolenia, potrafiłaby z takiego zegara odczytać godzinę. Ale chętni się nauczą tego. Mhm. Będą mogli to poznać. Ja bym również zwrócił uwagę na to, że będziemy mogli wziąć udział w różnego rodzaju takich zajęciach, gdzie porozmawiamy sobie czy o zegarmistrzostwie właśnie w XIX wieku, czyli w tym czasie, kiedy Antoni Patek w Szwajcarii tworzył swoją rozpoczynał produkcję zegarków, będziemy mogli porozmawiać z autorami publikacji o zegarkach. To, na co bym szczególnie chciał zaprosić, to warsztaty, bo one są takie, że włączą wszystkich do wspólnej zabawy, do wspólnego poznawania i zegarmistrzostwa, tej bardzo, bardzo trudnej, precyzyjnej sztuki i również włączą nas w pewnego rodzaju historię, która no, coraz bardziej staje się przeszłością. No, my w tej chwili nosimy na rękach zegarki, które nie mają w środku mechanizmów, tylko są naszpikowane elektroniką. One potrafią coraz więcej, ale tam nie ma tych precyzyjnych mechanizmów, z którymi zegarmistrzowie mieli do czynienia. No jeżeli ktoś by chciał poznać budowę, zasady działania takich zegarków na ręcznych, no to właśnie do tego będą służyły te warsztaty rozbierania i składania mechanizmów zegarkowych.
0: Jakie tutaj godziny są? I to i piątek, i sobota, czy
1: tak,
0: tylko piątek?
1: I piątek, i sobota od 9 do 17. Na te warsztaty też się nie trzeba zapisywać. Też można przyjść po prostu, dlatego że to jest ciekawe, przyjść i wziąć w nich udział. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej zajezdnia.org. Tam pokazujemy cały program, czy na naszym zajezdniowym Facebooku.
0: Ale to nie koniec atrakcji, dlatego że poza warsztatami, wykładami będzie też potańcówka i koncerty. Kto pojawi się na scenie? Czy również w programie i line-upie będą wyłącznie utwory o upływającym czasie? Co przygotowaliście?
1: Nie tylko, ale takie pewnie takie utwory też. To będzie koncert Jerzego Skoczylasa i Mirosława Deredasa. Tutaj z kolei jednak trzeba już mieć wejściówki. Te wejściówki są do nabycia na placu Solidarności. One są za darmo do wzięcia, także tutaj też nie ma problemu, żeby je zdobyć. Przestrzeń Trzeciego Wieku, Strefa Kultury Wrocław, dokładnie tak. O 17.30 ten koncert się zaczyna w piątek 19 czerwca. Przeboje Krzysztofa Krawczyka, Elvisa Presleya, czy potańcówka w klimacie z dawnych lat. No to są właśnie te atrakcje wieczoru. Będzie można naprawdę świetnie się pobawić.
0: A poza tym pogoda ma dopisywać, bo powyżej 30 stopni, prawdziwe lato we Wrocławiu. Żegnamy się powoli z deszczami. No i zapraszamy na otwarcie sezonu przed Centrum Historii Zajezdnia, bo tam potańcówka może nie do późnych godzin nocnych, żeby nie zakłócać ciszy, ale na pewno będzie to świetna okazja do integracji i zabawy.

0: Kate Bush na antenie Radia Rodzina. 10 minut pozostało do godziny 16. Już wkrótce, 23 czerwca, przypominam, może ktoś zapomniał, Dzień Taty. Warto zanotować sobie w kalendarzu i pamiętać o swoim tacie, ale też o swoim mężu, myślę, który jest tatą, bo to ważny dzień, żeby rozmawiać o ojcostwie. No i właśnie o ojcostwie, o świadomym ojcostwie, o budowaniu relacji i opowiadaniu historii chcę zaprosić na coś takiego Wrocławski Klub Ojca. Już 24 czerwca organizuje Dzień Taty, czyli Dzień Świadomego Ojcostwa we Wrocławiu. Odbędzie się to w kinie Nowe Horyzonty. O tym wydarzeniu rozmawialiśmy z Piotrem Gajdą, który poprowadzi właśnie tego dnia warsztaty storytellingowe i jak sam powiedział, 23 czerwca, czyli Dzień Ojca, jest dla rodziny, dla rodzinnego świętowania, a 24 zapraszają ojców po chwilę oddechu i żeby mogli nauczyć się opowiadania dobrych historii.
1: Wychodzimy z tego założenia, że nie ma nic ważniejszego niż relacja indywidualna, czy to z mamą, czy z tatą. W tej sytuacji nam zależy na tym, żeby ojcowie po pierwsze wyszli z tej codzienności i trochę od momentu naciśnięcia klamki w Nowych Horyzontach weszli do innego świata. I tam faktycznie będzie tak, że my będziemy mieli przestrzeń taką integracyjną, ją tak nazywamy, natomiast ona już będzie wokół opowieści, wokół tego, co dla nas jest ważne, o czym zapomnieliśmy. Może mamy jakieś historie z życia, którymi nigdy się nie dzieliliśmy z dziećmi, a one wniosłyby wartość do życia dzieci. Więc to będzie na pewno ta jedna część, a potem przejdziemy faktycznie płynnie od tych opowieści do warsztatu storytellingowego, czyli będziemy się uczyć, jak opowiadać wartościowe historie dzieciom, tak żeby one chciały do nas wracać.
0: Jak właśnie opowiadać te wartościowe historie? We wnętrzu każdego z nas drzemią takie pokłady tych historii wartościowych, czyli autentycznych, które wynikają z tego, jacy jesteśmy, co przeżyliśmy i właśnie stamtąd warto czerpać. Jak o tym mówi Piotr Gajda?
1: Jest mechanika na to, żeby opowiadać ciekawe historie, ale moglibyśmy uczyć bajek. Ja patrzę z perspektywy nie uczenia bajek, tylko uczenia struktury, która powoduje, że wyciągamy to, co jest dla nas ważne, opowieści, doświadczenia, szukamy tego, co jest ważne dla dziecka i wspólnie to łączymy i budujemy światy, do których i dziecko, i tato chce wracać. Nie po to, żeby codziennie być mistrzem kreatywności, animatorem i wymyślać za każdym razem nową historię o gąsce, o piesku, o kotku, bo nawet ja tego nie potrafię. To męczy. Natomiast, żeby zbudować jakąś strukturę, do której wracamy jak do serialu wieczornego, więc to na pewno jest ten wątek.
0: Wydarzenie rozpocznie wspólna integracja, budowana już od samego początku wokół opowiadania historii.
1: Ta nasza integracja, która tam jest opisana, to jest takie spotkanie wokół różnych aktywności. Na przykład będziemy móc podbijać piłkę, ale nie po to, żeby policzyć sobie ilość podbić i zobaczyć, który ojciec jest sprytniejszy, lepszy i wyrzucić taką rywalizację ojcowsko-męską, jaka standardowo nam towarzyszy. Nam, nie mówię jako klubu ojca, tylko jako mężczyzną. My tam patrzymy na to wydarzenie z perspektywy współpracy, perspektywy, przepraszam, trochę zwolnienia. Ja teraz muszę zwolnić, bo tak złapałem oddech. To znaczy złapania oddechu i zauważenia, że relacje męskie można też budować w inny sposób niż tylko samą rywalizacją. Więc te wszystkie aktywności, które tam będą, mówię o tym podbijaniu piłki, o klockach, które będziemy mieli, o strefie do rozmów, jeżeli będziemy chcieli, o strefie inspiracji, to wszystko są aktywności, które będą miały spójny element, czyli opowieści. I my będziemy starali się wyciągnąć trochę z ojców. I to niezależnie od tego, czy dany tato będzie chciał mieć interakcję z innymi mężczyznami, czy nie. Czy on będzie chciał spędzić ten czas sam, czy w pojedynkę, czy w jakimś większym teamie, żeby on miał na to przestrzeń i żeby faktycznie mógł trochę się osadzić wokół tych opowieści, tego, co jest dla niego ważne, z perspektywy wartości, historii. I też mówimy o tych opowieściach, czy budowaniu takiej narracji, no to żeby budować narrację, też trzeba mieć jakąś taką pożywkę. Trzeba wiedzieć, skąd czerpać i się inspirować, żeby móc te historie wymyślać, bo kiedy nie czytamy, nie słuchamy audiobooków, nie słuchamy historii różnych, to trudno jest to robić. Więc to będzie to spotkanie wokół tej integracji, czyli wdrożenia tego naszego uczestnika do tej przygody, a potem płynnie przejdziemy dopiero wtedy, bo to wszystko jest w tej otwartej przestrzeni.
0: A po właśnie wspólnej integracji rozpocznie się warsztat Storytelling Taty, jak opowiadać dzieciom historie, które budują relacje, charakter i wartości. Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają mechanikę tworzenia angażujących historii, sposoby przekazywania wartości poprzez opowieści i znaczenie historii z własnego życia w budowaniu tożsamości ojca i wiele więcej. Informacje znajdziecie na naszej stronie w zakładce Wrocław. Zachęcamy też do znalezienia Wrocławskiego Klubu Ojca na Facebooku i zaobserwowania wiele ciekawych warsztatów organizacyjnych organizują we Wrocławiu już od jakiegoś czasu. Za nami piknik, za nami także Forum Ojców. Zapraszam i zachęcam 24 czerwca w kinie Nowe Horyzonty.

0: Fatalne samopoczucie nauczycieli. Co piąty chce odejść z pracy. Przed nami wakacje. Sprawdzamy tegoroczne trendy. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku, poinformował na konferencji rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak podkreślił, to oczywiście projekt, który jest związany z kryzysem na rynku paliwowym w związku z wojną w Zatoce Perskiej.
1: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe. Jest to oczywiście związane z projektem CPN i to jest rozwiązanie, które jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację firm branży paliwowej. Chodzi o to, żeby sytuacja związana z kryzysem na rynku paliwowym i gwałtownym wzrostem cen paliw nie była przyczyną tego, że poszczególne firmy mają ponad normatywny, bardzo wysoki zysk, no bo ktoś tak czy inaczej za ten zysk będzie musiał zapłacić. W tym przypadku dzięki wprowadzeniu programu CPN nie konsumenci, no ale wtedy budżet państwa. W związku z tym to jest to rozwiązanie, które zdecydowaliśmy się zastosować.
0: Projekt ustawy zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 miliardy złotych podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw. Według badania Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Więcej o tym Ben O'Connor.
2: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
2: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nikt nie lubi czuć się podglądany, także zwierzęta. Rozpoczął się okres lęgowy ptaków, dlatego ornitolodzy apelują o niestresowanie zwierząt, mówi Natalia Zapała, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
6: Etyczne obserwowanie i fotografowanie opiera się na zasadzie pierwszeństwa dobra zwierzęcia przed potrzebą wykonania zdjęcia. To nie tylko kwestia dobrej praktyki i troski o przyrodę, ale również obowiązek wynikający z przepisów ochrony gatunkowej ptaków.
0: Bo w Polsce obowiązuje zakaz umyślnego płoszenia i niepokojenia ptaków w pobliżu gniazd. Zbyt bliskie podchodzenie może prowadzić do stresu zwierzęcia oraz

0: porzucenia młodych. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Tak wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to jednak krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
1: We Wrocławiu 23 stopnie, to temperatura maksymalna dzisiaj. Teraz będzie już tylko spadać, ale nie będzie chłodno. Nad ranem będzie to stopni 13, więc ciepło, można na rowerze spokojnie wyruszyć jutro do pracy. I takie temperatury utrzymają się w tym tygodniu, to znaczy dodatnie ma być ciepło. Deszcz, jeśli pojawi się, to raczej sporadycznie. No i 31 stopni widzę, w niedzielę 34 w sobotę, więc zapowiada się upalny weekend.
2: Reklama.
3: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
7: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
2: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, jak daleko może być posunięta fantazja i kreatywność w wyborze imienia? Choć polskie imiona takie jak Jessica czy Sulpicjusz mogą wydawać się oryginalne, na świecie spotyka się jeszcze bardziej niezwykłe przykłady. W USA rodzice mają dużą swobodę w wyborze imion, dlatego dzieci otrzymują czasami takie imiona jak Jedi, Everest czy nawet Burger King. W Polsce w latach 80. pojawiło się natomiast imię Solidariusz. W Wielkiej Brytanii pewien młody człowiek zmienił swoje imię i nazwisko na Kapitan Fantastyczny, szybszy niż Superman, Spiderman, Batman, Wolverine, Hulk i Flash razem wzięci, ustanawiając rekord długości imienia. Ciekawa jestem, jak się przedstawia. W krajach anglosaskich popularne jest używanie inicjałów. Tutaj to może być pomocne, czyli na przykład J.K. Rowling. W niektórych rodzinach amerykańskich synowie otrzymują imiona po ojcach i dziadkach, a do nazwiska dodaje się po prostu numer, czyli trzeci albo czwarty. Starożytni Rzymianie po prostu numerowali dzieci, stąd pochodzą imiona takie jak Oktawiusz czy Quintus. W wielu kulturach nazwiska wywodzą się od imion ojców, np. McDonald, O'Brien czy Aleksandrowicz. W Rosji do dziś używa się patronimików, np. Władimir Władimirowicz Putin. A w Hiszpanii popularne są imiona związane z kultem maryjnym, takie jak Carmen, Pilar czy Dolores. We Włoszech spotyka się imię Natale, a w Rosji imiona oznaczające cnoty, wiera, nadjeżdża i lubów, podobnie w Stanach Zjednoczonych, np. Destiny czy Hope. W Chinach imieniem może być niemal każde słowo, na przykład brokatowa fala czy kwitnąca śliwa. No, piękne imię, nie powiem. Tradycyjnie uważa się tam, że imię wpływa na los człowieka. W wielu dawnych kulturach prawdziwe imię miało szczególne znaczenie i bywało nadawane dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Tak było m.in. u Indian północnoamerykańskich oraz dawnych Słowian. Czy wy zastanawialiście się nad swoim imieniem? Skąd pochodzi? Jakie było jego znaczenie w waszej rodzinie? A może po prostu jakie jest znaczenie tego słowa? Warto się nad tym zastanowić. Czasami ta historia może nas zaskoczyć.

The Strangers na antenie Radia Rodzina, 32 minuty po godzinie 13 przy mikrofonie Judyta Exner. Może wielu z Was lubi język francuski, czasem można go usłyszeć na naszej antenie. Są oczywiście tacy, którzy nie przypadają za tym językiem, ale niezmiennie francuski często ląduje na szczytach plebiscytów, w jakichś różnych rankingach języków najbardziej romantycznych, najbardziej zmysłowych. Oczywiście jest to kwestią subiektywnych upodobań, choć powszechnie uważa się go za język miłości. W wielu plebiscytach i badaniach językowych jednak to język włoski zajmuje pierwsze miejsce jako najbardziej uwodzicielski i melodyjny. Dlaczego właśnie te dwa języki nieustannie rywalizują o ten tytuł? Francuski ceniony jest za miękką, oddechową wymowę, płynność i specyficzny akcent, który od lat kojarzony jest z kulturą Paryża. Jest uznawany za język niezwykle elegancki i zmysłowy. Włoski z kolei często wygrywa w rankingach na najbardziej romantyczny język ze względu na swoją muzyczną intonację, ekspresję i pasję, z jaką jest wypowiadany. Hiszpański wyróżnia się rytmem, długimi samogłoskami i ciepłym brzmieniem, które przez wielu uważane jest za niezwykle namiętne. Z racji melodyjności w dawnych konkursach doceniano także m.in. język ukraiński czy perski. A teraz na naszej antenie coś właśnie z podiów tych różnych plebiscytów, czyli zespół La Femme. Posłuchamy sobie troszeczkę języka francuskiego. Warto się wsłuchać w jego brzmienie. Może rzeczywiście wyda nam się ono bardzo romantyczne.

0: Wyżej Europy.
1: Dzień dobry Państwu. Jestem przekonany, że czekaliście na naszą kolejną audycję Bliżej Europy. Dzisiaj o wielkim świętowaniu będziemy rozmawiać, a będą też i zaproszenia. Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce oraz Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu już pod koniec czerwca zapraszają na 15-lecie Domu Europy we Wrocławiu. Jak będzie wyglądało świętowanie jubileuszu i do czego jesteśmy dzisiaj zaproszeni, o to zapytamy naszą gościnię, a jest nią Martyna Gacek-Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.
2: Cześć, dzień dobry Państwu, cześć.
1: No 15 urodziny, zbliżamy się do takiej pełnoletności. 15 lat to jest bardzo dużo, patrząc na instytucje. Jak możemy podsumować ten czas w kilku słowach? Czy to w ogóle jest możliwe?
2: Nasz Dom Europy faktycznie świętuje 15 lat. No był to czas dynamiczny. Mam nadzieję, że każdy wrocławianin i wrocławianka zna ten adres, ulica Widok 10 na mapie Wrocławia, gdzie można do nas po prostu przyjść i porozmawiać o Europie. Oczywiście instytucja się zmieniała, zmieniały się osoby nią zarządzające, ale no dla nas najważniejsze dalej jest pokazywanie tej Europy, która jest przed nami, pokazywanie polityk, priorytetów i tego, że no każdy z nas jest ważny, żeby tworzyć tę Europę, że ona sama się nie zrobi, że warto się zaangażować. My pokazujemy, jak się zaangażować, w jakie projekty wejść i też słuchamy głosu państwa. Więc to chyba się jakby nie zmienia.
1: Mm-hmm. Ja myślę, że tutaj łatwiej z Wrocławia nam odwiedzić Dom Europy, ale to nie jest tak, że działania i funkcjonowanie Domu Europy jest dedykowane tylko dla stolicy Dolnego Śląska. Obszar jest bardzo duży.
2: Tak, oczywiście. My jesteśmy jednym z dwóch przedstawicielstw w Polsce. Jest jedno przedstawicielstwo warszawskie, większe, i przedstawicielstwo regionalne właśnie we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, które obejmuje 5 województw ściany zachodniej. Jesteśmy od 2011 roku, w czasie prezydencji poprzedniej polskiej, ten Dom Europy został utworzony między innymi przez profesora Buzka. I rzeczywiście naszym celem jest wyjazd z Domu Europy, to znaczy zapraszamy wszystkich do siebie, realizujemy różne wydarzenia na miejscu, mamy lekcje europejskie dla każdych grup, nie tylko dla uczniów, mamy dla seniorów, dla każdego, kto jest zainteresowany Europą, ale faktycznie jeździmy, organizujemy różne spotkania, seminaria, warsztaty, projekty poza dużymi ośrodkami miejskimi, bo widzimy tutaj potrzeby, żeby rozmawiać o Europie na każdym szczeblu.
1: Mm-hmm. Te dwie lokalizacje w Polsce to są ważne lokalizacje, ale myślę, że Wrocław został wyróżniony w pewien sposób, bo tak. Dlaczego nie Kraków, nie Gdańsk?
2: Było wielu kandydatów z Polski, ale ostatecznie dzięki bardzo dobrej współpracy miasta Wrocław i ówczesnego prezydenta miasta, pana Dudkiewicza, i polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, faktycznie ten Wrocław został wybrany, bo ostatecznie to było głosowane w Parlamencie Europejskim, gdzie będzie takie przedstawienie. Ale żeby się dowiedzieć szczegółowo, jak to wszystko wyglądało, jak ten plan był tworzony i dlaczego właśnie Wrocław, to dokładnie zapraszam do nas 26 czerwca. O 16:30 rozpoczniemy debatę Europa bliżej ludzi z widokiem na taka nasza seria flagowa, która właśnie jest od początku istnienia Domu Europy z widokiem na Europę, czyli cykl debat otwartych dla publiczności. I też będziemy mieć taką debatę tym razem, gdzie będziemy rozmawiać o przyszłości Domu Europy, ale też o tych wszystkich wyzwaniach przed nami, z ludźmi, którzy ją tworzyli i tymi, którzy ją tworzą obecnie.
1: Mhm, tutaj wspomniałaś ten cykl debat. Czy z tego jesteście najbardziej dumni? Nie wiem, czy jesteś od początku związana z Domem Europy.
2: Jestem od 8 lat.
1: Tak, no ale to myślę, że tutaj wiele jest flagowych takich projektów, które realizujecie. I czy te debaty są głównym korem?
2: No te debaty na pewno, bo tutaj trzeba powiedzieć, że Dom Europy to nie jest tylko przedstawicielstwo regionalne, ale tak jak powiedziałaś, Biuro Parlamentu Europejskiego. I jednak są to dwie osobne instytucje z dwoma innymi jakby agendami, priorytetami, a te debaty realizujemy razem i muszę powiedzieć, że te nasze z widokiem na są pokazywane w Europie, kiedy jeździmy do centrali, jako taki wzór współpracy między dwoma instytucjami, więc jesteśmy z tego niezmiernie dumni. Tych debat na pewno już są tysiące rozmów, tysiące gości, trochę się tego nazbierało. Tematy są naprawdę bardzo różne. Staramy się, żeby zawsze ten konspekt europejski w nich był. Zazwyczaj zapraszamy właśnie gości ze szczeblu europejskiego, regionalnego, lokalnego, żeby też zmieszać te różne perspektywy. No i te debaty na pewno odbijają się gdzieś tam dalej, też je streamujemy, więc wiemy, że często są takim katalizatorem do różnych zmian, współprac i z tego naprawdę jesteśmy dumni.
3: Pienso con sueño para

0: bliżej Europy.
1: Zastanawiałem się nad tym kierunkiem debat, czy kierunkiem działań. Jak to funkcjonuje? Czy jest to echo odbite z Europy tutaj do nas, do Polski, czy bardziej też słuchacie tego, jakie są potrzeby społeczeństwa polskiego i próbujecie na nie odpowiedzieć?
2: No to jest dwojako, bo faktycznie naszą misją jest bycie takimi uszami, oczami, ustami Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o przedstawicielstwo regionalne tutaj w regionach, ale też oczywiście słuchamy tego, co się dzieje w Polsce. Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę i myślę, że jeżeli słuchają nas tutaj partnerzy widoków, to wiedzą, że często te widoki też właśnie się rodzą z potrzeby współpracy lokalnych, regionalnych, więc jest to do dwojako. W tym roku mieliśmy na przykład, tak wymieniając tematy, nie? Bo one są bardzo zróżnicowane, mieliśmy z widokiem na Ukrainę, bo zawsze staramy się rozmawiać o tym, co się dzieje w momencie, pamiętając o dacie rozpoczęcia agresji rosyjskiej na Ukrainę w lutym. Mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu, czyli z widokiem na bezpieczny internet, gdzie coraz więcej robimy działań, i to też jest na agendzie europejskiej, dotyczącej cyberodporności młodych. Tutaj też mamy współpracę z NASK-iem, wspaniałą współpracę z WCRS-em. Mieliśmy też ekspertkę z DG Connect, z Komisji Europejskiej. Mieszamy te perspektywy.
1: Na tej debacie akurat byłem i zaskoczyła mnie bardzo duża aktywność młodych ludzi, gdzie bardziej myślę, że niektórzy mogą postrzegać młodych jako osoby wycofane, niechętne do debaty i dyskusji. Tam po prostu widziałem, że to świetnie zrobiliście, bo była żywa dyskusja mocna debata.
2: Bardzo fajnie, że to powiedziałeś. Młodzi coraz częściej wchodzą w ten temat. Dużo jest też takich jakby nie wiem, czy oskarżeń, czy też takich obserwacji starszego pokolenia, że młodzi faktycznie wpatrzeni w te telefony, ale im więcej rozmawiamy o tym temacie, to my powinniśmy się troszeczkę uczyć od nich. Jakby jest to, nie zajdziemy dalej w tej odporności, bo tak samo jak młodzi potrzebują być odporni, my też potrzebujemy być odporni i się od nich uczymy tego, co w tym internecie piszczy. Mamy właśnie taki fajny cykl cyberchat, który realizujemy już prawie trzeci rok, gdzie dokładnie rozmawiamy z młodymi o tej cyberodporności, ale też proponujemy im konkursy dotyczące bezpieczeństwa w sieci. To są konkursy plastyczne, eseje, grafiki i to też tam, nie wiem, czy pamiętasz, jakie świetne próbki pisarskie młodzi prezentowali podczas tego wydarzenia na rzecz właśnie też takiej trochę tęsknoty za światem bez internetu mimo wszystko.
1: Dobrze, ale tutaj też perspektywy są różne, bo myślę, że to zderzenie perspektyw osób starszych, które pamiętają jeszcze czasy przed Unią Europejską, może w ogóle Europę z granicami, teraz jesteśmy w strefie Schengen. Myślę, że jak Dom Europy tutaj był powoływany w 2011 roku, była zupełnie inna perspektywa niż dzisiaj. Co dzisiaj mieszkańców interesuje? Klimat, bezpieczeństwo, podróże, edukacja, rynek pracy. Myślę, że właśnie otwarcie rynku pracy w Europie było dla nas wtedy ważne. Czy dalej jest ważne?
2: Teraz też oczywiście programy europejskie są bardzo ważne. Wydaje mi się, że teraz coraz więcej idziemy w innowacje, we współpracę z przedsiębiorcami, właśnie w prezentowanie tej perspektywy Europy Centralnej, Europy Wschodniej w Brukseli, jeśli chodzi o biznes. To obecnie też w kontekście bezpieczeństwa bardzo mocno wychodzi, w kontekście też zbrojeń i tak dalej. Wtedy też wydaje mi się, że bardzo mocno była w ogóle taka polityka spójności, infrastruktura, te wszystkie fundusze, które zmieniały nasze podwórka i miasteczka. Teraz już wiemy, widzimy gołym okiem, jak to wszystko się zmieniło przez te ostatnie lata. Wiemy też, że w kolejnej perspektywie budżetowej będzie znacznie mniej środków na takie modernizacje i właśnie te innowacje, możliwości dla nauki, to jest też coś, co wciąż Polaków interesuje. Oczywiście programy europejskie, studiowanie za granicą, to są te wątki.
1: Myślę, że tutaj tych wątków jest jeszcze dużo więcej, ale nie zatrzymujmy się przy tym, bo na samym początku powiedzieliśmy, że świętujemy i zapraszamy do tego świętowania. Chwilę powiedzmy o tym zaproszeniu. Wspomniałeś już pierwszą datę, tutaj świętowanie jest zaplanowane na dwa dni, 26-27 czerwca. Co będzie się działo, do czego zapraszamy? Słyszeliśmy o debacie, to jeszcze raz ją wspomnijmy, kiedy ona się odbywa i...
2: Tak, to może ja podzielę, bo faktycznie są te dwa dni. Dom Europy był otwierany 1 lipca, ale z racji tego, że chcemy świętować też jakby w weekend, proponujemy 26 czerwca, to też taka fajna data już zakończenia roku szkolnego, więc 26 czerwca Bardzo zapraszam, żeby przyjechać do nas tramwajem i wysiąść na przystanku Dom Europy, bo też warto podkreślić, że mamy taki przystanek koło Świdnickiej, niebieskim tramwajem. Tam już koło Barbary będzie czekał nasz taki rower kawomat, gdzie będziemy zachęcać i już będzie można porozmawiać o, jakby w przestrzeni zewnętrznej, o miasta. No
1: i napić się kawy.
2: I napić się bezpłatnie. Tak, napić się kawy i zaprosić właśnie do tego Domu Europy, który państwo często może kojarzą, że są po prostu flagi wywieszone na ulicy Widok 10, niedaleko Teatru Lalek, niedaleko Barbary. Mhm. Tak, przejścia Świdnickiego i tam was zapraszamy. Zaczniemy o 11:00 od warsztatów na temat Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, którą będzie prowadziła dla nas pani Iga Kamocka z Fundacji Schumana. Bardzo zachęcam, bo są to bezpłatne warsztaty. Jeszcze mamy wciąż miejsca, gdzie będzie można nauczyć się, jak pisać właśnie inicjatywę obywatelską i widzimy, że coraz więcej projektów ustaw, projektów legislacyjnych w instytucjach europejskich przechodzi poprzez inicjatywę obywatelską.

0: bliżej Europy.
1: Jednym elementem jest umiejętne napisanie takiego projektu, ale też i pozyskanie poparcia dla projektu.
2: Pozyskania poparcia, 3 miliony głosów w różnych krajach europejskich, ale jest to możliwe i naprawdę te warsztaty są bardzo fajne, angażujące, partycypujące, więc serdecznie
1: czyli
2: zachęcam.
1: 26
2: godzina 11.
1: Jak się zapisujemy?
2: Przez maila wrocław@europeinfo.eu. Wszystkie informacje też można znaleźć na Facebooku i na naszej stronie internetowej googlając 15 lat Domu Europy we Wrocławiu.
1: Dobrze, co dalej?
2: Później można się przespacerować jeszcze chwilę po rynku i wrócić do nas na 16:30, gdzie zapraszamy właśnie z widokiem na 15 lat Domu Europy we Wrocławiu, Europa bliska obywatelom, gdzie będziemy rozmawiać z osobami, które były 15 lat temu w Domu Europy, otwierały ten Dom Europy, ale też z ludźmi, którzy go tworzą na bieżąco i też chcemy posłuchać Państwa pomysłów. Jak Wy widzicie tą naszą przyszłość. Może macie z nami dobre wspomnienia, może chcecie się też podzielić waszym tutaj doświadczeniem, więc oczywiście będzie urodzinowy tort i myślę, że taki miły jubileusz.
1: Debata będzie się toczyła tak, że też będzie głos dany, tak?
2: Zawsze,
1: tutaj mówisz o tym, że można przedstawić swój punkt widzenia, więc jest tutaj też otwarta debata.
2: To są debaty, gdzie mamy zazwyczaj trzech ekspertów, moderatora i po prostu głos jest obywatelski, więc jak najbardziej. I to jest ten pierwszy dzień.
1: I drugi ja mam na piechotkę, to zdradzę.
2: Tak, będziemy w bardzo fajnym, nowym miejscu. Nie wiem, czy Państwo już byli. Huta Wrocław na ulicy Grabiszyńskiej 241. To nowa przestrzeń gastronomiczno-kulturalna. Zrewitalizowany teren dawnego zakładu przemysłowego Hutman. Mhm. Więc już od 12 czekamy na Państwa. Stoiska informacyjne, warsztaty kolażu. Też bardzo twórcza osoba wrocławska. Sławianka Gosia, która realizuje taki projekt Wycinki z Termosu i będziemy robić takie kolaże o wspólnocie, o Europie. Będziemy również malować razem z dziećmi wielkie płótno, gdzie będziemy wizualizować sobie Europę oczami dzieci. Będziemy mieć stanowiska z informacjami na temat projektów europejskich dla młodych osób.
1: Ale to miejsce mi się tak kojarzy z takim miejscem chill out odpoczynku, no i z jedzeniem dobrym, czyli też tam będzie to...
2: Będzie tam jedzenie, będziemy też mieć strefę podcastu, gdzie będzie można powiedzieć trochę więcej o Europie. Będziemy mieć również pub quiz też europejski, a o godzinie 19 zapraszamy na taki koncert DJ-a Ikarusa.
1: Bardzo dużo się dzieje, jak słyszymy.
2: Jeszcze tylko powiem, że ta huta jest taką bardzo ciekawą przestrzenią też artystyczną i będzie odpowiednio przygotowana dla Państwa. Będą odpowiednie wizualizacje nawiązujące do kolorów europejskich.
1: Światła,
2: więc szczególnie taką późniejszą porą na pewno będzie inaczej niż zazwyczaj.
1: Mm-hmm. Dużo się dzieje, dużo zostało zaplanowane. Słyszeliśmy, że na warsztaty jedne się zapisujemy, tak? Tutaj przypomnijmy.
2: Tak, jeśli chodzi o inne spotkania w hucie, to też tam będą zapisy. One są oczywiście wszystkie bezpłatne, warto się zapisać, żeby po prostu być pewnym, że jest to miejsce.
1: Miejsce sobie zarezerwować.
2: Oczywiście, jeżeli Państwo spontanicznie przyjdą na hutę, to też nie będziemy nikogo wyganiać, ale to tak jak mówisz, będzie wszystko w opisie na stronie, także na Radiu Rodzina, więc zachęcam do sprawdzenia.
1: Piękne 15 urodziny. Jak wyobrażamy sobie Dom Europy za te kolejne 15 lat?
2: Ja tak jakby przygotowywując się do tego wywiadu pooglądałam filmik właśnie z otwarcia Domu Europy i tam pierwsza szefowa przedstawicielstwa Natalia Szczucka mówiła, że jej marzeniem jest, żeby do tego Domu Europy mógł wejść każdy z ulicy i żeby każdy mógł porozmawiać o tej Europie i ja myślę, że to się nie zmieni, że każdy będzie mógł do nas przyjść, porozmawiać z naszymi ekspertami punktu informacyjnego na dole, który właśnie prowadzi lekcje europejskie, spotkania, że nie zastąpią nas ekrany ani sztuczne inteligencje, tylko ten element ludzki będzie jak najbardziej żywy, bo po prostu Europa, tak jak mówię, sama się nie zrobi, a no najważniejsze jest ta wspólnota i ten człowiek.
1: No dobrze, to troszczmy się o ten element ludzki, więc się spotkajmy na tym świętowaniu.
2: Serdecznie
1: to
2: zapraszamy.
1: Będzie taki pierwszy krok, a później te 15 kolejnych lat zleci. No i troszczmy się o to i dbajmy o to. Na urodziny 15-lecia Domu Europy we Wrocławiu dzisiaj zapraszała nas Martyna Gacek-Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Bliżej Europy. Partnerem programu jest przedstawicielstwo regionalne Komisji Europejskiej.

0: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Maja Chwalińska dostała dziką kartę na Wimbledon. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, uważa premier Donald Tusk.
1: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
0: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego w Warszawie z ramienia Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będą produkować drony, a Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Zełenski po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji i rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promile alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
3: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
0: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
4: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego.
0: A Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak i broniąca tytułu Iga Świątek.
5: Przed nami piękne, słoneczne popołudnie we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku zresztą podobnie. Chmury na niebie liczne, natomiast słońce przebija się przez nie intensywnie. Dzisiaj bez opadów deszczu i w dniach najbliższych również bez opadów deszczu. Teraz we Wrocławiu 22 stopnie. Temperatura będzie teraz spadać, ale nie będzie chłodno. Wieczorem i jutro rano można spokojnie na rowerze wyruszać i tak do poniedziałku, wtorku nawet.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego.

0: możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 17 i tę godzinę muzycznie rozpoczynamy razem z zespołem Fleetwood Mac, a już za chwilę o godzinie 17.10 audycja Oblicza Wrocławia w imieniu Łukasza Ligorowskiego. Zapraszam. Dzisiaj porozmawia on z Joanną Łajdanowicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, bo przed nami wyjątkowe wydarzenie Drzwi Otwarte, które odbędą się 20 czerwca w godzinach 11.18 w programie m.in. Gra Terenowa, miasteczko warsztatowe pełne kreatywnych, technologicznych i ekologicznych aktywności oraz niezwykła okazja, by zajrzeć do bibliotecznej piwnicy i pracowni introligatorskiej. To może być bardzo ciekawa wyprawa do wnętrza biblioteki, a o tym dowiecie się już w audycji Oblicza Wrocławia o godzinie 17.10. Zapraszam.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościnią obliczy Wrocławia jest Joanna Łajdanowicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Różewicza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No na sam początek chcę już Państwa tutaj zapewnić, że będą zaproszenia, więc proszę przygotować coś do notowania. Ale też na sam początek chciałem zapytać, czy w ogóle jeszcze czytamy książki?
2: Tak, śmiało mogę powiedzieć, że wrocławianie czytają, czytają dużo, czytają literaturę różnorodną, natomiast niezmiennie największą popularnością cieszą się kryminały.
1: Mm-hmm, dobrze, ale teraz tutaj mówimy chyba o dorosłych, a jak z dziećmi? Bo wszyscy, taka trwoga o młodzież, że tylko komórki, tablety, telewizory, jest jakaś tendencja? Możemy to zmierzyć?
2: Pięknie to zaczyna wyglądać, ponieważ młodzież zaczyna wracać do bibliotek. Od pewnego czasu notowaliśmy taką przepaść tak naprawdę czytelniczą. Natomiast stworzyliśmy dwie naprawdę bardzo ładne przestrzenie dla młodzieży i ta młodzież jest w bibliotekach.
1: Jest teraz fantastyczna okazja, żeby właśnie pokochać jeszcze bardziej te instytucje. Będziemy dzisiaj zapraszać na drzwi otwarte. W jakie filie, która biblioteka, czy to wszystkie razem świętujecie drzwi otwarte? Jak to wygląda? Do czego zapraszamy? W które miejsce?
2: Drodzy Państwo, 20 czerwca od godziny 11 do godziny 18 zapraszamy na drzwi otwarte w miejscu wyjątkowym, bo w naszej siedzibie głównej, czyli filia numer 1, razem z wszystkimi piętrami. To jest ulica Sztabowa 98.
1: Mm-hmm. Tutaj jest ważne to, że są piętra, bo będzie gra terenowa, która będzie się odbywała chyba też tak we wnętrzach biblioteki?
2: Dokładnie. W ramach tej gry, drodzy Państwo, będziecie mogli podjąć ważne decyzje w gabinecie dyrektorki, przejść przez dział gromadzenia i opracowania, czyli przygotować tak naprawdę książki do wysłania na filię, przygotować plakat promocyjny wydarzenia autorskiego, zbudować za pomocą klocków Lego nową przestrzeń biblioteczną tak naprawdę. I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, zejdziemy również do piwnicy, gdzie swoje pomieszczenie ma pani introligatorka. Czyli pokażemy Państwu, jak naprawiamy książki, bo cały czas w bibliotece to robimy.
1: Będzie można wysłać książkę do filii. Co to znaczy? Książki trafiają do biblioteki głównej, tak, do filii numer 1 i tam decyzje zapadają?
2: Nie, drodzy Państwo, decyzje zapadają w naszych 38 filiach. To tutaj kierownicy sami podejmują decyzję, co kupują. Natomiast wszystkie zakupione książki najpierw właśnie trafiają na sztabową. Tam są wprowadzane w katalog, dostają swoje magiczne numerki i dopiero potem nasi dzielni kierowcy rozwożą je po filiach.
1: Wspomnieliśmy o tej grze terenowej, która jest pewnym zaproszeniem do zwiedzenia tej placówki. Ale to nie są jedyne atrakcje, które są przygotowane na sobotę 20 czerwca. Miasteczko warsztatowe. Cóż to takiego jest?
2: Tak, nie będziemy jedynie w budynku, natomiast zapraszamy przy ulicy Sztabowej. Jest też piękny parking, duży i tutaj chcemy zrobić miasteczko warsztatowe, czyli zaprosić Państwa na różnego rodzaju warsztaty kreatywne. Będą to warsztaty technologiczne, warsztaty ekologiczne. Będzie oczywiście, w związku z tym, że jesteśmy w bibliotece, strefa czytelnika. Przygotowaliśmy też gry podwórkowe, wielkoformatowe, przestrzenne. Troszeczkę też właśnie z myślą o naszych dorosłych czytelnikach, czyli przypomnimy gry, którymi bawiliśmy się za młodu, czyli skakanka, kabel, przeciąganie liny, klasy. Coś, co młodzi mogą już nie pamiętać.
1: Ale myślę, że to może być też pokoleniowa zabawa, tak? Starsi z młodszymi. Starsi sobie przypomną, jak to było, młodzi zobaczą, jak można się bawić.
2: Tak, taka podróż sentymentalna troszeczkę.

0: oblicza Wrocławia.
1: Tak trochę ominąłem temat odwiedzenia piwnicy u was i pracy pani interoligator, tak?
2: Tak.
1: Pani to jest. I tutaj wspomniała pani, że wciąż naprawiamy książki. O co tu chodzi? Bo dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie się stare wyrzuca, kupuje się nowe, a pani mówi o naprawie jeszcze książek?
2: Tak, my jako biblioteka posiadamy też wzory unikatowe. Po prostu wiemy, że część książek nie jesteśmy w stanie odkupić, dlatego koleżanka przycina je, skleja, naprawia w każdy możliwy sposób i one naprawdę wyglądają jak nowe.
1: Trochę kojarzą mi się gry terenowe, czy tutaj ta propozycja, którą dzisiaj słyszeliśmy, odwiedzenie różnych pięter, no i ta popularność kryminałów, trochę to wszystko mi się kojarzy jako taka pewna zagadka. Możliwość zobaczenia miejsc, które zwykle nie są dostępne. Czy tutaj jakieś będą też tropy kryminalne w trakcie tych zabaw?
2: Tropów kryminalnych nie będzie, natomiast chodzi nam przede wszystkim o troszeczkę o odczarowanie zawodu bibliotekarza. Mhm. Niestety dalej funkcjonuje stereotyp, gdzie bibliotekarka, bo to przede wszystkim kobiety, to pani siedząca za ladą, pijąca kawę, nie mająca czasu. Natomiast to się bardzo zmieniło. Bibliotekarze wyszli do czytelników, są obecni nie tylko w bibliotekach, ale również na różnego rodzaju wydarzeniach plenerowych. Więc chcemy pokazać, że to jest naprawdę praca dużej ilości osób, takich działających troszeczkę z zaplecza. Natomiast zmieniły się czasy, kiedy książka do biblioteki trafia późno. Nie czekamy już pół roku, tylko to jest kwestia czasami tygodnia, czasami dwóch.
1: Mówimy o nowościach.
2: Tak, tak. Mhm. I te nowości są już na półkach. Natomiast to, tak jak mówię, wymaga pracy dużej ilości osób.
1: Mhm. Ale ja też myślę, że obraz bibliotek się zmienia, tak? To nie jest tylko poszukiwanie książek, które nie były dostępne, nie można było ich kupić nigdzie, tylko też tutaj mamy bardzo bogatą propozycję około czytelniczą. Myślę, że tutaj też zapominamy o tej roli bibliotekarzy, bibliotekarek w tym zakresie, że to nie jest tylko osoba, która zna się na publikacjach i zna się tylko na literaturze, ale musi posiadać naprawdę szeroką wiedzę w różnych dziedzinach.
2: Nie tylko wiedzę, ale być taka multikompetentna, bo my prowadzimy mnóstwo warsztatów dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów, ale też, tak jak pan mówi, to są działania też bardzo niekojarzące się często z bibliotekami. Na przykład 26 czerwca w FAMie, czyli w naszej filii Centrum Kulturalno-Bibliotecznym na Psim Polu, przy Krzywoustego, rusza 26 festiwal cyrkowy, który będzie zarówno w przestrzeni właśnie Cyrkopole. I w przestrzeni właśnie FAMy. 26 czerwca zapraszamy również w Mediatece na żywą bibliotekę, gdzie czytelnik będzie mógł wypożyczyć żywe książki. Nie tylko wypożyczamy właśnie klasyczne.

0: oblicza Wrocławia.
1: Pani Anno, chciałbym też zapytać o, w kontekście tych drzwi otwartych, które przed nami, o możliwość zobaczenia dawnej biblioteki. Tutaj pani mówi o tym, jak to ona się zmienia i jak jest nowoczesna teraz, ale też ja, mi się to kojarzy i myślę, że to też trochę uleciała taka magia biblioteki, kiedy mogliśmy w kartoteki sobie przeglądać. Ja to pamiętam jeszcze ze swojej młodości, ze studiów też. Czy to jeszcze funkcjonuje gdzieś?
2: Nie, w naszych filiach już nie. To też wynika z tego, że XXI wiek też zaglądał do biblioteki. Natomiast czytelnikom też bardzo zależy na tym, żeby móc z domu przeglądać nasz katalog, wybrać sobie filię, w której może książkę znaleźć, odebrać. Natomiast taka ciekawostka, nie trzeba już iść do filii, żeby odebrać książkę. Funkcjonują już trzy nasze książkomaty, gdzie czytelnik może zamówić książkę i odebrać ją właśnie 24 godziny na dobę.
1: No niestety przyznam się, dawno już nie byłem w bibliotece. Dowiedziałem się, że wiele ludzi też spędza czas swój w bibliotece. To nie jest tak, że musimy tylko wypożyczać.
2: Odeszliśmy też już od takiego schematu, że w bibliotece musimy być cicho. To już nie jest właśnie ta, mówiąc tak stereotypowo, taka przestrzeń pełna pajęczyn, cichości, z tą panią bibliotekarką, która będzie krzyczała, że mamy być cicho. Nie, w bibliotece mamy szereg miejsc, gdzie właśnie można usiąść, przeważnie ze swoim komputerem, do pracy, czy posiedzieć z książką. Nie ma już obowiązku tylko wejść, wyjść z książką. Staramy się stworzyć takie przestrzenie przyjazne właśnie naszym czytelnikom.
1: Okej, jak się przygotować do drzwi otwartych? Gra terenowa wymaga od nas jakiejś wiedzy, przygotowania?
2: Absolutnie nie. Wiedzę troszeczkę wydobędziemy z państwa. Nie trzeba być przygotowanym, natomiast proszę się nastawić na dobrą zabawę.
1: Czy są jakieś zapisy, czy to jest dzień taki totalnie otwarty?
2: Totalnie otwarty, natomiast będzie możliwość zapisania się do biblioteki.
1: Dostaniemy od razu kartę, jak to wygląda formalnie?
2: Formalności zajmują jakieś 2-3 minuty. Jeżeli państwo chcą, to zachęcam do przeczytania wcześniej naszego regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej. Dostajecie państwo kartę. Karta ma taką super moc, bo zapisujecie się państwo w jednej chwili, a po wszystkich możecie później z tą kartą jeździć i wypożyczać.
1: Najpierw przyjdźmy się dobrze pobawić na dniach otwartych. Przypomnijmy jeszcze, kiedy są drzwi otwarte, w jakim miejscu, w jakich godzinach, no i przede wszystkim też, gdzie możemy sprawdzić cały program.
2: Widzimy się 20 czerwca w filii numer 1 przy ulicy Sztabowej 98. Zabawę zaczynamy od godziny 11 i bawimy się do 18. Wszelkie informacje dotyczące naszej imprezy znajdziecie państwo na stronie biblioteki bibliotekawroc.pl.
1: Nic prostszego, zapraszamy do super zabawy, to już w najbliższą sobotę, kto wie, może się tam właśnie spotkamy. A dzisiejsze zaproszenie do nas przyniosła i zapraszała Joanna Łajdanowicz z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Różewicza. Dziękuję bardzo.
2: Do zobaczenia.
0: Oblicza Wrocławia.
3: Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

To zdarza się bardzo rzadko, a dokładnie raz w roku zaglądam do kalendarza, a tam, uwaga, moje imieniny, imieniny Judyty wypadają z tego, co mi się wydaje, tylko raz w roku. I to właśnie dzisiaj, 16 czerwca, muszę sobie to zapamiętać. Z tej okazji pomyślałam, że posłuchamy mojej imienniczki, czyli, bo ja się jeszcze nie dorobiłam swojej płyty, posłuchamy mojej imienniczki Judyty Pisarczyk. To jest wokalistka jazzowa, bardzo utalentowana wokalistka jazzowa, nagradzana wielokrotnie. No i mało tego, że jest wokalistką, jest też liderką swojego zespołu, co rzadko się zdarza w jazzie, by kobieta właśnie była liderką, i tym bardziej chciałabym pokazać wam jej kawałek z najnowszego albumu Judyta Pisarczyk Quartet i będzie to utwór Fickle. Posłuchamy tej wokalistki. Nasze drogi z Judytą się przecięły też, gdyż ja pochodzę z małego miasta, z Nysy w województwie opolskim, i tam też w tak małym mieście istnieje wyższa szkoła zawodowa i na tej oto szkole funkcjonuje Wydział Jazzu. I tam swoją edukację, część z niej właśnie rozpoczęła Judyta, a później studiowała w Katowicach, teraz mieszka w Warszawie. No i to jest, myślę, że warto zapamiętać to nazwisko i imię, Judyta Pisarczyk Quartet przed wami.

0: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Polska szykuje się do przyjęcia większej liczby amerykańskich żołnierzy. Granat na placu zabaw. To historia z Krakowa. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Jutro rano odbędzie się dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I mogą być problemy z obsługą, ostrzega ubezpieczyciel. Pracownicy ZUS odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10, a to może oznaczać wydłużenie obsługi klientów. Dlatego lepiej zaplanować wizytę po godzinie 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przyjęciu uchwały Rady Ministrów upoważniającej szefa MON do podjęcia działań w celu stworzenia stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Jak podkreśla Adam Szłapka, to przygotowanie się do realizacji decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o kolejnych żołnierzach amerykańskich w Polsce tak, by żołnierze mieli gdzie stacjonować.
1: Od bardzo wielu lat wszystkie kolejne rządy zabiegały o to, żeby na terytorium Polski była obecność wojsk sojuszniczych, szczególnie Stanów Zjednoczonych. I tutaj wszystkie rządy, myślę, są bardzo konsekwentne. Wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność była stała, a nie rotacyjna. W związku z tym rząd musi poczynić bardzo szczegółowe przygotowania do tego i tutaj to jest uchwała rządu, która upoważnia ministra obrony narodowej do tego, żeby takie działania przygotować.
0: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA w Waszyngtonie. Polski prezydent przebywa obecnie z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
3: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
0: Jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Z Wrocławia przenosimy się do Krakowa. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
4: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
0: A dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, aby w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i natychmiast wezwać służby.
5: Ciepłe, słoneczne popołudnie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Aktualnie 21 stopni, temperatura spada, ale nie będzie zimno. Nad ranem będzie to stopni 13 o godzinie 5, czyli już po wschodzie słońca. Można spokojnie jutro do pracy pieszo, na rowerze, bez samochodu. Nie wsiadamy do samochodu, kiedy ma być tak pięknie i słonecznie. 34 stopnie, moi drodzy, w sobotę, więc nawet upalnie.
6: Reklama.
7: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.

0: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
1: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl
3: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Nie wrócę już.
1: Wizyta prezydenta w USA, decyzja w sprawie redukcji liczby amerykańskich samolotów i okrętów w Europie, relacje polsko-ukraińskie i sprawa orderu Orła Białego Stowarzyszenia w PiS. Te tematy poruszyliśmy z posłem na Sejm Pawłem Hreniakiem. W niedzielę ogłoszono memorandum o porozumieniu w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Czy dojdzie do pokoju? Iran nie jest gołąbkiem pokoju. Konflikt nie służy gospodarce światowej i mam nadzieję, że dojdzie do jego szybkiego wyciszenia, mówi poseł na Sejm Paweł Hreniak.
2: To jest dość skomplikowana sprawa. No, pamiętajmy, że Iran to jest sojusznik Rosji, to jest państwo, które dostarczało broń Rosji, te drony, które atakowały bardzo często cywilów ukraińskich, to były drony, które pojawiły się na niebie ukraińskim z przyczyny takiej, że były produkowane w Iranie, a później sprzedane do Rosji, więc pamiętajmy o tym, że Iran to nie jest państwo, które jest jakimś gołąbkiem pokoju. Z drugiej strony z całą pewnością ten konflikt nie służy gospodarce światowej, z całą pewnością nie służy również takiemu spokojowi globalnemu i mam nadzieję, że dojdzie do jak najszybszego wyciszenia tego konfliktu, bo pamiętajmy, żadna wojna nie jest niczym dobrym, raczej powinniśmy tutaj szukać takich porozumień, które powodują, że zadbamy o bezpieczeństwo, a jednocześnie ludzie nie będą musieli ginąć.
1: Trzeba odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Tak odniósł się parlamentarzysta do sprawy nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
2: Ja uważam, że trzeba odebrać ten orzeł, to odznaczenie.
3: To czemu Pałac Prezydencki milczy?
2: Znaczy, myślę, że tu jest ten czas dany stronie ukraińskiej, żeby tam nastąpiło pewne otrzeźwienie.
3: Załęski znowu ominął Polskę, jak wiem.
2: Znaczy, wie pani, pewnie się jakaś gra dyplomatyczna w tym wszystkim toczy. Ja przypominam, że ogłoszenie odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu wynika z jego decyzji o nazwaniu jednej z jednostek ukraińskich nazwą imienia bohaterów UPA, bandytów UPA.
3: Informacja kojarzy się jednoznacznie z rzezią wołyńską.
2: Tak, mordowali Polaków, cywilów w liczbie prawdopodobnie około 140 tysięcy, więc o tym musimy pamiętać i stąd taka ostra decyzja pana prezydenta. Ja myślę, że poczekajmy jeszcze chwilę. Ja myślę, że Ukraińcy dostali ten czas na to, żeby zastanowić się nad swoim postępowaniem.
3: Słowa Czaputowicza, ministra, nazywa pana prezydenta, że jest miękiszonem w związku z tym, że nie podjął definitywnie
2: decyzji. Wie pani, ja myślę, że przede wszystkim pan prezydent rozpoczął ten temat, więc nie jest absolutnie żadnym miękiszonym, jest twardym człowiekiem. Nieraz zresztą to
3: słowa
2: pokazał.
3: Byłego ministra spraw zagranicznych, przypomnę, Jacka Czaputowicza.
2: Pan Jacek Czaputowicz to jest człowiek, który mówi to, co dziennikarze TVN-u od niego oczekują.
3: To było akurat RMF FM.
2: Ale ja ostatnio go widziałem w TVN-ie 24, aż żal było oglądać tego człowieka, który mam wrażenie, że nie ma już dziś żadnego kręgosłupa. Mówi to, czego oczekują te elity liberalno-lewicowe, które atakują pana prezydenta. I pan Czaputowicz klepie takie głupoty. W wielu ostatnich latach twardszej reakcji na to, co wyprawiają Ukraińcy, jeżeli chodzi o chłubienie bandery, niż ta decyzja pana prezydenta o odebraniu odznaczenia. I ja myślę, że tutaj pan prezydent, jeszcze raz to powtórzę, pokazał niejednokrotnie, że jest twardy i jeżeli uzna, że Ukraińcy nie wykorzystali tego czasu, który im został dany, to to odznaczenie zostanie odebrane.
1: To były fragmenty porannej rozmowy, która miała miejsce dzisiaj o godzinie 8:10. Poprowadziła ją Patrycja Jęczmionka, a jej gościem był poseł na Sejm Paweł Hreniak. Cała rozmowa znajduje się na naszej stronie internetowej. Możecie jej posłuchać. Zapraszam.
4: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: To, co teraz powiem, może zaskoczyć właścicieli czworonogów. Ja nie mam psa, ale kiedy natknęłam się na tę informację, rzeczywiście było to dla mnie bardzo dziwne i zaskakujące. Okazuje się, że w średniowiecznej kuchni psy pełniły bardzo specyficzne, nierzadko zaskakujące funkcje. Od żywych maszyn kuchennych po strażników czystości, a ich obecność w kulinarnej przestrzeni była kluczowa, choć właśnie z perspektywy współczesnej humanistyki wydaje się nam dość kontrowersyjna. Pierwsza rzecz to taka, że psy były wykorzystywane jako napędy dorożna. Najbardziej znanym i specyficznym wykorzystaniem psów w kuchni była praca w charakterze żywych maszyn. W takim drewnianym kołowrotku umieszczano psa i używano do tego specjalnych, długich i niskich psów, tak zwanych psów rożnowych, które przypominały dzisiejsze jamniki. Zadaniem psa było nieustanne bieganie i napędzanie w ten sposób przekładni pasów i bloczków, które połączone były z rożnem nad paleniskiem. Drugą funkcją psów było oczyszczanie przestrzeni i utylizacja resztek. W średniowieczu istniał bardzo wysoki szacunek dla pożywienia, a marnowanie resztek było źle widziane. Psy miały sprzątać podłogę i utylizować odpadki. Były one naturalnym systemem recyklingu resztek organicznych, kości i odpadów po obróbce mięsno-warzywnej. Dodatkowo psy były także stróżami spiżarni i obrońcami żywności, bo w dobie braku nowoczesnych zabezpieczeń przed szkodnikami kuchnie i przyległe spiżarnie były narażone na inwazje myszy, szczurów i kun, które niszczyły zapasy zbóż, mąki czy wędlin, i właśnie mniejsze, ale zwinne psy były wykorzystywane jako żywe odstraszacze i tępiciele gryzoni. Ostatnia, dość kontrowersyjna informacja jest taka, że spożywano także psie mięso, choć nie była to powszechna dieta codzienna w całej Europie, w okresach głodu lub w ramach lokalnych, dawnych tradycji i rytuałów zdarzało się to.
1: Tu Radio Rodzina.

Bardzo dziękuję za wspólne popołudnie. Wszystkim życzę spokojnego wieczoru. Jeszcze dzisiaj można spędzić go na zewnątrz. Jest pięknie i ciepło i ten tydzień również zapowiada się słonecznie. Także warto planować jakieś weekendowe wyjazdy. Tym razem pogoda nie pokrzyżuje planów, bo poprzedniego weekendu padało, więc może przełożyliście swoje plany. Do usłyszenia już jutro na antenie Radia Rodzina. Spokojnego wieczoru. Raz jeszcze zostawiam Was z dobrą muzyką, jak zwykle zresztą na antenie Radia Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Żebrak. Po śmierci kalifa tron pozostał chwilowo pusty. Bezceremonialnie usiadł na nim żebrak. Wielki wezyr rozkazał strażnikowi pochwycić oberwańca, który dopuścił się tak wielkiego świętokradztwa. Jestem ponad kalifem, zaprotestował biedak. Jak śmiesz mówić coś takiego? Zawołał zdumiony wielki wezyr. Ponad kalifem jest tylko prorok. A ja jestem ponad prorokiem, kontynuował niewzruszony żebrak. Co? Na co sobie pozwalasz, nędzniku? Nad prorokiem jest tylko Bóg. Ja jestem także ponad Bogiem. Bluźnierca! Krzyknął wielki wezyr, kipiąc ze złości. Straż! Wypatroszyć natychmiast tego łotra. Nikt nad Bogiem, rozumiesz? No właśnie nikt, czyli ja. Czytał Marek Lewicki. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
2: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Zostały tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy. Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu powyżej 30 stopni. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie, zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych, pracując bez uprawnień jako koordynator SOR. Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.
1: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
0: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
2: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
3: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
2: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ruszył proces beatyfikacyjny księdza Pawła Kątnego. Chrystusowiec zginął w lutym 1945 roku z rąk czerwonoarmistów, kiedy stanął w obronie czci swoich parafianek. Został pochowany w Lędzinach i to właśnie tam odbyła się pierwsza sesja procesu z udziałem wiernych. Kapłan jest otoczony czcią przez lokalnych parafian.
5: Postać, która w sposób bohaterski ochroniła kobiety przed żołdakami radzieckimi.
6: Tu był grób od jego śmierci od 1945 roku i mieszkańcy przystawali, modlili się, lampki świecili.
7: Bardzo ważna postać, z jego śmierć męczeńską, bo to trzeba przyznać, wpisał się tutaj chyba na długo w nasze kanony, naszej życia parafialnego i parafii tej świętej Anny.
0: Mszy w lędzińskim kościele świętej Anny przewodniczył arcybiskup Andrzej Przybylski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35 kresek. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma utrzymać się w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku.
4: Tu Radio Rodzina.

16 czerwca 2002 roku, 46 lat po swoim pierwszym przeboju i 25 lat po swojej śmierci, Elvis Presley rozpoczął czterotygodniowe prowadzenie na brytyjskiej liście utworem A Little Less Conversation, zremiksowanym przez DJ-a JXL. Dzięki tej kompozycji Presley stał się wykonawcą posiadającym najwięcej hitów numer 1 w Wielkiej Brytanii.

W 1990 roku grupa Roxette rozpoczęła dwutygodniowy pobyt na pierwszym miejscu amerykańskiej listy dzięki kompozycji pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej do filmu Pretty Woman. Piosenka zdobyła również pierwsze miejsce w Australii, Szwajcarii, Polsce i Norwegii. W ojczystej Szwecji utwór dotarł tylko do czwartego miejsca.

16 czerwca 1952 roku urodził się Gino Vannelli, kanadyjski piosenkarz rockowy i autor tekstów, który stworzył kilka hitów w latach

0: Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring.
1: W 1977 roku gwiazdor muzyki country Kenny Rogers wprowadził na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów piosenkę zatytułowaną Lucille. Inspiracją do napisania utworu o mężu opuszczonym przez żonę była prawdziwa historia zasłyszana przez Rogersa w lokalnym radiu, a słowa "wybrałaś wspaniały moment, żeby mnie opuścić, Lucille" są dokładnie słowami nieszczęśliwego mężczyzny. In the mirror I saw him, and I closely watched him, I thought how he looked out of place.

0: Reklama.
1: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, aquaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
2: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
2: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
2: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar,

0: Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego światowego szczytu klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestie ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
1: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
0: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
2: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
0: W poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
3: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
0: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.